0: bo to mój zbuntowany anioł.
1: SK2, Stalowa Wola.

rozpoznasz ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu? Jak rozpoznać ludzi?

0: Nowa Stalowa Wola.
1: To może być, ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo jak

0: zdanie, borek z forsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. A ja
1: czuję,
0: krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja

0: noc, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

wiesz, on by chciał wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Dzień dobry, cześć, witajcie. Mamy wtorek, więc powoli rozkręcamy ten październikowy tydzień, a za oknami jesień, która przypomina już o cieplejszych kurtkach i porannej ciepłej kawie. Dziś temperatura w ciągu dnia ma wynieść tylko tak 11-12 stopni. Odczuwalnie może być jeszcze mniej, a na niebie będzie dziś sporo chmur, ale od czasu do czasu pokaże się też słońce. Niewykluczone, że miejscami coś przelotnie pokropi. A jutro w Stalowej Woli podobnie.
1: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Trwa zmasowany atak na Ukrainę. Celem Rosjan jest m.in. Lwów. Drony nadleciały tam po godzinie 4 nad ranem. W mieście słychać alarmy i głośne eksplozje. W związku z tym mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali alerty RCB, które chwilę później zostały odwołane. Z kolei w Kijowie pocisk balistyczny uderzył w wieżowiec. Dwie osoby zginęły, 12 jest rannych. Patrole przy szkołach zostają. Internet pod lupą 24 godziny na dobę. Jasny komunikat po rządowej naradzie w związku z aktami przemocy w placówkach. Szczegóły Michał Skolimowski.
2: Przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli w szkołach. Zatrzymano 135 osób, z czego 18 w ostatnich godzinach. W całym kraju w placówkach i ich okolicach działa około 20 tysięcy funkcjonariuszy. I te działania będą kontynuowane, podkreślał premier Donald Tusk.
3: Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Dzieci w szkołach.
2: Służby przez całą dobę monitorują też internet. Ataki są wykorzystywane do szerzenia dezinformacji i w związku z tym minister cyfryzacji na piątek zwołał nadzwyczajne spotkanie platform cyfrowych.
1: Na zlecenie obcych służb mieli podpalać markety. Przed warszawskim sądem ruszył proces 4 oskarżonych o akty dywersji w Polsce. Chodzi m.in. o głośny pożar warszawskiego Centrum Handlowego Marywilska. Proces w tej sprawie został utajniony.
4: Według sądu publikowanie przebiegu procesu mogłoby po pierwsze godzić w bezpieczeństwo państwa, bo część członków grupy dywersyjnej nadal pozostaje na wolności. Zeznania i prezentacja dowodów mogłyby wpływać na zachowanie ściganych i ich ewentualną późniejszą linię obrony. Po drugie, sąd uznał, że narodowość oskarżonych, to przypomnę Ukraińcy i Białorusin, przy zaprezentowaniu ich sposobu działania mogłaby powodować napięcia społeczne. Piąty z oskarżonych, Daniel B., który został wcześniej skazany przez litewski sąd za podpalenie sklepu IKEA, nie został jeszcze wydany Polsce. Jego sprawa będzie rozpatrywana w osobnym procesie.
1: O czym informował Mateusz Chłystun.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
1: Sport. Aż 5 bramek na zakończenie 10. kolejki Ekstraklasy. Radomiak Radom przegrał u siebie z Motorem Lublin 2-3. Decydująca bramka padła w 93. minucie. Z kolei GKS Katowice w zaległym spotkaniu wygrał z Wieczystą Kraków 2-1. Liderem tabeli nadal jest Górnik przed Legią i Lechem. Carlos Alcaraz przegrał z Zizu Berksem w trzeciej rundzie tenisowego turnieju w Szanghaju. Wcześniej porażkę poniósł też Amerykanin Ben Shelton, a to oznacza, że wkrótce liderem światowego rankingu pierwszy raz w karierze zostanie Niemiec Aleksander Zwieriew.
5: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
6: 13 października, na szczęście nie piątek, to wtorek. Wtorek jest fajny, wtorek jest spoko.
7: A gdyby to był piątek, to co by to zmieniało?
6: To by było bliżej weekendu z kolei.
7: No to chyba, że tak kolego do tego podchodzi.
6: Tak kombinuje. No.
7: To w takim razie 13 w piątek powinien być codziennie.
6: A 13 wtorek? Co drugi piątek?
7: Tak.

0: zapamiętaj. Tam jest takie hasło pada w tej piosence. Zapamiętaj. A z tą pamięcią różnie u nas bywa. Pochwal się wszystkim, jakie twoja córka dostała zadanie.
1: Ej,
0: do domu.
1: No to jest po prostu, moim zdaniem, to jest skandal po prostu i to jest niebywałe. Moja córka musiała się nauczyć tych, tego, jak to się nazywa?
0: Zbóż.
1: Zbóż.
0: Jak rozróżniać zboża? Masz grafikę zboża i tak, żeby tak, się nauczyć tak. Pszenica, żyto, jęczmień,
1: ale powiedz
0: owies.
1: Mi, tak na chłopski rozum, prawda? No. Ile razy idąc do sklepu, patrząc na półkę z chlebami, zastanawiałeś się, jak wygląda ziarenko, z którego został zrobiony
0: nie ziarno, chodzi
1: chleba.
0: O kłos. A, kłos cały, jak kłos. Wygląda. Się uczyło? Nie uczyłeś się w szkole?
1: Uczyłem się, ale już nic nie pamiętam.
0: No właśnie.
1: Zrobił
0: no
1: mi przed chwilą test z tego, pokazał mi jakieś żyto, owce, prose, jakieś, nie wiem, te kukurydze i powiedział, mów, co to jest.
0: I nie wiedział.
1: Nie wiedziałem.
0: Nic, nie, no nie tylko zgadłeś, owiec, zgadłeś
1: 35
0: chyba?
1: Lat temu się tego uczyłem, człowieku. I
0: wszystko jak krew w piach.
1: Do dzisiaj mi jest to do niczego niepotrzebne. Dużo jest takich rzeczy, których się człowiek uczył kiedyś w przeszłości i no, z perspektywy czasu raczej mu jest to do niczego niepotrzebne.
0: Więc dzisiaj jakby co nam się w życiu nie przydało, o tym sobie porozmawiamy. Czy jest jakaś wiedza, która w ogóle w życiu się nie przydała?
1: Tak, bo to mnie bardzo interesuje. Czy wy też tak macie, że się czegoś uczyliście, ale no dzisiaj no nie przypiął, nie przyłatał do dzisiejszych realiów. 7268268826, zapraszamy.
0: Ja bym śmiało chciał zaproponować te twierdzenie Pitagorasa, że się nie przydaje, ale może jest ktoś, kto odwrotnie udowodni, że się przydało.
1: No to sprawdzę, jak ono brzmiało, bo mnie zaraz zapytasz i będzie...
0: Nie będę nic pytał. Pytamy dzisiaj słuchaczy. 726-826-826 to nasz numer telefonu. Możecie do nas dzwonić. Możecie się też nagrywać na Messengera.
1: Zobacz.
0: Czy jest jakaś wiedza szkolna, która w życiu w ogóle wam się nie przydała? Dajcie znać.
1: Wpisałem twierdzenie, wyskoczyło twierdzenie snusów. SK2 Sinusów.
0: Sinusów. Popraw. Tak. Poza dzwonię do prezydenta i wiesz, i będzie po ptokach. Chyba

0: O, proszę bardzo, no akurat pani Urszula potwierdza fakt, że warto być dobrą z muzyki, muzyka się na coś przydaje.
1: O, z muzyki, tak, muzyka, był taki przedmiot w szkole i oczywiście on się do życia bardzo przydaje, bo nie dość, że rozróżniamy nutki, to jeszcze niektórzy są specjalistami w tych dziedzinach i proszę bardzo, dzięki nim mamy najlepsze polskie utwory u nas w Radio SK2, 100% polskiej muzyki. 19 po 6. Co prawda są takie rzeczy, które się nie przydają, ale musi być wyjątek, który potwierdza regułę, tym wyjątkiem dzisiaj jest Patryk, dzień dobry.
2: Witam, cześć. Patryk, z tej strony Patryk Dekarz.
0: No właśnie, chciałem się zadać, czym się zajmujesz i teraz wytłumacz państwu, czego używasz w swojej pracy?
2: Słuchajcie, my używamy twierdzenia Pitagorasa do ustawienia kąta prostego na dachu, czyli A kwadrat, B kwadrat, to znaczy C kwadrat.
0: Proszę bardzo.
2: Często używają to dekarze, jest taki też skrócony wzór, czyli 3 plus 4 równa się 5 do kwadratu. Ustawiamy to, używamy tego do używania kąta prostego przeciwprostokątnych, żeby po prostu już mieli winklowy, równy dach, tak? I naprawdę używamy tego na co dzień.
1: Poczekaj, Patryk, ale 3 plus 4 to nie jest 5 do kwadratu.
0: Coś
1: krzywe dach chyba robicie. Poczekaj.
0: No bo spadzisty.
2: 3 kwadrat to 4 kwadrat.
1: Teraz bardziej pasuje. Tak, teraz mi bardziej pasuje.
0: No i żeś wyprostował, prawda?
1: Już wyprostowany.
0: A to miał być dach ze spadem. No. I trzeba będzie
1: ale
0: odcinać.
1: Nie, ale ja jestem w szoku, że jest jakieś twierdzenie matematyczne, które się przydaje w życiu codziennym, w takich prostych życiowych czynnościach.
2: Tak, są wyjątki, także jak widać, nauka nie idzie w las.
0: Dobra, Patryk, a jak ci w ogóle szło w szkole z przyswajaniem tej wiedzy na przykład? Czy ty byłeś mózg matematyczny?
1: Czy życie cię nauczyło Pitagorasa?
2: Życie mnie nauczyło Pitagorasa.
1: Właśnie, tak to jest, nie w szkole.
2: Dobra, nie, no żartuję, w szkole się nauczyłem, ale tutaj faktycznie używam, no po prostu.
1: Okej, okay. Ale rozumiem, ale że taka delta się nie przydaje przy dachach.
2: Nie, żadna Dobra. Delta i inne wzory to...
1: Skrócone mnożenie też się nie przydaje w dachach.
0: A z chemii też jesteś dobry? Destylacje i te sprawy?
2: Przydaje się, co? Przydaje się.
1: No dobra. A na przykład
2: czyli są takie wyjątki.
1: A budowa pantofelka w dachach się przydaje, czy nie?
2: Nie
0: przydaje się? To nie. Co wy, na bosaka robicie?
1: Kazali uczyć się nam budowy pantofelka.
0: No właśnie, każdy wie, że to chodzi o obcas, podeszwa, prawda, i też. No.
2: Niestety nie przydało.
1: Nie przydało się. Dobra, ale ważne, że Pitagoras się przydał. Patryk, wysyłamy do ciebie garść nagród od Radia SK2. Dziękujemy ci ślicznie i pozdrawiamy czule. 726-826-826 to nasz numer telefonu, można też się nagrywać na Messengera. Czy jest jakaś wiedza, która się przydała, bądź to totalnie nie przydała z tych czasów szkolnych w obecnym waszym dorosłym życiu.
0: Patrykowi się przydał Pitagoras, wszystkim innym się przydaje, jak wypełnić PIT sam. SK2. A tego w szkole cię nie nauczą. Nie, to cię życie nauczy dopiero.
1: Na picie. Na picie się uczysz.
0: O, właśnie idę na picie.

0: Czekaj na hej, nic nie mów.
1: Hej!
2: No i poszło.
0: No, poszło, ale z kopyta. Czerwone korale i bratanki, 26 minut po 6 to SK2. Hej, hej, witamy się z wami ponownie. Mamy prasę kolorową, nie zawahamy się jej użyć. Wpadka wieniawy w gorącym tańcu, oczywiście z gwiazdami. Wyciągnęła ją Iwona Pawlowicz do tańca i tak obracała Julką Wieniawą, że spod cekinów wyskoczyła niespodzianka.
2: Kiecka jej spadła.
0: Kiecka jej spadła.
2: Widzisz, jakbyś był detektywem, to byś szukał po śladach. A jak szukasz jakiegoś fajnego programu, to po śladkach.
3: SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpame to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
3: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
4: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
6: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
7: Gastorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
7: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
8: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
7: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda JQ. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Kartę za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
11: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
12: I po reklamie.
13: Październikowe poranki mają już to do siebie, że bez cieplejszej kurtki ani ruszy. W Stalowej Woli na początku dnia temperatura wynosi średnio 5-6 stopni, nie za wiele, więc jeżeli zaraz wychodzicie, warto ubrać się trochę cieplej. Później zrobi się nieco przyjemniej, ale na wielkie ciepło nie ma co liczyć. Maksymalnie tak 11-12 stopni będzie w Stalowej Woli w regionie. Do tego chmury, trochę słońca i taka mała szansa na przelotny deszcz.
14: 6.30, newsy SK2, Anna Łobocka. Skuteczna akcja służb. Podejrzani w sprawie pożaru na ziemnej stacji Starlink na Mazowszu zatrzymani. Doszło do tego na terenie Niemiec. Dwóch obywateli Turcji czeka teraz na przekazanie stronie polskiej. A więcej o sprawie powiemy w newsach o 7.00. Teraz maksymalne ceny paliw. Dzisiaj na stacjach benzyna nieco w górę, diesel w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 7,06 zł, a za diesla 8,02 zł. Ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy, jak wynika z badania Personal Service. Najczęściej przez korki taki powód wskazało 34% ankietowanych. Kolejne 30% przyznaje, że zdarza im się zaspać. Wśród kolejnych powodów są zbyt długie przygotowanie do wyjścia, zmęczenie oraz zła organizacja czasu.

0: słuchać.
1: Pani Ewelino, proszę posłuchać. Proszę posłuchać, to się pani czegoś dowie, co to się działo, jak pani była małą dziewczynką.
2: Tak, żeby nauka nie poszła w las. Znaczy, ona idzie w las bardzo często, ale różne próby były, żeby ta nauka inaczej wyglądała. I o tym teraz w kąciku odkurzającym przeglądamy newsy z tego dnia, ale nie z tego roku. Dzisiaj 2004 rok.
1: Ćwiczenia Hapkido. Hapkido. Czyli koreańskie sztuki walki mogą zostać wprowadzone do programu szkolnego. Jeśli resort edukacji doceni projekt, a kuratoria uznają, że warto go realizować. Tak pisał Dziennik Polski 13 października 2004 roku.
2: No i chyba Hapkido nie wprowadzili jednak, bo ja w 2004 jeszcze wtedy chodziłem do szkoły i nawet później jeszcze chodziłem do szkoły i Hapkido w 2004 nie było i później też sobie nie przypominam, żeby Hapkido było. Mhm. Ale wszystkie inne dyscypliny za to, takie po azjatycku, uprawiałem jako tako. Chociaż nie, przepraszam. Była jedna dyscyplina taka azjatycka, której nie uprawiałem jako tako.
1: Czyli?
2: Ping-pong. Haratało się w ping-ponga. Pamiętam te...
1: Haratało?
2: Haratało się w ping-ponga. W tam, gdzie szatnie były. Fajnie było.

0: No i fajne te gitary, nie zapomnimy ich nigdy, aż do następnego razu, kiedy pojawią się łzy na naszej antenie. 10 minut do 7.
1: No i mamy kolejne SMS-y w sprawie tego, co nam się ze szkoły nie przydaje w życiu.
0: No.
1: Dobrusia na przykład napisała: w latach 80., kiedy byłam w liceum, statystyka wydobycia węgla na ocenę, na geografii oraz na biologii. Kucie na blachę po łacinie rodziny grzybów. Po co? Się pytam. Tyle pamiętam, że grzyby po łacinie to mykenos. Pozdrawiam, Dobrusia.
0: A to bardziej po grecku brzmi mykenos.
1: Prawda? Jak falafel troszkę. I mamy jeszcze od Marcina SMS. Jak rozliczać się z podatku, to nikt nie uczy. Ale jakie wiatry wieją w Afryce, to trzeba było koniecznie się nauczyć. I nie wiadomo, po co to komu.
0: No
1: jak
0: nigdy nie wiesz, kiedy wiatry dotrą do twojego nosa.
1: Nie uczyłeś się o Passatach?
0: No, Oplach.
1: Oplach, Corsach, Golfach.
0: Oktawiach.
1: Właśnie. To się przydaje w motoryzacji.
0: Dobra,
1: później.
0: Ale jest też druga strona medalu. Jest to, co trzeba robić i co musi się przydawać. Słuchamy.
2: Dzień dobry, ja bym chciał powiedzieć, że ja tak w pracy to muszę liczyć wszystkie jednostki w milimetrach. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy.
1: Wszystkie jednostki w milimetrach.
0: W milimetrach,
1: pan powiedział,
0: czyli ktoś tu techniczny, ktoś tam jest, albo pracuje w jakichś takich towarzyskich rzeczach.
1: Bo nie? To jednak, wiecie, no lepiej powiedzieć, że coś ma
0: 150 milimetrów niż 15 centymetrów.

0: No, a tutaj za niedługo będzie trzeba pomyśleć, zobaczymy, czy nauka wam się przydaje, czy nie, bo nauka jakby pojawia się w naszej zabawie Ściemnia się, która jest po siódmej. 100 zł do wygrania, chcielibyśmy dzisiaj stówkę komuś też rozdać, mówię też, bo wczoraj w końcu się udało Marcinowi.
1: Marcin był genialny z wiedzy o używaniu moczu przez starożytnych Rzymian. Tak więc, no i widzicie, i taka wiedza się przydaje.
0: Tak,
1: no.
0: Nie dał się wkręcić.
1: Dlaczego oni tego w szkołach nie uczą?
0: No,
1: nie?
0: No właśnie.
1: No. 726-826-826 albo Messenger. Tam już w tym momencie możecie się zgłaszać do naszej zabawy Ściemnia się, która już po godzinie siódmej.
0: A powiedziałeś na Messengerze?
1: Nie powiedziałem.
0: Też? To na Messengerze też się możecie zgłosić.
1: A to powiedziałem.
0: A powiedziałeś?
1: Nie powiedziałem, tylko jak się zgłaszać.
0: No jak zawsze, trzeba nam sprzedać jakąś ściemę, żebyśmy my wiedzieli, że wy w ściemy potraficie. Możemy dzisiaj zdradzić, podpowiedzieć troszeczkę. No. Dzisiaj się przyda wiedza na pewno z botaniki.
1: Tak. I z filmów kreskówkowych.
0: Tak. No, to już zdradzamy. Jeśli jesteście w to dobrzy, no to zgłoście się, może stówkę zgarniecie po godzinie siódmej. Jeszcze raz. 726-826-826 to SMS-owo, a jak się chcecie zgłosić przez Messengera, to tam zostawcie nam swój numer telefonu. SK2

0: informacja.
1: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
2: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie.
2: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
4: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: A cappuccino też za piątkę?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Psst. Cześć. To Influencer. Ten od cen.
11: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
12: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. 4,99 za kilogram. A do soboty wszystkie produkty Vital Fresh. 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
13: Codziennie.
14: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
15: Jakie to jest dobre.
16: O, co chrupiesz?
15: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
16: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
15: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11, 15.
21: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: I po reklamie.
23: Na początek ważny apel do kierowców dotyczący przejazdów kolejowych, których w naszym regionie nie brakuje.
24: Nie wjeżdżaj na przejazd przy zamykających się lub otwierających rogatkach. Nigdy nie omijaj zamkniętych półrogatek. Nigdy nie wjeżdżaj na przejazd, gdy nie masz możliwości kontynuowania jazdy.
23: Przypomina Małgorzata Kania ze Stalowowskiej Policji. Sprawdźmy jeszcze, co w prognozach na dziś. I tak, na termometrach maksymalnie będzie tak 11-12 stopni, a na niebie chmury, chwilami też lekkie przejaśnienia.
25: Zbliża się 7 newsy SK2. Anna Łobocka. Podejrzani w sprawie pożaru naziemnej stacji Starlink na Mazowszu zatrzymani. Na terenie Niemiec w ręce służb wpadli dwaj obywatele Turcji. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, powiedz, jak udało się namierzyć tych mężczyzn?
26: To efekt międzynarodowej współpracy. Czynności realizowały służby niemieckie na podstawie materiałów przygotowanych przez stronę polską. Dowody jasno wskazują na akt dywersji, mówił komendant główny policji generał Marek Boroń.
27: Mamy nagrania, mamy ślady linii papilarnych, mamy DNA sprawców, wiemy, jak się poruszali.
26: Mężczyźni oczekują na przekazanie stronie polskiej w ramach procedury europejskiego nakazu aresztowania. Tu usłyszą zarzuty, dodawał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
28: Zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
26: Konkretnie, jak usłyszeliśmy, rosyjskich służb.
25: Prokuratura bada zasadność użycia broni przez policjantów. To po śmiertelnym postrzeleniu 41-latka podczas interwencji w Nowym Sączu, mówi Justyna Rataj-Mykietyn z nowosądeckiej prokuratury.
29: Funkcjonariusz, który oddał strzał, nie został jak dotąd przesłuchany. Prokurator przesłucha go w charakterze świadka.
25: Policja zabezpieczyła nagrania z kamer policjantów. Po ostatnim halnym w Tatrach śniegu nieco mniej, jednak w najwyższych partiach gór zimowe warunki nadal obowiązują, mówi ratownik Topru Mieczysław Ziać.
0: Dużo tego śniegu zginęło już po tym rzeczywiście halnym, ale jednak od 2000 metrów po północnych stronach zalega dużo śniegu, twardego, niebezpiecznego. Musimy pamiętać o tym, że jest jesień i jest krótszy dzień, więc no już teraz latarka czołowa jest niezbędna.
1: No jak trzymamy tą latarkę w telefonie, no to raz, że ona ma ograniczony zasięg, daje mało światła, musimy trzymać ją w ręku, co stwarza kolejne zagrożenia, szczególnie jak idziemy stromym szlakiem kamienistym.
25: Dodaje Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Konieczne w wysokich górach są też raki, czekan i kask.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
3: Sport.
25: Czeka nas polskie starcie w Wuhan. Magdalena Fręch pokonała Mananchaye Sałankiou w pierwszej rundzie turnieju. To oznacza pojedynek z Igą Świątek. Co ciekawe, dotychczas mierzyły się ze sobą tylko raz. W 2022 roku w Warszawie górą była Świątek, a spotkanie zaplanowano na jutro. Prowadzący w klasyfikacji generalnej cyklu Kimi Antonelli jest coraz bliżej tytułu mistrza świata Formuły 1. Włoch sprawę może przesądzić już w kolejnej rundzie. Wyścig o Grand Prix USA zaplanowano na 25 października.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
4: 7:02 przypomniał mi się mój sen, że byłem u ciebie, Jarząbku, w mieszkaniu.
5: No, jak było?
4: Drzwi się otwierały w prawo.
5: Nie, to u mnie się otwierałem w lewo.
4: Cały przedpokój był w zielonych płytkach.
5: Nie, u mnie jest na biało.
4: Po prawej stronie była taka wnęka na szafę, a szafy tam nie było.
5: Ja to mam szafę po prawej stronie.
4: I miałeś kaloryfer z łazienki w przedpokoju.
5: To ty śniłeś, że byłeś u kogoś innego, a nie u mnie.
3: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
5: No, to jak wam się teraz przyśni, że ktoś wam błota do domu naniósł, to już wiecie, że kolega Dawid Wajda was nawiedził w nocy.
4: Że to
5: no.
4: Ja,
5: no,
4: tak?
5: A co, ja?
4: Okej, okay, ale
5: ja
4: to...
5: u siebie śpię.
4: Dobrze, no sen to sen, nie?
5: Sen to sen,
4: a
5: no.
4: To by się nic nie śniło?
5: Co mogło im się śnić? No nie będę
4: nie
5: teraz
4: pamiętasz.
5: No nie pamiętam. No to musiał być naprawdę dobry sen, że go nie pamiętam. Że,
4: tak, jak po dobrej imprezie.
5: Taki piątkowy.
4: Co? A wtorek jest. Aha, aha. Dzień dobry raz jeszcze, grupa Kobiusz. Gra za chwilę Sanach.

0: Niby cichosza, jednak głośno się zrobiło o tym utworze od Sanach. To jest numer jeden naszej polskiej gorącej dwudziestki, na którą cały czas możecie głosować na sk2.pl. Kolejne notowanie już w piątek po 18.
1: Tymczasem 10 po 7. Na pewno kojarzycie, pod koniec sierpnia weszło takie rozporządzenie, które umożliwia przeniesienie zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych do naszego polskiego rejestru stanu cywilnego. No i są dane. Do końca ubiegłego tygodnia w polskich rejestrach wpisano aż 516 takich aktów. 516 aktów małżeństw jednopłciowych wpisano.
0: Jak się władza zmieni, to nie będzie wpisywania, się zacznie wypisywanie. SK

0: Teraz opanowanie, bez dreszczy. Emocje oczywiście będą, ale to trzeba na spokojnie. Wtedy jest szansa, żeby coś ugrać.
1: Ściemnia się w Radiu SK2.
2: Tą stówę. A z nami Dorota, która się przyznała poza anteną, że tylko dwa razy udało jej się zgadnąć, co
0: jak
2: to jest.
0: Jak tak słucha co dzień.
2: Tak.
0: Dzień dobry, Doroto.
3: Dzień dobry.
0: No, a i się zgłaszałaś, się udało. W końcu dzisiaj ty będziesz miała szansę, żeby odgadnąć, gdzie, po której stronie jest ściema. Przypominam, że zawsze jakaś ściema jest. Może być jedna, mogą być dwie. I teraz pytanie, po której stronie ta ściema się znajdzie. Czy po Jarząbka stronie, czy po Wajdy stronie, czy zarówno Jarząbek i Wajda będą ściemniać. To jest twoje zadanie. Jak my powiemy swoje zdania, to będziesz miała 3 sekundy na to, żeby odgadnąć, kto ściemnia. Jasne?
3: Jasne.
2: Dobra,
0: no dobrze, to słuchaj się uważnie. Gotowa, życzymy powodzenia, słuchaj uważnie, dobrze. Może się uda.
2: I Jarząbeczek mówi tak, uwaga. Myszka Miki w pierwszych komiksach i filmach nie nosiła białych rękawiczek.
0: Wajda mówi tak, banany rosną na drzewach. Kto ściemnia?
3: Pierwszy z Myszką Miki.
0: Pierwszy ściemnia. Jarząbek ściemnia, no to...
2: Wiesz co, nie udało ci się trzeci raz.
0: Nie dało rady, moja droga. Banany są ściemą. Bananowiec nie jest drzewem, lecz gigantyczną byliną, rośliną zielną. Jego pień składa się ze ściśle owiniętych wokół siebie liści.
2: Tak,
0: czyli
2: jest.
0: Bananowiec nie jest drzewem, więc banany nie rosną na drzewach, tylko na krzewie.
2: A jeżeli chodzi o Myszkę Miki, to rękawiczki dodano jej dopiero w 1929 roku w filmie The Opera House, aby dłonie myszy były lepiej widoczne na czarno-białym tle.
0: Proszę bardzo, czyli Myszka Miki to nie ściema, tak. A banany dzisiaj były ściemą. Nagrody pocieszenia lecą do ciebie, Dorotko, dziękujemy bardzo. Zapraszamy kolejnych chętnych, którzy tak jak Dorota co dzień słuchają i być może dzisiaj trafili, że ściema była w bananach, a nie w Myszce Miki. Jutro też będą ciekawe zdania i tak. Nie powiemy na razie nic
2: i uważajcie czasami, bo w bananach oprócz ściemy są też pająki, trzeba uważać.

0: Jeszcze raz opowiemy o Heizerach, bo tutaj duży nagłówek w prasie. Żona Heizera już zarabia na nazwisku.
1: O, proszę.
0: Proszę bardzo, coraz więcej obserwujących ma. Jeszcze nie...
1: Na tych Instagramach pewnie,
0: tak,
1: nie?
0: Tak, no. Tata młodziutka Bianka jeszcze do niedawna miała konto prywatne i nieco ponad 300 obserwujących, a 3 dni po ślubie wszystko się zmieniło. Jej konto ma już ponad 70 tysięcy obserwatorów. Ostatnio nawet wrzuciła nagranie, na którym reklamuje kurtkę.
1: Proszę bardzo. Znaczy, od dawna wiadomo, że na nazwisku Heizer można zarobić i to całkiem niemałe pieniądze i to na czysto. SK2.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530-001-130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
6: Jakie to jest dobre.
7: O, co chrupiesz?
6: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
7: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
6: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
8: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
10: Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-grzeszów.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
13: I po reklamie.
14: Na początek drogowe info i zaczynamy od Miska. Przypominamy, że w rejonie ulic Kwiatkowskiego, Targowej i części 8 marca prowadzone są prace. Zamknięty też od wczoraj jest plac targowy. Z kolei w Kępiu Zaleszańskim zamknięto przejazd kolejowy na ulicy Centralnej. Zwracajcie więc uwagę na oznakowanie. To drogowo, a pogodowo w Stałowej Woli dziś chłodno, szczególnie teraz z rana, a później będzie tak maksymalnie 11-12 stopni. Sporo chmur, trochę słońca lokalnie może pokropić.
15: 7.30, newsy SK2, Anna Łobocka. Tragiczny pożar na Lubelszczyźnie w miejscowości Stary Brus koło Włodawy. Zapalił się dom jednorodzinny, mówi Piotr Kołtun ze Straży Pożarnej w Lublinie.
16: Niestety jedna osoba nie przeżyła tego. Pani samotna mieszkała.
15: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Izrael wprowadza zakaz lotów dla załóg z 31 państw, głównie muzułmańskich. To po próbie zamachu na samolot linii Fly Dubai do Tel Awiwu. Ograniczenia dotyczą zarówno pilotów, jak i personelu pokładowego. 14 milionów dolarów. Za tyle została sprzedana czerwona koszulka meczowa Michaela Jordana z autografem. Koszykarz wystąpił w niej w finałach ligi NBA w 1998 roku.

0: Bam.
1: No ale pozowało,
2: jak to
1: nie?
2: Dobrze, że żeś dograł i teraz widzisz, to po tantiemkę można się zgłosić,
0: można.
2: Prawda?
0: Bam, bam tylko zrobiłem, jak Crazy Frog po prostu. 22 minuty do godziny 8. Teraz newsy, które pojawiły się tego dnia, ale niekoniecznie tego roku.
1: No na pewno niekoniecznie tego roku.
0: 21 lat temu.
1: Tak.
0: Akurat w tym przypadku.
1: Uczelnie techniczne przyjmują osoby, które na maturze nie zdawały matematyki czy fizyki, tylko przedmioty humanistyczne. Zanim odpadną oni ze studiów, zdążą poprawić statystyki uczelni. Tak pisało Życie Warszawy 13 października 2005 roku. I powiem wam, że ten trend jest modny do dzisiaj. Nieważne, czy się skończy, ważne, że się studiuje,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, nawet jak na uczelni się było jeden dzień, tak, to można mówić, moja uczelnia.
1: Ja byłem 11 lat. Już pokój powinni mi tam zrobić. Z kuchnią, łazienką. 2.

0: Ale my jesteśmy.
1: My jesteśmy i grzyby jeszcze są, się okazuje.
0: I ciekawe, jak długo one jeszcze pozostaną? I teraz odpowiedź na to pytanie, moi drodzy. Tak. Jak długo grzyby w lesie?
1: Bo jest taki nagłówek, pod którym kryje się kalendarz leśnej przyrody wydany przez Lasy Państwowe w 2016 roku. On podobno obowiązuje dalej. I z tego kalendarza wynika, że do października wyrastają koźlarz babka, koźlarz czerwony, maślak zwyczajny, czubajka kania, szmaciak gałęzisty.
0: A z kolei do listopada możecie znaleźć pieprznik jadalny, czyli kurka, podgrzybek brunatny, mleczaj ryc, gołąbek zielonawo-fioletowy, purchawka chropowata, łuszczak zmienny, nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest, opieńki miodowa i ciemna, a także gąskę zieloną można
1: trochę
0: znaleźć.
1: Trochę tych grzybów jest, na zbiory śmiało jeszcze można chodzić i to powinien być challenge z nożem w roli głównej. Kto nazbiera więcej grzybów?

0: Stwórzmy sobie taki prywatny bal. Po 8 zagramy w Państwa Miasta o prezent marzeń wartości 500 zł.
1: 726-826-826 to jest numer telefonu, pod którym czekamy na zgłoszenia SMS-owe na przykład do nas. Można też to zrobić przez Messengera. Tylko pamiętajcie, bo zapominacie o tym, że jak się zgłaszacie przez Messengera, to my potrzebujemy numeru telefonu, żeby do Was oddzwonić.
0: Tak, dzisiaj zgłaszamy się właśnie tym, co zabierzemy na taki prywatny bal. Najlepsza rzecz, którą weźmiecie ze sobą na prywatny bal.
2: SK2. SK2. Zawsze polskie hity.

0: Reklama.
1: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
4: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
5: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda JQ. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
10: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jakie to jest dobre.
13: O, co chrupiesz?
12: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
13: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
12: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
14: I po reklamie.
15: Jesień rozgościła się u nas na dobre. Dzisiaj w Stołowej Woli w regionie bez większego ciepła. Temperatura po południu wyniesie tak 11-12 stopni. To będzie na termometrach, a odczuwanie może być nieco mniej przez chłodny wiatr. A na niebie będzie trochę chmur, trochę słońca i gdzieniegdzie może się pojawić przelotny deszcz, ale to nic większego. Kolejne dni bez większych zmian, szczególnie jeżeli chodzi o temperaturę. Aura troszkę zmienna.
16: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Znów niespokojna noc na Ukrainie. Rosja zaatakowała dronami i pociskami balistycznymi. W Kijowie w wyniku uderzenia w wieżowiec zginęły 2 osoby. W Charkowie drony wzięły na cel blok mieszkalny. Tam są 3 ofiary. Alarmy ogłaszano też na zachodzie kraju, m.in. we Lwowie, skąd relacjonuje nasza dziennikarka Marta Radio.
17: Mieszkańcy Lwowa i okolic spędzili noc w schronach, a nad miastem było słychać eksplozje. Rosyjskie drony próbowały zaatakować Lwów, jednak zostały zestrzelone. Część z nich nad samym miastem, a część miejscowości murowane. To około 8 km od Lwowa. Tam szczątki jednego z dronów spadły na 3 budynki mieszkalne. Uszkodzone zostały także samochody. Jak informują lokalne władze, na szczęście nikt nie ucierpiał.
16: 20 tysięcy policjantów czuwa dziś nad bezpieczeństwem w szkołach. To w związku z aktami przemocy w placówkach i falą dezinformacji. Te działania będą kontynuowane, zapowiada premier Donald Tusk.
0: Zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania. To nie jest oczywiście na zawsze, ale tak długo, jak długo będziemy obserwowali jakieś sytuacje, które budzą niepokój, to szkoły będą pod tym specjalnym nadzorem.
16: Do tej pory w związku z aktami przemocy przeprowadzono w szkołach ponad 80 tysięcy kontroli. Zatrzymano 135 osób. Prokuratura zajęła się sprawą posła Michała Kołodziejczaka. Polityk Koalicji Obywatelskiej miał zmuszać swoją współpracownicę do zażywania narkotyków, a wobec innej kobiety stosować przemoc. Dawny lider Agrounii złożył tymczasem swoje doniesienie do organów ścigania.
18: Śledczy z prokuratury okręgowej w Warszawie zajęli się sprawą z urzędu. Na razie nie prowadzą jeszcze śledztwa, ale sprawdzają, czy polityk rzeczywiście złamał prawo.
19: W zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających. Czynności sprawdzające powinny trwać do 30 dni.
18: Tłumaczy rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Skiba. Jeżeli zebrane dowody potwierdzą udział posła w sytuacjach, o których mówią poszkodowane, zostanie wszczęte śledztwo. Na razie śledczy planują przesłuchać kilka osób.
19: Osoby wskazywane jako ewentualne pokrzywdzone, które mają istotną wiedzę.
18: Poseł Michał Kołodziejczak zawiadomił tymczasem ABW. Nie chciał jednak ujawnić, w jakiej konkretnie sprawie. Jako swojego pełnomocnika zatrudnił detektywa Krzysztofa Rutkowskiego.
16: A informacje w sprawie posła Kołodziejczaka zebrał nasz reporter Mateusz Chłystun.
20: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
21: SK2 Sport.
16: Wraca piłkarska Liga Mistrzów w drugiej kolejce. Hitem będzie jutrzejsze starcie Manchesteru City z PSG. Z kolei dziś Atletico Madryt zmierzy się z Manchesterem United, a Barcelona zagra na wyjeździe z Galatasarayem. Początek tych spotkań o 21:00. Hubert Hurkacz zagra dziś o ćwierćfinał turnieju w Szanghaju. Jego rywalem będzie Alejandro Dawidowicz-Fokina. Ich mecz powinien rozpocząć się około godziny 14:00.
20: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
22: Widziałem w internecie to zdjęcie, jak pan Kołodziejczak stoi koło pana Rutkowskiego i był taki podpis, to Krawczyk i Norek, kiedy w końcu się dorobili.
23: Dobra, nie śmiej się z pana Kołodziejczaka, widać, że jest w proszku, nie? No. A poza tym, no, koledzy z partii postawili na nim kreskę, powinien się cieszyć.
22: Totalna rozsypka.
24: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2.
22: Trzy po ósmej. To
23: chciałeś powiedzieć?
22: Tak. I że wszystko jedno. To z dedykacją. Dla tym, którym nieważne, czy wtorek, czy środa, przestań pociągać tym nosem. Grupa wideo
23: już teraz. Ja mam katar akurat inaczej niż pan mi.

0: Kasia wróciła z Japonii, powiedziała, że w Japonii mają te toalety z ciepłymi deskami.
1: No i fajnie, tak na takiej cieplutkiej sobie usiąść.
2: Z ciepłą deską i regulacją mycia.
1: Ludzie dzielą się na dwa typy. Mógł, tak jak tu ci, którzy lubią się usiąść sobie na ciepłej desce i ci, którzy nie lubią. Jarzobek, zaliczasz się do tych, co nie lubią. Tak?
0: Ja lubię,
1: dlatego szokuje cię, jak słyszysz, że w Polsce też takie rzeczy są. Tak?
0: No słuchajcie, pan minister rolnictwa ostatnio zakupił sobie, znaczy nie wiem, czy ostatnio, ale ma.
1: Nie wiadomo, czy to pan minister, po prostu odkryli
0: w ministerstwie rolnictwa taką, u pana ministra.
1: Poczekajcie, cicho, uspokój się.
0: Cio.
1: Tam w tym ministerstwie, w tym budynku jest taka jedna toaleta, która naprawdę jest on.
0: Tak.
1: I tutaj są w mediach wypisane opcje tej toalety on w Ministerstwie Rolnictwa.
0: Posłuchajcie, czego ta toaleta nie ma po prostu? Mycie tylne i damskie.
1: Jest dysza trzy w jednym.
0: Mycie oscylacyjne i masaż pulsacyjny.
1: Podgrzewane siedzisko jest.
0: Regulacja temperatury.
1: Regulacja ciśnienia wody.
0: Regulacja pozycji dyszy.
1: I suszenie ciepłym powietrzem i tryb turbo. Też.
0: Jest nawet, uwaga, czujnik zajętości.
1: Boziu, czego to nie ma? Czego to nie ma?
0: Ale czujnik zajętości na desce klozetowej? Czyli chodzi pewnie o to, że ten ministerialny tron wie, kiedy pan minister w ministerstwie robi, a kiedy ma przerwę. SK2

0: Pan Dawid. Pan Dawid Podsiadło ze swoim sezonem w Radiu SK2. 18,
1: sami panowie w tej SK2
0: 18
1: teraz.
0: Minut po 8. To by się zgadzało. Dzisiaj taki męski pojedynek.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Testosterony gotowe?
0: Gotowe.
1: Gotowe. Artur i Tomek. Dzień dobry.
4: Witam.
5: Witamy.
0: Cześć, chłopaki. Przypominamy zasady naszej zabawy. Z koła losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, wygrywa. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie samemu literę. Wszystko jasne?
4: Jasne. Tak jest.
0: Dobrze, zacznie Artur.
1: No, Artur z Arturem, proszę bardzo. W prawo czy w lewo?
4: Prawo.
1: Prawo.
0: Artur kręci Arturowi. Ładnie, ładnie, ładnie. Jak wykręcił Artur Arturowi? Także jest litera S. S jak słońce nasze piękne, świecące.
1: Czyli taka gwiazda.
0: Jest za chmurami. S. Litera S. 20 sekund. Uwaga.
1: Państwo.
4: Serbia.
1: Miasto.
4: Sopot.
1: Znana postać.
4: Jak?
1: Okej. Okay. Roślina.
4: Słonecznik.
1: Kolor.
4: Srebrny.
1: Zawód.
4: Strażak.
0: Samochód by był, ale się czas skończył. Ja nie usłyszałem znanej postaci. Nie
1: usłyszałeś?
0: A ty usłyszałeś?
1: Usłyszałem.
0: Cwaniaczku?
1: Usłyszałem.
0: Co usłyszałeś?
1: Od którego Artura chcesz usłyszeć tą postać?
0: Od ciebie najpierw.
1: Ode mnie?
0: Tak.
1: Sławomir.
0: Sławomir?
1: Sławomir.
0: Tak? A co powiedziałeś, Artur?
4: Sławomir.
1: No Sławomir.
0: Tak powiedziałeś?
1: No,
0: teraz to
1: tak gdybyś się jego zapytał najpierw, a nie mnie. Ja usłyszałem Sławomir. Zaliczam.
0: No dobrze, sześć punktów w takim razie ma Artur. Zobaczymy, jak sobie poradzi Tomek. W prawo, w lewo?
4: To w lewo może być.
0: W lewo i dziękuję, bo mi jest wygodniej w lewo.
1: I proszę cię bardzo, widzisz?
0: Ale znowu się coś psuje koło, bo coraz dłużej się kręci. Zaraz się znowu złamie ten plasticzek. Litera F. Litera F.
1: Jak fotografia.
0: Na przykład. 20 sekund. Uwaga, państwo.
4: Francja.
0: Miasto.
4: Florencja.
0: Tytuł filmu?
4: Kurczę,
0: no.
1: No, takie jaba da badu.
0: Na przykład.
4: Clinton.
0: No, imię. No już nie zmieścimy. No, nie
4: trudno.
0: Zmieścimy. No, za długo nad tym filmem się zastanawiałeś. Fuchs,
1: no,
0: polski
1: tak,
0: film jest jeszcze.
1: Tak, no.
0: No, byłoby tego troszkę. Trzy. Trójeczka na szynach. Tomek dla ciebie. Także, no, Artur zgarnia prezent marzeń.
1: Brawo, brawo, brawo.
4: Dziękuję.
1: Jaka radość niewymuszona. Artur, ja tam słyszałem, że ktoś ci podpowiadał.
0: Któż to był?
4: A, dziewczyna, troszkę.
0: Dziewczyna? Jak ma dziewczyna na imię?
4: Ola.
0: Ola! Ola! Ola que pasa, no. Por favor.
1: No to teraz będziesz miała co sprezentować Oli. Bardzo fajnie. Prezent marzenia wartości 500 zł leci do Artura. Do Tomka lecą prezenty pocieszenia, a Państwa Miasta wracają jutro po 8.
3: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: sytuacja skomplikowała się w tym utworze. Często to powtarzam. Dziewczyna mojego chłopaka. Monika Brodka w Radiu SK2 100% polskiej muzy. U nas 24 minuty po 8.
1: Zapamiętajcie te nazwiska. Mariusz Stępień, Ernest Buć i Łukasz Grudowski. To są zwycięzcy 10. Mistrzostw Europy w łowieniu karpi. W Czechach to się odbyło.
0: Tak, Polacy ponownie mistrzami Europy w łowieniu karpi, bo obroniliśmy tytuł mistrzowski. Trzeci raz w historii wygraliśmy.
1: Brawo.
0: Ustanowiliśmy nowy rekord łącznej masy złowionych karpi.
1: Łącznie 76 kg 920 gramów dokładnie.
0: Brawa.
1: Co do grama.
0: Patrząc na to, jak co roku przed świętami rośnie cena karpia, można powiedzieć, że Polacy się obłowili.

0: Reklama.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
4: Jakie to jest dobre.
5: O, co chrupiesz?
4: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
5: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
4: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź szeroki wybór modeli Volkswagena. Teraz dostępne w wyjątkowej ofercie z korzyścią do 43 640 zł. Zapraszamy do salonów.
7: Sprawdź u dilera auto RUT. Stalowa Wola, ulica Komisji Edukacji Narodowej 49.
8: Volkswagen. Dlaczego masz tyle okularów?
9: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
8: A nie możesz mieć jednych?
9: To tak można?
8: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
9: Pewnie kosztują fortunę.
8: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
9: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium. Stalowa Wola. Okulickiego 90. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys spółka z o.o.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szukasz sprawdzonego rozwiązania do ogrzewania swojego domu? Wybierz certyfikowany pelet sosnowy Startaco Kuzio. Wysoka kaloryczność i niewielkie ilości popiołu zapewnią Ci wydajność i czyste ogrzewanie. Transport i rozładunek do 50 km w cenie. Odwiedź nas w Majdanie Sieniawskim lub zadzwoń pod numer telefonu 669 699 433. Startaco Kuzio. Zapraszamy.
12: I po reklamie.
13: Jeżeli macie dziś w planach spacer albo jakieś sprawy do załatwienia na mieście, to pogoda nie powinna Wam specjalnie przeszkadzać. Jedynie warto się cieplej ubrać, bo i teraz o poranku nie jest zbyt ciepło i później też nie będzie, bo w prognozach dla Stalowej Woli na dziś mamy temperaturę w okolicach tak 11-12 stopni. To po południu, jednak odczuwalnie wiadomo, może być nawet chłodniej. A co na niebie? Dzisiaj chmury, lekkie przyjaśnienia, ale też niewykluczony lokalnie przelotny deszcz, ale to nie wszędzie i nic większego.
14: 8.30 News SK2, Anna Łobocka. Atak dronów u wybrzeży Bułgarii na Morzu Czarnym. Trafione zostały dwa statki, jeden z nich zatonął. Poinformował o tym bułgarski premier. Nie podał, kto przeprowadził atak, ani pod jaką banderą płynęły zaatakowane jednostki. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w rzymskiej klinice Gemelli. To w niej papież przejdzie dzisiaj operację usunięcia guza płuca. Z obawy przed wyciekiem danych trafi tam jako pacjent pod fałszywym nazwiskiem. Prezydent Peru zaostrza dyscyplinę w szkołach. Keiko Fujimori zapowiedziała zakaz noszenia makijażu, malowania paznokci, farbowania włosów i używania telefonów w klasach. Nowe wytyczne zostaną wprowadzone we wszystkich szkołach publicznych.

0: Takie mamy czasy, że jak coś się gdzieś napisze, to to zostaje, można do tego dotrzeć i o tym właśnie w kąciku odkurzającym. Newsy, które pojawiły się tego dnia, który mamy dzisiaj, ale w zupełnie innych czasach.
1: I w zupełnie innym kraju.
0: No tak, czasami się tak zdarza, że coś się dzieje, co się dzieje nie tu, tylko na obcej ziemi, ale dalej tej ziemi.
1: My z ziemi polskiej do włoskiej teraz idziemy.
0: Tak, papież Franciszek oddał podarowany mu w czerwcu kosztowny motocykl Harley Davidson dyrekcji schroniska Caritas w Rzymie. Papież oddaje motocykl, by pomóc bezdomnym z Rzymu. Pisał Newsweek 13 października 2013 roku.
1: I zobaczcie, co kraj to obyczaj, prawda?
0: Tak.
1: Ja przypomnę, że u nas to bezdomny dał dwa samochody księdzu dyrektorowi z Torunia.

0: utwór zatytułowany SOS.
1: Z kropeczkami, czyli SOS, tak, ale razem to jakiś sos może być.
0: Sos.
1: Borowikowi sos. Na przykład, nie?
0: No, sos pomidorowy może być.
1: Na przykład.
0: No.
1: Takie sosy na pewno się pojawią na stole. Ja się martwię w ogóle, czy nam talerzy starczy. Myślisz, że nam starczy talerzy?
2: Starczy nam talerzy. Tak, spokojnie. Będziemy, słuchajcie, do 6 listopada w każdy poniedziałek, środę i piątek będziemy wybierać kogoś z was, kto zagłosował w plebiscycie.
1: Będziemy. Już to robimy.
2: Najbardziej polski obiad na naszej stronie sk2.pl i zapraszać będziemy do loży VIP na Narodowy na konsumpcję tego dania, które wygra. Chodzi o zupę, chodzi o drugie danie. Na to możecie zagłosować. Możecie też dodać swoje propozycje. Tu ktoś napisał, że propozycja dania głównego. Twoja propozycja jest taki podpunkcik. I ktoś napisał, zrobiłbym sobie chleb z dżemem, gdybym miał dżem, ale nie mam chleba.
1: To jest prawdziwe polskie danie, jak studiujecie oczywiście. No i moi drodzy, jeżeli wejdziecie sobie na przykład dzisiaj albo jutro jeszcze na sk2.pl albo i pojutrze też, wypełnicie formularz, zagłosujecie, no i napiszecie, dlaczego chcecie być z nami przy jednym stole, to być może to właśnie wy wylądujecie właśnie w loży VIP na Stadionie Narodowym, dostaniecie 500 od nas na jakieś tam drobne pamiąteczki z Warszawy, no i oczywiście nocleg w fajnym hotelu.
2: No to fajnie.
1: Czy ja muszę wnudzić więcej? Chyba nie.
2: Jutro będziemy szukać kolejnej osoby, która zasiądzie z nami podczas prawie wigilijnego stołu.
1: Ja mam pytanie, bo jak oni dadzą nam obiad, to czy dadzą też coś do popicia? Nie wiem. Kompot?
2: Sok.
1: Sok?
2: Z gumy jagód.
3: Najbardziej polski obiad w radiu SK2.
4: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: A jakby na przykład jak poliester była?
1: No też okej.
0: Okay. No,
1: też okej.
0: Okay. No.
1: Bawełna.
0: Bo oczywiście,
1: no,
0: że tak.
1: No.
0: Co to jest?
1: Wełna, jak
0: no,
1: wełna.
0: Oczywiście.
1: Wełna milutka, cieplutka.
0: Naturalnie. A jakby sobie zrobiła z kartonu coś?
1: To nie.
0: Nie?
1: Nie. Chociaż kartony na Polaka to by przystało. Jeszcze trochę taśmy klejącej trytytki i wszystko było dobrze.
0: Ej, nie mówiliśmy o tym, ale dzisiaj jest ten, dzień bez Stanika.
1: No właśnie się dziwimy, że Kasia taka nieprzygotowana do studia przyszła.
0: Totalnie. Nie włączyłeś jej mikrofonu, nie ma jej... Włączyłeś?
2: Tak. Włączył, lecz cóż ja mogę powiedzieć?
0: No cóż możesz powiedzieć?
1: Czemu nie świętujesz, Kasia?
2: A dlaczego Jerzy na przykład...
0: A dlaczego ja nie świętuję?
1: Ja
0: świętuję, codziennie świętuję. No, prawda?
2: Tak. Jest tyle negatywnych jakby tutaj już zaprzeczeń różnych, znaczy, takich, konwenansów różnych.
1: Ja też na przykład świętuję.
0: Jest dla ciebie...
2: A jak ty świętujesz?
1: No nie mam Stanika.
2: Ale
1: no.
2: A normalnie nosisz?
0: Nie, nienormalnie noszę.
1: Czasami lubię się przebierać.
0: No, nienormalnie, na nogach.
2: Ale zobaczcie, piłkarze na przykład jak grają, to noszą.
1: Mają takie staniki, no.
2: To są topy bardziej. Ja was wszystkiego nauczę. Braletki, topy, tak.
0: Jest dla ciebie szansa, moja droga, bo dzisiaj jest też dzień noszenia marynarki i garnituru. Więc masz jeszcze 5 minut, leć do domu, przebierz się i powitaj państwa z dziesiątką hitów.
1: O, to prawda? Mamy dobrą radę?
0: No. Prawda? No, my to jesteśmy od rozwiązywania problemów tutaj.
2: Mogę
1: świetna rada,
2: wujku.
1: Świetna rada. Piękna rada. Z tą radą was zostawiamy. Do jutra, pięknego, miłego dnia i ciao!

0: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
0: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
0: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
0: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
5: Autopromocja.
0: Reklama.
6: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpa Me to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
8: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
9: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
12: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej. O,
11: pieskie życie ma smak!
12: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
0: I po reklamie.
13: Jesień coraz śmielej daje o sobie znać, szczególnie odczuwamy to o poranku, gdzie jest chłodno i z każdym kolejnym dniem będzie jeszcze chłodniej, ale dzisiaj w Stołowej Woli w regionie temperatura po południu dobije tak do 11-12 stopni. Odczuwanie może być oczywiście nieco mniej przez chłodny wiatr, taki jesienny. A co na niebie? Dzisiaj chmurem lekkie przejaśnienia i niewykluczony gdzieniegdzie przelotny deszcz.
14: Jest 9 newsy SK2, Anna Łobocka. Ponad 108 tysięcy policyjnych kontroli i zatrzymano 167 osób. To najnowsze dane w związku z przeciwdziałaniem przemocy w szkołach. O poprawę bezpieczeństwa w placówkach apeluje też akcja uczniowska. Tematem zajął się Krzysztof Płowecki.
15: Stała obecność policjanta w szkole, większe wsparcie psychologiczne, ogólnopolski system reagowania na zagrożenia i ograniczenie dostępu dzieci poniżej 15 lat do mediów społecznościowych. To cztery postulaty, które przedstawiła akcja uczniowska. Ale młodzi apelują też o czasowe kontrole plecaków uczniów, żeby zwiększać bezpieczeństwo w szkołach po ostatnich atakach.
16: Przez najbliższy tydzień, najbliższe dwa tygodnie jesteśmy w 100% za tym, żeby weryfikować, co młodzi ludzie wnoszą do placówek.
15: Mówi Paweł Mrozek, założyciel akcji uczniowskiej. Policja zapewnia, że stale nadzoruje internet, a patrole dalej pojawiają się w szkołach. Jak informują funkcjonariusze, działania będą prowadzone tak długo, jak będzie to konieczne.
14: Na tym etapie nie ma podstaw, by stawiać policjantce zarzuty. To najnowsze ustalenia po śmierci 44-latka postrzelonego przez funkcjonariuszkę. Mężczyzna podczas interwencji chciał zaatakować nożem. O szczegółach Dawid Olszewski.
17: Postępowanie dotyczy możliwego przekroczenia uprawnień służbowych.
18: To standardowe postępowanie przy tego typu zdarzeniach związanych z interwencjami policji. Trzeba szczegółowo ocenić zachowanie interweniujących policjantów.
17: Mówi Agnieszka Adamska-Okońska z prokuratury okręgowej w Bydgoszczy. Zabezpieczono dowody, w tym nóż i zapis z monitoringu. Część świadków już przesłuchano, policjantka jeszcze nie była przesłuchiwana.
18: Te czynności, które dotąd były przez prokuratora na miejscu przeprowadzone, na chwilę obecną nie stanowią podstawy do przedstawienia zarzutu.
17: Sprawę ma przejąć inna prokuratura, by zapewnić bezstronność.
14: Największa sala koncertowa w Polsce powstanie w Warszawie. Sinfonia Varsovia w ciągu 30 dni ma przekazać teren pod budowę, mówi dyrektor Sinfonii Janusz Marynowski.
19: 42 miesiące ma generalny wykonawca na to, żeby oddać tam klucze do nowej sali koncertowej.
14: Sala koncertowa będzie na prawie 1900 miejsc, a jej otwarcie zaplanowano na 2030 rok.
0: SK2 News. Stalowa Wola.
13: Emanuela Kwaśniak. Dziś rusza nabór wniosków o dofinansowanie na założenie własnej firmy na Podkarpaciu. Młodzi bezrobotni od 18 do 29 lat mogą otrzymać prawie 48 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności. W tej edycji Wojewódzki Urząd Pracy planuje przyznać dotację około 600 osobom. Uwaga kierowcy, w Kępiu Zaleszańskim zamknięty jest przejazd kolejowy na ulicy Centralnej. Utrudnienia mają związek z modernizacją linii kolejowej na trasie Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Sandomierz i potrwają do odwołania.
5: To nawet ja bym się wybrała zobaczyć nową symfonię w Warszawie, a jestem przecież znana z tego, że chodzę spać o 20, więc chęć jest wielka. Tu Radio SK2 w naszej symfonii, tylko 100% najlepszych polskich hitów, Sarsa, Oskar Cyms, oni przed nami, Kasia Grodzka, dzień dobry, 4 minuty po 9 na zegarach.
3: Bez reklam, jeden po drugim.
4: Teraz gramy

0: Oczy szeroko zamknięte i zespół łzy na antenie Radia SK2 na 21 minut po godzinie 9. No właśnie, łzy i oczy szeroko zamknięte to też zjawiska dość często spotykane przy okazji podróży naszymi kolejami, a lepiej oczy otworzyć, bo PKP zapowiada nadejście nowego, rekordowego ponoć rozkładu jazdy już od grudnia. 600 połączeń dziennie, krótsze czasy przejazdów między dużymi i mniejszymi miastami. Ponoć ma to dać nam, pasażerom, większą elastyczność. Wszystko fajnie, ale akurat z tym ostatnim to mam problem jednak, no bo akurat PKP daje nam bardzo dużo elastyczności. Nasz pociąg może odjechać i o 10, i o 10.30, 12, nawet i o 20. No, pełna elastyczność.
1: Opóźnienie może ulec zmianie.

0: dwa.
1: Tylko ty możesz mnie kochać jak wiatr. Z włosów moich pleść warkocze.

0: Humanej Polski w Radiu SK2. O tej porze najbardziej polskie śniadanie chyba jeszcze, choć i my szukamy najlepszego z najlepszych i też najbardziej polskich obiadów. Wy wybieracie zupę i danie główne, macie do wyboru kilka zup i uprzedzając pytania, tak, jest pomidorowa i rosół, bo to przecież podstawa. W każdy poniedziałek, środę i piątek w poranku wybierany jest słuchacz, który wraz z osobą towarzyszącą zasiądzie z nami do najbardziej polskiego obiadu w miejscu nie byle jakim, bo w loży VIP Stadionu Narodowego. To wszystko się odbędzie 7 listopada. Po naszej stronie jest nocleg w hotelu, a także 5 stówek kieszonkowego. Szczegóły na sk2.pl.
1: SK2. Autopromocja.
2: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
3: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie.
3: W każdą sobotę po 11:00.

0: Radiu SK2. Zapraszam.
1: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda JQ. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
11: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź szeroki wybór modeli Volkswagena. Teraz dostępne w wyjątkowej ofercie z korzyścią do 43 640 zł. Zapraszamy do salonów.
14: Sprawdź u dilera Autorut. Stalowa Wola, ulica Komisji Edukacji Narodowej 49.
15: Volkswagen. I po reklamie.

0: Talizman. Na szczęście od Kamila Bednarka i Mateo w Radiu SK2. Jedni myślą, że to taki zwykły przesąd, a jednak z drugiej strony, jadąc metrem w Tokio, to widziałam takie amulety przypasane do torebek i plecaków. Omamori to się nazywa, kupuje się te amulety w świątyniach, są na dosłownie wszystko, załatwią wam miłość, załatwią wam pieniądze. Za to my, Radio SK2, jesteśmy waszym amuletem na 100% polskich hitów. Dobrze się złożyło.
1: Reklama.
2: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Dlaczego masz tyle okularów?
12: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
11: A nie możesz mieć jednych?
12: To tak można?
11: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
12: Pewnie kosztują fortunę.
11: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
12: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium. Stalowa wola. Okulickiego 90. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys spółka z o.o.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
15: W niektórych miejscach regionu mamy błękit i słońce, a w niektórych chmury. I tak patrzę na pogodową mapkę, to te chmury otaczają już nasz region powoli, mimo że z rana w wielu miejscach było pogodnie. Ale to tak jak zapowiadali synoptycy, będą przejaśnienia, ale przez większą część dnia będą właśnie mimo wszystko chmury na niebie. A co mamy na termometrach? Aktualnie w Stalowej Woli w regionie średnio 8-9 stopni. Max na dziś to tak 11-12, podobnie będzie w kolejnych dniach.
14: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
16: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Tragedia w Kielcach. Nie żyją 4 osoby. Rano służby otrzymały zgłoszenie o mężczyźnie bez oznak życia na balkonie jednego z mieszkań w bloku przy ulicy Jagiełły, mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji.
17: Po wejściu do lokalu policjanci znaleźli kolejne 3 ciała, kobiety i 2 młodych mężczyzn. Na miejscu zdarzenia wykonujemy czynności pod nadzorem prokuratorów.
16: Trwa ustalanie personaliów i przyczyn śmierci 4 osób. W Berlinie zatrzymano kolejną osobę w sprawie podpalenia bazy Starlink na Mazowszu. Poinformował o tym niemiecki dziennik Bild. To prawdopodobnie kierowca zatrzymanych wcześniej w sprawie 2 obywateli Turcji. Obaj mężczyźni czekają teraz na przekazanie stronie polskiej. Drony wokół szpitala, wyłączone piętro i badania pod fałszywym nazwiskiem. W związku z operacją papieża w rzymskiej poliklinice Gemelli wdrożono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Leon XIV przejdzie zabieg usunięcia guzka na płucu. Przed południem ma trafić pod opiekę lekarzy.
18: Przy szpitalu zostaną rozmieszczeni funkcjonariusze, którzy będą mieli do dyspozycji m.in. drony, ale pod specjalnym nadzorem znajdą się przede wszystkim poufne dane dotyczące zdrowia papieża. Jego wyniki będą wprowadzane do systemów za pomocą specjalnych kodów i fałszywego nazwiska. Do tego całe 10. piętro, gdzie będzie przebywać, zostało całkowicie odizolowane od pozostałych bloków i oddziałów. Leon XIV nie zajmie apartamentu przeznaczonego dla papieży, bo trwa tam remont. Wybrano inną przestrzeń, która będzie pilnowana przez watykańską żandarmerię we współpracy z włoską policją i ochroną szpitala.
16: A informacje zebrał Michał Skolimowski.
1: SK2 News. Stalowa Wola.
15: Emanuela Kwaśniak, szef tarnobrzeskiej onkologii z nową funkcją, doktor nauk medycznych Marcin Sawicki, został konsultantem wojewódzkim w dziedzinie fizyki medycznej. Przez najbliższe 5 lat będzie wspierał rozwój standardów medycznych i systemu ochrony zdrowia na Podkarpaciu. Dziś w zespole szkół nr 3 w Stalowej Woli odbywają się lekcje ZUS. Uczniowie poznają zasady ubezpieczeń społecznych i przygotowują się do olimpiady. Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych. ZUS przypomina, że zapisy do olimpiady trwają do 23 października.
0: 10:02, tu Radio SK2. Gramy Wam 100% najlepszych polskich hitów, a w tej godzinie skoczymy sobie wehikułem czasu do pięknych lat 80. Na początek dla Was Dawid Kwiatkowski i Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.

trochę taka mglista ta piosenka od Beaty Kozidrak. Bardzo pasuje nam do tej jesiennej pogody, która nas dziś została w całym kraju. Pierwsze przymrozki dziś o poranku dają nam znać Państwo z IMGW. W Słubicach termometry pokazały -0.6 stopnia. Miejscami czeka nas deszcz, będą mgły, a w Tatrach to i nawet mogą się zdarzyć opady śniegu. I niby człowiek wie, że w taką pogodę to najlepiej sprawdza się ubiór na cebulkę. No tylko pytanie, jaka kolejność? Puchówka na przejściówkę czy przejściówka na puchówkę? To są ważne, modowe wybory każdego Polaka o poranku. No, zostajemy przy zamglonej, deszczowej aurze i neonach rozświetlonych nocą. Pan Metzner i Gotham już teraz w Radiu SK2.

0: czasu.
1: Przenosimy się do 1980 roku, kiedy światło dzienne ujrzał jeden z najpiękniejszych utworów w historii polskiej muzyki. Słowa do niego ułożył Jacek Cygan, a przyszły mu na myśl podczas podróży pociągiem relacji Lublin-Warszawa. Gdy pociąg mijał stację w Dęblinie, autorowi wpadła do głowy fraza "Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody". Jeszcze tej samej nocy przepisał całą piosenkę na nowo. I tak właśnie powstał wielki hit. Przed nami "Czas nas uczy pogody" i Grażyna Łobaszewska w Radiu SK2.

0: To nowość w Radiu SK2 Marisa i będzie pięknie. Miejsce piąte gorącej polskiej dwudziestki, czyli widać, że kawałek wam jak najbardziej podszedł i bardzo dobrze. Za to naukowcom z Niemiec też wyszło, bo udało im się, słuchajcie, odmłodzić ludzką komórkę. I to o sporo, bo cofnęli jej wiek o prawie 60 lat. Bardzo obiecujące doniesienia. Chociaż w sumie żadna nowość z tymi komórkami. Ja pamiętam Nokia 3310. Można nią było rzucać, wrzucić ją do betoniarki, a potem jeszcze zagrać na niej wężyka. Więc w sumie technologia wreszcie dogania legendę.
1: SK2. Reklama.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź szeroki wybór modeli Volkswagena. Teraz dostępne w wyjątkowej ofercie z korzyścią do 43 640 zł. Zapraszamy do salonów.
4: Sprawdź u dilera Autorut. Stalowa Wola, ulica Komisji Edukacji Narodowej 49.
5: Volkswagen.
6: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
11: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram, a do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
10: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
12: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
13: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Szukasz sprawdzonego rozwiązania do ogrzewania swojego domu? Wybierz certyfikowany pelet sosnowy Startaku Kuzio. Wysoka kaloryczność i niewielkie ilości popiołu zapewnią Ci wydajność i czyste ogrzewanie. Transport i rozładunek do 50 km w cenie. Odwiedź nas w Majdanie Sieniawskim lub zadzwoń pod numer telefonu 669 699 433. Startak Kuzio. Zapraszamy!
16: I po reklamie.

0: W zasadzie za miesiąc to pani Edyta będzie świętowała swoje urodziny. Warto mieć to w pamięci gdzieś tam z tyłu głowy, ale które to oczywiście, że nie powiem, liczby są absolutnie nieistotne. Ważny jest talent, ważny jest głos, który zresztą słyszymy w tym wielkim hicie pani Edyty. To nie ja, gramy wam w Radiu SK2, a przed nami newsy punktualnie o 11.
1: Reklama. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
4: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda Jayku. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
6: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajayku.pl.
7: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-rzeszów.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
17: Średnio 9 stopni mamy na termometrach w Stalowej Woli, Nisku, Pysznicy czy Bojanowie. Odczuwalnie może być nieco mniej przez chłodny jesienny wiatr. No niestety, październik to czas na cieplejsze już kurtki czy płaszcze. Tym bardziej, że chłodno jest nie tylko o poranku i przed południem, ale również po południu. Dziś będzie maksymalnie 11-12 stopni, a na niebie chwilami chmura, chwilami przejaśnienia. Jutro podobnie, z tym, że w prognozach pojawiają się też przelotnopady deszczu.
16: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
18: Jest 11 News SK2. Anna Łowocka nawoływał w internecie do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. Policja ujęła wczoraj kolejnego mężczyznę w Obornikach w Wielkopolsce. Z kolei dziś przesłuchanie mężczyzny, który został zatrzymany w weekend do Warszawy, został przewieziony z Wrocławia. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Za co może odpowiadać autor tych pogróżek?
19: Tu wiele zależy od materiałów, które zabezpieczono u mężczyzny w domu i ostatecznej kwalifikacji czynu. Ostatnie godziny to badania i analizy, między innymi nośników danych elektronicznych. Służby i prokuratura podkreślają, że sprawa jest bardzo poważna. Informacja o planowanym zamachu w formie mailowej trafiła najpierw do SOP-u, potem została przekierowana do policji. W związku z tym zwołano pilną naradę służb, a kilka godzin później na Dolnym Śląsku zatrzymano około 60-letniego mężczyznę. Ustalono, że był aktywny na grupach i forach, gdzie głoszone są skrajne poglądy.
18: Kolejny atak na statki handlowe na Morzu Czarnym. W nocy u wybrzeży Bułgarii zaatakowano dwie jednostki. Jedna z nich zatonęła. Udało się uratować jednego członka załogi. W drugi statek płynący pod banderą Malty uderzyły trzy drony. Rannych zostało 6 z 15 marynarzy, poinformował gubernator obwodu warneńskiego Mario Smrkow. Na pokładzie byli obywatele Ukrainy i Azerbejdżanu. Statek płynął z Turcji do Mołdawii. Wcześniej przewiózł zboże z Ukrainy do Turcji. To już drugi taki atak dronów w wyłącznej strefie ekonomicznej Bułgarii w tym miesiącu. Poznańskie zoo czeka na orzechy włoskie. Mieszkające tam niedźwiedzie szykują się do zimowego snu i potrzebują sporo kalorii. Orzechy muszą być zdrowe i świeże, mówi Remigiusz Koziński z ogrodu zoologicznego.
13: Orzechy są idealne, ponieważ tych kalorii mają dużo tłuszczów naturalnych, mają też sporo błonnika, co też jest ważne w przypadku niedźwiedziej diety, a więc substancje, które w orzechach włoskich są zawarte, bardzo się niedźwiedziom przydają.
18: Zbiórka orzechów w poznańskim zoo trwa do czwartku.
15: SK2 News. Stalowa Wola.
17: Emanuela Kwaśniak. Na początek informacje dla mieszkańców Niska i okolic. Jutro od 8 do 14.30 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody i spadki ciśnienia. To w Nisku, Racławicach, Wolinie i Nowej Wsi. Powodem jest modernizacja sieci wodociągowej. Po pracach woda może mieć wyczuwalny zapach chloru ze względu na dezynfekcję sieci. Trwa ostatni w tym roku nabór do 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Szkolenie odbędzie się 28 listopada, a chętni mogą zgłaszać się do Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nisku.
0: I tego od zwierząt warto się nauczyć, że orzechy są zdrowe, warto je jeść, szczególnie jesienią, jak człowiek skubnąłby sobie coś. Ale nie do końca wie co, każdy z nas ma w sobie taką małą wiewiórkę łasą na orzecha. A my ze skorupki wyjmujemy Wam najlepsze polskie hity. Tutaj Radio SK2, Kasia Grodzka, dzień dobry. Mamy prawie 3 minuty po godzinie 11.
16: No to gramy.
15: 10 hitów
16: najlepszych polskich.

0: Pan jego polisman na antenie Radia SK2 na 21 minut po godzinie 11. Polisman nie był potrzebny kierowcy luksusowego McLarena, który jechał sobie pewną gminną drogą w Polsce, bo pan nie jechał za szybko, tak mniej więcej 30-40 na godzinę, a jednak przez dziury w drodze zniszczył sobie opony, osłonę zderzaka i podwozie. Łącznie szkody oszacowano na 450 tysięcy złotych i takie też właśnie odszkodowanie wypłacono kierowcy z polisy gminy. A że polisa no nie była zbyt duża, to trzeba jeszcze było dodatkowo dopłacić z gminnej kasy. Ja już sobie, słuchajcie, wyobrażam świętowanie tam Bożego Narodzenia. Będzie jak ze starych dobrych czasów. Łańcuchy mieszkańcy będą robili skrepiny, a gwiazdkę na choinkę to burmistrz robi sam ze sreberek po czekoladzie. No jakoś to będzie.
1: SK.

0: O tym, że życie potrafi zaskakiwać. Zespół Desu, życie cudem jest. Tutaj Radio SK 200% polskich hitów wam gramy. Cuda nie widzę też w Alpach Algawskich, na granicy Niemiec i Austrii, bo tam naukowcy zauważyli dziurę na jednym ze szczytów. Kiepsko to wygląda, bo jest taka szansa, że wielki, mierzący nawet 400 tysięcy metrów fragment skały może lada dzień po prostu odpaść. Także jeżeli wybieracie się w te rejony, to pamiętajcie, obowiązuje tam absolutny zakaz kichania.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpame, to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
6: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
7: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
8: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda Jayku. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę Jayku 7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb.

0: dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach. Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź szeroki wybór modeli Volkswagena. Teraz dostępne w wyjątkowej ofercie z korzyścią do 43 640 zł. Zapraszamy do salonów.
4: Sprawdź u dealera Auto Root. Stalowa Wola, ulica Komisji Edukacji Narodowej 49.
5: Volkswagen.
6: To będzie ostatnia reklama.
5: Dlaczego masz tyle okularów?
6: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
5: A nie możesz mieć jednych?
6: To tak można?
5: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
6: Pewnie kosztują fortunę.
5: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
6: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium. Stalowa Wola. Okulickiego 90. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV. Podmiot prowadzący reklamy Optyka Oxys spółka z o.o.
5: I po reklamie.

0: Monika Lewczuk, ty i ja. Takie polskie hity. Gramy wam na naszej antenie. Tu Radio SK2. Wiadomo, co dwie głowy to nie jedna, więc za chwilę przyjdzie tutaj taka inna, druga głowa i opowie, co dzieje się w Polsce i na świecie. Newsy punktualnie o 12.
1: Reklama.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
9: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
12: Średnio 9-10 stopni mamy na termometrach w Stalowej Woli w regionie i ta temperatura podskoczy nam maksymalnie tak do 11-12 stopni. Tak będzie po południu, później spadek wieczorem w okolice 8 stopni, a nocą, uwaga, w okolice 3, więc czeka nas naprawdę zimna noc. Zobaczmy jeszcze na niebo i tutaj w regionie jak na razie mamy niebo pełne chmur. Możliwe są jeszcze lekkie przejaśnienia, ale zdecydowanie to chmury będą dzisiaj królować na niebie.
11: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
13: Jest 12. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz zabił siekierą rodzinę, a potem targnął się na życie. Znamy szczegóły makabrycznej zbrodni na kiereckim osiedlu. To nieoficjalne ustalenia Radia Eska 2. 50-letni sprawca najpierw brutalnie zabił żonę i dwóch synów, 17- i 18-letniego. Potem powiesił się na balkonie. Po informacji od sąsiadów na miejsce ściągnięto służbę. Sąsiedzi są zszokowani.
14: Dwoje dzieci i żona.
15: Tego nie wiemy.
14: Może depresja, może jakaś coś, nie wiadomo.
16: Jako depresja?
14: Bo jako tako to im się dobrze powodziło.
17: Naprawdę, że jestem zaskoczona.
13: Na miejscu pracują służby. Śledczy nie potwierdzają naszych nieoficjalnych ustaleń. Badane są teraz różne wersje.
18: Nie wykluczamy różnych wariantów tego zdarzenia.
13: Mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Kluczowa będzie teraz sekcja zwłok ofiar. Kolejny zatrzymany po groźbach wobec polskich władz w wielkopolskich Obornikach. Zatrzymano mężczyznę, miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. Wcześniej, po informacjach o możliwym zamachu na szefa rządu i ministra obrony, zatrzymano 60-latka. Dziś zostanie przesłuchany. Do sprawy odniósł się szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
19: Tego hejtu, nienawiści i gruźb również wobec mnie jest bardzo dużo. Ta niedzielna w ocenie służb była dużo bardziej ponad to, do czego dochodzi prawie każdego dnia.
13: Przesłuchanie mężczyzny, który miał grozić zamachem na premiera i szefa MON około 14 w warszawskiej prokuraturze okręgowej. Dla fanów piłki nożnej to wyjątkowe miejsce na przechadzkę. W Bełchatowie można spacerować ulicą imienia Oresta Lęczyka. Powstała w miejscu, gdzie legendarny trener osobiście maszerował na klubowe obiekty.
20: Jest to bardzo dobra inicjatywa. Wspieramy tutaj pamięć trenera.
21: Taki ukłon w stronę świętej pamięci wielkiego trenera, który zapisał się złotymi zgłoskami w naszym klubie.
13: Orest Lęczyk zmarł 2 lata temu, miał 81 lat.
1: SK2 News. Stalowa Wola.
12: Emanuela Kwaśniak. Coraz więcej zwolnień lekarskich z powodu problemów ze zdrowiem psychicznym na Podkarpaciu. Jak wynika z danych ZUS, w ubiegłym roku lekarze wystawili ich ponad 63 tysiące, podczas gdy w 2022 roku było ich około 52 tysięcy. Najczęstsze przyczyny to silny stres, zaburzenia adaptacyjne, depresja i stany lękowe. Trwają zapisy na NASA Space Up Challenge w Stalowej Woli. To wydarzenie odbędzie się 14 i 15 listopada, a uczestnicy mogą się rejestrować na oficjalnej stronie wydarzenia.
0: Tu Radio SK2, mamy południe, przed nami kolejna godzina wypełniona najlepszymi polskimi hitami. Oskar Cyms, zespół Manam, ich usłyszymy już za chwilę. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

0: Do października ta piosenka Manamu zdecydowanie też pasuje. To wyjątkowo zimny maj w Radiu SK2. A jak człowiek się pośmieje, to mu od razu cieplej. Więc Nosel wkręca na rozgrzanie już teraz dla was.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo. Czy do pana Dawida się dotelefonował?
3: Tak.
2: Dashbur, Młociny Leśnik, Machajmy Cię, to proszę pana, w sprawie zajścia kolizyjnego, bo ubezpieczyciel wysłał do nas zapytanie odnośnie, proszę pana, kolizji ze sarną.
3: Tak.
2: Proszę mi powiedzieć, kiedy auto będzie dostępne, bo ja muszę zlokalizować, proszę pana, teraz stworzenie typu sarna. Ewentualnie jakieś inne, bo wie pan.
3: Pan do mnie dzwoni i mówi mi, że musi zobaczyć mój samochód, bo musi stwierdzić, która to jest sarna.
2: Proszę pana, ja zobaczyć nie muszę, ja tylko muszę sarnę dopasować, proszę pana, bo ubezpieczyciel ma żądania wobec nadleśnictwa, bo pan twierdzi, że to sarna była. A ja, proszę pana, jeśli powiem, że to nie sarna, bo pan nie da samochodu, to jak mogę, proszę pana, teraz twierdzić, czy pan mówi prawdę?
3: Samochód będzie dostępny czwartek koło godziny 15-16, myślę, będzie dostępny do piątku do godziny 14, bo później znowu wjeżdżam w pracę.
2: Jeden dzień? Nie, proszę pana, ja się nie wyrobię. Jakim cudem ja 287 staren, proszę pana, na jedno miejsce, proszę pana, zgarnę i dopasuję do samochodu. Pan sobie, jak sobie pan wyobrażasz? Bo ja tego nie wyobrażam. Ja minimum, proszę pana, potrzebuję 2 tygodnie.
3: Ale 2 tygodnie na co? Na dostępności samochodu czy czego?
2: Tak, pan zostawia auto, proszę pana, w nadleśnictwie. Ja, jak będę miał dostępne zwierzęta, czyli sarny, dopasowuję, proszę pana, do tego auta.
3: Panie, weź pan się puknij w głowę, ja nie zostawię panu na 2 tygodnie samochodu, bo pan se musi ma zwierzę dopasowanie, że ty jesteś normalny.
2: Proszę pana, a co jeśli, proszę pana, ktoś inny panu to zrobił, a nie zwierzę, proszę pana, z nadleśnictwa mojego?
3: Czy ty jesteś normalny, żebym ci na 2 tygodnie samochód dostał, bo ty sobie musisz sarę dopasować, czy z kosmosu spadłeś, kosmosu nie ma, bo ziemia jest płaska, no ale
2: proszę pana, to może Daria by to zrobiła szybciej.
4: Przecież da mi to tutaj strasznie skręcony.
3: Ja już zacząłem przeklinać z nerwów. Ja ją zabiję, normalnie ją zabiję chyba.
1: Nosel wkręca.

W tym wehikule czasu mam dla was piosenkę, która mimo, że powstała w roku 1987, to swoje drugie życie otrzymała ponad 30 lat później. W 2022 roku Trips wraz z Kubańczykiem stworzyli nowatorską wersję klubową właśnie tego utworu u nas w oryginale z lat 80. Ostatni raz zatańczysz ze mną i Krzysztof Krawczyk.

0: Głosy w zestawieniu Gorącej Polskiej Dwudziestki. Szczegóły na sk2.pl.
1: SK2. Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: W 29 urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie sery w plastrach 150 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
10: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda JQ. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
11: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
12: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź szeroki wybór modeli Volkswagena. Teraz dostępne w wyjątkowej ofercie z korzyścią do 43 640 zł. Zapraszamy do salonów.
18: Sprawdź u dilera Auto Rut. Stalowa Wola, ulica Komisji Edukacji Narodowej 49.
19: Volkswagen.
20: Szukasz sprawdzonego rozwiązania do ogrzewania swojego domu? Wybierz certyfikowany pelet sosnowy Starta Kukuzio. Wysoka kaloryczność i niewielkie ilości popiołu zapewnią Ci wydajność i czyste ogrzewanie. Transport i rozładunek do 50 km w cenie. Odwiedź nas w Majdanie Sieniawskim lub zadzwoń pod numer telefonu 669 699 433. Tartak Kuzio. Zapraszamy.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Teraz w RTV Eura JD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
23: I po reklamie.

0: to nasze spotkanie z zespołem Kombi. Rendezvous gramy wam w Radiu SK 2. Za to pierwsze spotkanie Mai Chwalińskiej na turnieju w Chinach. Było bardzo owocne, to trzeba przyznać. Polka awansowała gładko do kolejnej rundy. Brawa dla Mai, tu Radiu SK 2. Przed nami newsy o godzinie 13.
1: Autopromocja. Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
2: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
1: Ładocha na pożarcie.
2: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
3: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek!
6: Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
8: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
9: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR już dziś o 22.20 w TVP2.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Dlaczego masz tyle okularów?
17: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
16: A nie możesz mieć jednych?
17: To tak można?
16: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
17: Pewnie kosztują fortunę.
16: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
17: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium. Stalowa wola. Okulickiego 90. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys spółka z o.o.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
20: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
21: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
22: I zrobiła nam super pokój.
23: Mamo, dzięki!
24: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
25: I po reklamie.
26: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
0: W kalendarzu mamy 13 dzień października i na pewno czuć to w pogodzie. Na termometrach w Stalowej Woli w regionie w tej chwili mamy średnio 10 stopni. I tak też będzie przez większą część dnia. Może miejscami podskoczyć o jedną też dwie kreski, ale odtrwanie jest naprawdę chłodno. Tym bardziej, że nad głowami zamiast słońca mamy chmury, które z nami będą już przez cały dzień, a nawet i dłużej, bo jutro również czeka nas pochmurny dzień.
26: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
1: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Są zarzuty dla mężczyzny, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. Tego 46-latka zatrzymano w Obornikach, niedaleko Poznania.
2: Od kilku miesięcy zamieszczał na portalach społecznościowych treści znieważające konstytucyjne organy państwa. Publikowane przez niego treści miały również zawierać nawoływanie do popełnienia zbrodni.
1: Informuje Krzysztof Polzin z policji w Obornikach. To kolejna taka osoba zatrzymana w ostatnich dniach. Wcześniej po informacjach o możliwym zamachu na szefa rządu i ministra obrony ujęto na Dolnym Śląsku około 60-letniego mężczyznę. Jeszcze dziś będzie przesłuchany w warszawskiej prokuraturze okręgowej. Załański gorzko o Zachodzie. Partnerzy nie uprzedzili nas o ataku balistycznym na Kijów, oświadczył prezydent Ukrainy. 5 rosyjskich rakiet uderzyło w infrastrukturę cywilną, a ranna została jedna osoba. Alerty nie zadziałały przed uderzeniem, bo nie było ostrzeżenia z Zachodu, a sojusznicy mogą informować o wystrzeleniu rakiet na podstawie danych wywiadowczych. Przyczyny braku sygnałów są nadal wyjaśniane, mówi rzecznik ukraińskich sił powietrznych Jurij Ignat. Niestety to nie pierwszy raz. Zazwyczaj wiąże się to z relacjami politycznymi. Oczywiście sprawą zajmą się specjaliści. Informacje te są dla nas bezcenne. Pozwalają przygotować się do odparcia ataku oraz ostrzec ludność, by mogła odpowiednio zareagować. Wcześniej pojawiły się sugestie, że brak informacji o ataku dla Kijowa mógł być związany z wstrzymaniem przez USA przekazywania danych wywiadowczych. Szef ukraińskiego MSZ-u zdementował jednak te doniesienia. Benzyna idzie w górę, spada cena diesla. Minister energii ogłosił już maksymalne ceny paliw na środę. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 7 zł i 11 groszy, o 5 groszy więcej niż dziś. Litr oleju napędowego będzie natomiast kosztował 7 zł i 98 groszy, to spadek o 4 grosze.
3: SK2 News. Stalowa Wola.
0: Emanuela Kwaśniak. 28 milionów złotych unijnego dofinansowania na zmiany w Stalowej Woli. Miasto zamierza zrealizować 10 inwestycji, a największa z nich obejmie przebudowę części centrum. Szczegóły Krzysztof Pomorski.
5: Zmieni się przestrzeń między sądem, ZUS-em i biblioteką, a także otoczenie poczty i kościoła świętego Floriana. Pojawią się nowe ścieżki pieszo-rowerowe, zieleń i miejsca odpoczynku. Przebudowa tej części miasta ma rozpocząć się w drugiej połowie przyszłego roku.
0: Wśród pozostałych inwestycji są m.in. zmiany na osiedlu Poręby i w Rozwadowie, a także rozbudowa odwodnienia na Kaczych Dołach.
13: Czy ktoś powiedział, że trzynastka jest pechowa?
1: No, pewnie wiele osób. No, tylko zależy w jakiej konfiguracji.
13: Ale dzisiaj może nam czarny kot przejść przez drogę, prawda?
1: No, też się tak
13: możemy zdarzyć. Spokojnie dzisiaj przejść pod drabiną również.
1: No, można.
13: Bo dzisiaj jest trzynasty, ale...
1: Wtorek.
13: Dokładnie, a nie piątek, więc co ma pech? Pech ma dzisiaj wolne, a wy właśnie macie szczęście, jak włączyliście SK2.
23: Bez reklam. Jeden po drugim.
25: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
13: No po prostu szczęście. Strzał w dziesiątkę.
1: No tylko szkoda, że ta trzynastka też dopiero na zegarach jest.
13: Nie no, spokojnie. Większa połowa dnia już za nami, jeżeli większa jest.

0: Zaufaj mi. Przygoda w SC2 z polskimi hitami nigdy się nie kończy, ale jak przychodzi lato, no to odsłaniamy co się da, bo przecież bikini, skąpe stroje, łapanie tego każdego promienia słońca. Tak oczywiście było, mamy już jesień, ale człowiek po to się opala latem, aby załóżmy dzisiaj też pochwalić się opalenizną i mamy takie święto w kalendarzu 13 października, dzień bez stanika. O, czyli pełen luz, zero spiny, nic na siłę, drogie panie.
1: SK2.
0: No, miseczki dzisiaj mogą być pełne, ale mam na myśli to oczywiście od obiadu. A przy okazji zajrzyjcie na sk2.pl i wybierzcie najlepszy polski obiad. Do zgadnięcia 500, nocleg w hotelu i biesiada na narodowym sk2.pl.

No mknie chłopak na tych wysokich obrotach przez te cztery pory roku, Wiktor Waligura w SC2. A teraz zatrzymamy się przy jednej z tych pór roku, tegorocznej gwieździe jesiennego muzycznego sezonu, Roxy ze swoją nowością w SC2.

0: wszystko zdarzyć się może. No tak, jak nie miałeś biletu, to powiem ci, pech. Jest pech, w życiu tak, można mieć farta, ale w komunikacji miejskiej lepiej mieć bilet.
1: SK2.
0: My taki mamy w SC2 do polskiej muzy. Daria Zawiało, Artur Rojek, już za chwilę ten duecik w SC2.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka ZOO. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
12: Rozumiemy te pokusy, dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
13: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
14: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
19: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: A teraz w RTV Euro AGD.
22: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
23: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
24: I po reklamie.

0: Zbliżamy się powoli do godziny 14. Bledka nas odprowadziła, o której to punktualnie najważniejsze newsy. A w nich między innymi Warszawa, prokuratura i groźby zamachu. O szczegółach w newsach Eski 2 za chwilę.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz świętujemy Dzień Nauczyciela. Z tej okazji aż do soboty. Kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów. Drugi produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego czekoladki Mercy. Różne rodzaje 250 gramów. 14,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do 14 października bukiet 15 róż. 9,99 za każdy bukiet przy zakupie dwóch bukietów. Biedronka.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
14: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
15: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
14: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: 3, 17, 41.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11, 15.
23: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
25: W pogodzie bez większych zmian. Na termometrach w Stalowej Woli w regionie mamy średnio 10 stopni. Odczuwanie może być nieco mniej przez chłodny jesienny wiatr. A co nas czeka w kolejnych godzinach? Wieczorem spadek temperatury w okolice 8 stopni. Nocą w okolice 2-3 stopni. A co jutro? Na niebie dalej chmury, chociaż możliwe są przejaśnienia, ale też niewykluczone przelotne opady deszczu i temperatura podobna jak dziś.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz zostanie przesłuchany i najpewniej usłyszy zarzuty. Właśnie teraz mężczyzna, który miał grozić zamachem na premiera i szefa MON, powinien zostać doprowadzony do prokuratury okręgowej w Warszawie. Do stolicy został przewieziony z Wrocławia. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Ostatnie godziny to intensywna praca śledczych.
1: Dokładnie tak. Usłyszałem dziś, że analizy się przedłużają, dlatego przesłuchanie rozpocznie się później niż planowano. Badane są m.in. nośniki danych elektronicznych. Śledczy chcą mieć mocny materiał dowodowy, bo od tego zależy, jakie zarzuty przedstawią zatrzymanemu. Od początku słyszymy, że sprawa jest bardzo poważna. A chodzi o około 60-latka, który miał grozić zamachem na premiera i szefa MON. Z ustaleń służby wynika, że udzielał się na radykalnych grupach i takie też nawiązywał kontakty.
0: A wczoraj zatrzymano kolejnego mężczyznę po groźbach wobec polskich władz w wielkopolskich Obornikach. W ręce służb wpadł mężczyzna, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. Ten 46-latek usłyszał już zarzuty. 5 osób uratowane, 11 osób zaginionych po atakach dronów na 2 statki na Morzu Czarnym w pobliżu Bułgarii. To wstępne informacje lokalnych władz. NATO zapowiada ścisłą współpracę z sojusznikami w regionie Morza Czarnego. To już kolejny w ostatnim czasie atak na tym akwenie, co zdaniem szefa polskiego MON Władysława Kosiniaka-Kamysza świadczy o jednym.
3: Że zagrożenie jest większe niż było do tej pory. Naruszenia przestrzeni powietrznej, drony, które wlatują, ale te, które uderzają też w statki.
0: Przypomnę, bezzałogowce uderzyły 2 statki handlowe u wybrzeży Bułgarii. Jeden zatonął. Bułgarskie władze nie ustaliły dotąd, kto odpowiada za ataki. Ukraina wskazuje na Rosję. Leon XIV jest już w poliklinice Dżemeli. Jeszcze dziś papieża czeka operacja. Zespół chirurgów usunie guzka z jego płuca. O jego wykryciu Leon XIV sam poinformował w niedzielę podczas spotkania z wiernymi. Jak wyjaśnił, jest on w fazie początkowej i dobrze zlokalizowany. Dalsze informacje o stanie zdrowia papieża Watykan ma ogłosić wieczorem.
4: SK2 News. Stalowa Wola.
25: Emanuela Kwaśniak. Nawet miliardy złotych mogą być warte nowe inwestycje w Stalowej Woli. W czwartek radni zdecydują o przekazaniu 3 terenów inwestycyjnych Stalowo-Wolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Mają tam powstać zakłady związane m.in. z przemysłem stalowym, motoryzacją i obronnością. Inwestycje mogą przynieść setki miejsc pracy, ale wcześniej potrzebna jest jeszcze zgoda Komisji Sejmowej. Przed Stalą Stalowa Wola kolejne ligowe spotkanie w sobotę. Zielono-czarni zmierzą się na wyjeździe z Górnikiem Łęczna.
5: No to teraz zaczynamy godzinę i to będzie godzina w SC2 kobiet. Kobiet, które są nie do zatrzymania. Zalia Samach, Kaśka Kowalska, Kora czy Ewa Farna. One wchodzą do gry i od razu tutaj ustalają zasady.
21: 10 najlepszych polskich hitów.
26: Jeden po drugim. SK.
5: Ale spokojnie, faceci też dostaną mikrofon. Między innymi Mrozu i Thompson, bo jak nie oni, to kto? Bo jak nie SK2, to kto ma wam grać tylko polskie hity? Kowalski, witajcie.

A dlaczego nie? O tej porze też można leżeć i odpoczywać przy najlepszych polskich hitach. Ma nam w dziesiątce tych największych sztosów i krakowski spleen. No i w końcu też ktoś zauważył, czytam, że samo leżenie potrafi zmęczyć, bo pojawił się pomysł tak zwanego urlopu regeneracyjnego. Czyli dodatkowa opcja odpoczynku od pracy. O, i ja już widzę tę rozmowę z szefem. Szefie, potrzebuję urlopu regeneracyjnego. Ale jak to? Przecież dopiero wróciłeś z wakacji. No właśnie. Trzeba po nich dojść do siebie. SK2

0: Kasieńka Kowalska w SCB2 i Nobody, to teraz Everybody. Zapraszam do wehikułu czasu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Wylądowaliśmy w Krakowie. Na ulicach jeżdżą Fiaty 126P, duże Fiaty też 125P. Na chodnikach wszyscy ubrani w dżinsy, swetry. Ortalionowe kurtki królują, u pań jeszcze takie fryzury modne. Ogromne objętościowo, no takiej fryzury to żaden fryzjer by się nie powstydził. A pod Wawelem jest ulica Koletek. I tutaj wchodzimy do jednego z mieszkań przy tej ulicy i w salonie meblościanka, telewizor, na nim koronkowa serwetka sobie leży i też stoi fortepian, ale to nie jest byle jaki fortepian, proszę Państwa, bo to jest fortepian cioci profesorki, cioci Zbyszka Wodeckiego, na którym to instrumencie. Mały Zbysio plumkał tam swoje pierwsze melodyjki, ale też to na nim narodziły się pierwsze poważne kompozycje. Między innymi ta.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Jedna z najpiękniejszych piosenek o miłości, jakie powstały chyba w ostatnim półwieczu. Dziewczyna z warkoczami, chłopak ze skrzypcami, który tak jak każdy lubi wracać tam, gdzie był. Zbyszek Wodecki w wehikule czasu Eski 2.

0: To nie skończy się dobrze.
1: Nie, nie mam żadnego problemu. Ej, spokojnie. BRO West 2 i wychowany w Polsce, również w Pabianicach. Czytam, w Pabianicach zlikwidowano nielegalną rozlewnię alkoholu, a w niej blisko 5000 litrów środków biobójczych. Wow, to w tej rozlewni nie było degustacji, tylko dezynfekcja.
2: SK2. Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tukpame to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
5: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
6: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola, Agatówka, ulica Sandomierska 62.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
12: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
14: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
15: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto Oto i na OLX.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
17: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
18: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
19: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
20: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda JQ. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
23: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
24: I po reklamie.

0: Robert Jansson i Kuba Badach śpiewają o małych szczęściach i niech takim małym szczęściem będzie to, że już za chwilę godzina 15, czyli bliżej niż dalej. A blisko nam do najważniejszych wiadomości, które punktualnie w SC2 już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
4: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
5: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
7: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
14: Phonix Ból Uszu Max.
13: Słucham?
14: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
13: Phonix Ból Uszu Max?
14: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
16: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
17: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
18: Dobrze.
17: 15 zł.
18: Lepiej.
17: 20 zł.
18: Najlepiej. Na Orlenie?
17: Ciepło.
18: Z kuponami?
17: Cieplej.
18: W Orlen witaj.
19: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
20: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
21: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530-001-130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
22: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
23: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-grzeszów.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
0: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Ruch na ulicach Stalowej Woli już jest coraz większy, szczególnie w centrum, ale także na wylotach oraz na trasie nisko Stalowa Wola Tarnobrzeg. Jedźcie ostrożnie, zobaczmy jeszcze co w pogodzie. I tak, do końca dnia już pod chmurami, do tego temperatura zacznie nam spadać z aktualnych 10 stopni, później zrobi się średnio 7, a nocą spadek do 3 stopni. Jutro będzie podobnie jak dziś, jeżeli chodzi o temperaturę.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Jest 15. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Ofiary miały poważne obrażenia głowy. To nieoficjalne ustalenia Radia Eska 2 po tragedii na kieleckim osiedlu. Według naszych informacji 55-latek zabił siekierą żonę oraz synów 16- i 18-latka. Później popełnił samobójstwo. Radio Eska 2 ustaliło, że prawdopodobny sprawca był ochroniarzem. Mężczyzna nie leczył się wcześniej psychiatrycznie. Nie było też wcześniej sygnałów o przemocy w rodzinie. Sąsiedzi są zszokowani. Podejrzewanego o zabicie rodziny znali z widzenia.
4: Taki pogadał i to i w ogóle, no naprawdę tragedia to, co się dzieje. Może depresja, może jakaś coś, nie wiadomo.
3: Na miejscu tragedii cały czas pracują śledczy, mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
5: Celem tych czynności jest zabezpieczenie śladów, ewentualnych narzędzi zbrodni. Co do przyczyn zgonu wszystkich tych czterech osób, będziemy mogli się wypowiedzieć po przeprowadzeniu sekcji zwłok.
3: A śledczy zaplanowali sekcję na jutro. Benzyna drożeje mimo programu CPN. Lekką ulgę poczują kierowcy tankujący diesla. Od jutra maksymalna cena litra 95 wzrośnie do 7 zł i 11 groszy. 98 będzie kosztować do 8 zł i 1 grosza. Dlaczego paliwo drożeje? Sprawdzał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
26: Analitycy wskazują na drożejącą ropę i produkty naftowe oraz problemy z dostawami z Bliskiego Wschodu. We wrześniu eksport diesla z tego rejonu do Europy był o 80% mniejszy niż przed wybuchem wojny. W efekcie benzyna 95 drożeje w środę o 5 groszy na litrze, a 98 o 6 groszy. Dobra wiadomość, bo potanieje diesel dokładnie o 4 grosze.
3: Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Nie tylko zaległe wypłaty, ale też stabilne zasady finansowania pracy. O to walczą lekarze weterynarii, którzy protestują dziś w Kutnie.
27: Od 15 lat lekarz weterynarii urzędowy nie uzyskał żadnej waloryzacji stawki. Żadnej, absolutnie.
3: Mówi Bartosz Woźniak, prezes Stowarzyszenia Urzędowych Lekarzy Weterynarii. W akcji uczestniczą też pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej.
28: SK2 News. Stalowa Wola.
2: Emanuela Kwaśniak. Tężnia Solankowa, nowe parkingi i plac zabaw z elementami w kształcie lizaków. Takie zmiany czekają osiedle Poręby w Stalowej Woli. O szczegółach Agnieszka Gazda-Muła.
29: Między szkołą podstawową nr 12, przedszkolem nr 3 i żłobkiem powstanie nowa przestrzeń rekreacyjna, a wartość inwestycji przekracza 3,5 miliona złotych. Miasto zapowiada też 35 nowych miejsc parkingowych w rejonie Ogrodu Zucha oraz parking i ogródek warzywny przy przedszkolu numer 6.
2: Koszt ostatniego zadania to ponad 500 000 złotych.
30: No już 3 minuty po godzinie 15, pewnie teraz siedzicie w samochodzie i drapiecie się po głowie, jak Kuba powiedział, że paliwko nam drożeje, prawda?
31: No zgadza się.
30: No delikatnie, ale nie przejmujcie się, niedługo...
31: Chyba, że diesel, to nieco taniej.
30: No to troszeczkę, tak czy inaczej w każdym wypadku teraz pomyślcie, że wasz samochód trzeba traktować jak taką limuzynę. Limuzynę prezydenta, wyjazd jak coś, tylko na specjalne okazje.
28: 100% polskich hitów. SK2.
30: Jest też okazja do tego, żeby poraparaparować sobie razem z Kasią Popowską. Na dzień dobry, Kowalski, witajcie. A jeszcze sięgniemy dnia. Dnia to może nie, ale dna. Bez życiowego kryzysu za chwilę.

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: końca. W ST2 Oskar Cyms i bez końca ubywa też wody w Jeziorze Solińskim tutaj. Czytam. Oj. Jest tyle wody, że turyści nawet napisali, mogą spacerować spokojnie po odsłoniętym dnie. No kiedyś chodziło się nad jezioro, teraz można chodzić po jeziorze. Takie cuda tylko w Polsce.
1: ST2.

0: Artur Rojek i jego Mira Fiori jesienna, ale także Jakub Konieczkowicz i najważniejszy skrót newsów w SC2 15.30.
1: Wyszła z domu i ślad po niej zaginął. Trwają poszukiwania 13-letniej Roxany z Warszawy. Dziewczyna od soboty nie nawiązała kontaktu z rodziną. Stołeczna policja opublikowała wizerunek zaginionej na swoich stronach. Apeluje także o kontakt do osób, które mogą mieć na jej temat informacje. Kolejny atak bez załogowców na Lwów. Po godzinie 14 nad miastem i okolicami zestrzelonych zostało kilka rosyjskich dronów. Według wstępnych informacji odłamki spadły m.in. na budynki mieszkalne we wsi Malechi, w 7 km od miasta. 3 osoby zostały ranne. Część Lwowa pozostała bez prądu. A przypomnę, to już drugi dziś ostrzał miasta. Nad ranem drony uszkodziły budynki mieszkalne w okolicach Lwowa. Morka rozpoczęła służbę. Nad Zalewem Szczecińskim odbył się chrzest nowego statku Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. To 16-metrowa łódź z dwoma silnikami o łącznej mocy 1300 koni mechanicznych. Ma szybko dopłynąć na ratunek w najtrudniejszych warunkach pogodowych.
0: SK2. Niezależnie od warunków pogodowych, my razem z wami teraz jedziemy i z Natalią Kukulską. A za chwilę wrzucimy piąty bieg z budką suflera w SC2.

0: Można tańczyć na 3 i na 3. Świat też zamknął oczy ostatnio. Czytam, bo kolorowe gazety piszą o wpadce w tańcu z gwiazdami Julki Wieniawy. Porwała ją na parkiet sama Iwona Pawłowicz. Chciała pokazać kilka dynamicznych, takich zmysłowych, szybkich obrotów i podczas jednego z nich tak pani Iwona zakręciła Julką, że tej spadła spódnica. No i świat zobaczył przez chwilę, jak tutaj napisali w gazecie, jej kuse czarne majteczki. Do tego jeszcze juror Rafał Maserak dodał: dobrze, że Julka miała tego dnia bieliznę. SK2. Całe szczęście, bo spódnica nie wytrzymała tempa, ale bielizna dała radę.
1: Autopromocja.
2: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
3: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie.
3: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
5: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność, a twoja szyba?

0: czy jest gotowa na takie warunki. W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda JQ. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
7: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
8: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź szeroki wybór modeli Volkswagena. Teraz dostępne w wyjątkowej ofercie z korzyścią do 43 640 zł. Zapraszamy do salonów.
17: Sprawdź u dilera Autorut. Stalowa Wola, ulica Komisji Edukacji Narodowej 49.
18: Volkswagen.
19: To będzie ostatnia reklama.
18: Dlaczego masz tyle okularów?
19: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
18: A nie możesz mieć jednych?
19: To tak można?
18: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
19: Pewnie kosztują fortunę.
18: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
19: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium. Stalowa Wola. Okulickiego 90. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
18: I po reklamie.

0: muzykę można byłoby liczyć w kilometrach, to ta tak będzie około 5 trwała. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka w SC2 za niecałe 3 minuty, punktualnie 16 i najważniejsze newsy.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
6: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpa Me to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
7: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
8: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola, Agatówka, ulica Sandomierska 62.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
13: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
12: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź szeroki wybór modeli Volkswagena. Teraz dostępne w wyjątkowej ofercie z korzyścią do 43 640 zł. Zapraszamy do salonów.
17: Sprawdź u dilera Auto Rut. Stalowa Wola, ulica Komisji Edukacji Narodowej 49.
18: Volkswagen.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Szukasz sprawdzonego rozwiązania do ogrzewania swojego domu? Wybierz certyfikowany pelet sosnowy Startaco Kuzio. Wysoka kaloryczność i niewielkie ilości popiołu zapewnią Ci wydajność i czyste ogrzewanie. Transport i rozładunek do 50 km w cenie. Odwiedź nas w Majdanie Sieniawskim lub zadzwoń pod numer telefonu 669 699 433. Startaco Kuzio. Zapraszamy.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
23: Na ulicach Stalowej Woli czy też Niska już spory ruch, wiele osób wraca z pracy i tu mamy kilka słów od Pawła Grzesia z podkarpackiej drogówki do kierowców. Chodzi o używanie telefonów.
24: Z chwilą, gdy my odbieramy ten telefon, gdy korzystamy z niego, bawimy się, droga nie stoi w miejscu, tylko nasz pojazd jedzie. Reakcja jest bardzo znikoma, bardzo słaba.
23: Dlatego nie używajcie telefonów podczas jazdy. Zobaczmy jeszcze, co w pogodzie. I tak, do końca dnia chmury, a nocą temperatura spadnie do 3 stopni.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Jest 16, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Niemieccy śledczy przesłuchują trzecią osobę zatrzymaną w sprawie podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Tę kobietę ujęto w berlińskiej dzielnicy Spandau. Chodzi o, przypomnijmy, o pożar stacji łączności satelitarnej koło Grójca. Od początku podejrzewano sabotaż. Więcej wie Mateusz Chłystun. Co wiadomo o zatrzymanej?
1: Polscy śledczy na razie nie precyzują, jaki był jej udział w podpaleniu stacji Starlinku pod Grójcem. Jak usłyszałem w komendzie głównej, kobietę zatrzymali niemieccy policjanci i po stronie tamtejszych śledczych leży teraz jej przesłuchanie. Będzie ono kluczowe dla dalszych decyzji, w tym ewentualnego aresztowania i przekazania stronie polskiej, która prowadzi śledztwo. Wczoraj, przypomnę, służby poinformowały o dwóch obywatelach Turcji zatrzymanych w tej sprawie. Mają oni odpowiedzieć za działanie dywersyjne na zlecenie obcego wywiadu. Ci dwaj mężczyźni także zostali zatrzymani w Niemczech i przebywają w tamtejszym areszcie. Polska prokuratura skierowała już wniosek o ich ekstradycję.
0: Stacja Starlink pełni funkcję ważnego węzła internetowego i jest jednym z elementów dostarczających przesył internetowy przez Polskę do Ukrainy. Publikował w sieci fotki z nożami i hasłami nawołującymi do agresji. Najbliższe miesiące spędzi w ośrodku wychowawczym. Tak w sprawie 14-latka z Bełchatowa zdecydował sąd rodzinny.
3: Sędzia Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego w Bełchatowie wydał postanowienie o tymczasowym umieszczeniu nieletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym na okres 3 miesięcy.
0: Mówi Marta Bajor, rzecznik policji w Bełchatowie. 14-latek został zatrzymany przez mundurowych w miniony piątek. W Polsce jest już 2,5 miliona dawców szpiku. To plasuje nasz kraj na 3. miejscu w Europie i 5. na świecie. Każdy zarejestrowany w bazie wolontariuszy zwiększa szanse na uratowanie życia osób zmagających się z nowotworami krwi.
4: Mogą zachorować i dzieci, i starsze osoby, i ci, co prowadzą bardzo zdrowy tryb życia.
0: Mówi dr Tigran Torosjan, hematolog i dyrektor medyczny Fundacji DKMS. W Polsce 13 października jest oficjalnym dniem dawcy szpiku.
21: SK2 News. Stalowa Wola.
23: Emanuela Kwaśniak. Dziś ostatni dzień na zgłoszenie projektów do Zielonego i Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego w Stalowej Woli. Na każdy z budżetów miasto przeznaczyło po 300 tysięcy złotych. Pomysły mogą dotyczyć m.in. sportu, kultury, edukacji czy ekologii. Szczegóły nadecyduje stalowawola.pl. Policjant ze Stalowej Woli walczy o tytuł najpopularniejszego policjanta sportowca. Starszy aspirant Krzysztof Parma ma na koncie 3 złote medale Mistrzostw Polski Policji. W kolarstwie głosować można na Facebooku na profilu Sport w Policji.
18: I takie wiadomości bardzo, bardzo lubimy. Jakub, przed chwilą przekazałeś tutaj, że Polska jest na podium, tak?
25: Zgadza się.
18: 3. miejsce mamy w Europie.
25: Europejskie.
18: 5. mamy na świecie pod względem liczby dawców szpiku i to należą się wam wielkie brawa, czapki z głów. To tylko udowadnia, że Polacy mają ogromne serca, a w SC2 mamy ogromny zapas polskich hitów. No i w sumie to jesteśmy naszpikowani nimi.
21: 100% polskich hitów.
18: Mesa jak Sylwia Grzeszczak. Bryska, już wam teraz to udowodni. Kowalski, witajcie.

0: Każdego dnia tylko polskie hity Messiah w SC2 i każdego dnia dziękuję Bogu za to, że jest Artur Jarząbek, bo gdyby nie on, to żylibyśmy w kłamstwie, a on?
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: W lasach trwa właśnie absolutne szaleństwo. Ludzie wciąż wracają z lasów z pełnymi koszami, tylko jak długo to jeszcze potrwa? Kalendarz sugeruje, że zaraz koniec, ale pogoda ma własny plan. Grzyby potrzebują głównie dwóch rzeczy: wilgoci i ciepła. Sanepid podaje, że wprawdzie ideał to 15-25 stopni, ale natura potrafi się dostosować. Najbliższe dni wciąż zapowiadają się obiecująco. Prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej do połowy października przewidują przelotne deszcze i nawet 17 stopni w dzień, więc podgrzybki czy kanie będą rosły jak grzyby po deszczu. Co prawda w listopadzie temperatura spadnie poniżej 10 kresek, ale leśnicy uspokajają. To wcale nie oznacza automatycznego końca sezonu. Przy dobrej wilgotności borowiki czy opieńki można zbierać nawet w połowie listopada. Mało tego, zimą na pniach drzew pojawią się boczniaki i płomiennice, które świetnie znoszą mrozy i nadają się prosto na patelnię. Wygląda więc na to, że sezon potrwa jeszcze dłużej niż zazwyczaj i to jest świetna wiadomość dla wszystkich, którzy lubią zbierać grzyby oraz nieco gorsza dla ich bliskich, którzy potem będą musieli to wszystko czyścić przez całą noc, ale spokojnie, bo niedługo też zmiana czasu na zimowy, więc noce będą dłuższe. Czasu na czyszczenie będzie pod dostatek.

0: Jeżeli marzycie o kolejnym polskim hicie, to Emigranci będą za chwilę, ale wcześniej Jakub Konieczkowicz i newsy w SC2 16:30.
1: Pół tysiąca uczniów i nauczycieli ewakuowanych z zespołu szkół zawodowych Mechanik w Mińsku Mazowieckim. Ktoś rozpylił w budynku nieznaną substancję. 9 osób uskarżało się na zawroty głowy i duszności. Trafili pod opiekę medyków. Na miejsce wezwano też grupę ratownictwa chemicznego. Protestujący nie mają zamiaru odpuścić. Mowa o głodówce, która od czwartku trwa w szpitalu w Sanoku. Związkowcy i pracownicy domagają się odwołania obecnej dyrektor.
2: Jako przyczyny wskazują łamanie praw pracowniczych oraz brak dialogu ze strony dyrekcji z pracownikami, związkami zawodowymi.
1: Powiedział nam Grzegorz Pasztyła, przewodniczący Solidarności Pracowników Technicznych Obsługi Zdrowia. Na jutro zaplanowano kolejne spotkanie w starostwie w tej sprawie. 1-1 w setach. Hubert Hurkacz walczy o ćwierćfinał w turnieju w Szanghaju. Jego rywalem jest Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina. Trwa trzeci set, jest 2-1.

0: Tam dla Huberta Hurkacza jest w setach, czy...?
1: W setach 1-1, w trzecim secie 2-1 w gemach.
0: No i wszystko się zgadza, moi drodzy. Trzymamy za niego oczywiście kciuki, teraz już obiecani emigranci w SC2, potem plan awaryjny od Lambery, oby takiego, i oby z takiego Hubi Hurkacz nie musiał korzystać.

0: zabijają myśl, że nie mógłbyś na ten numer zagłosować. Zagłosować ty byś też nie mogła w gorącej polskiej dwudziestce, a zrobicie to na sk2.pl. Liwka, poza tobą nic. A teraz temat, który, kochani, nie jest żadnym błędem w Matrixie. Chodzi o duet. Były wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak i detektyw Krzysztof Rutkowski. Pewnie widzieliście w swoich social mediach roleczki takie różne, w sieci mnóstwo memów krąży. Na przykład zamiast rolnik szuka żony jest napisane rolnik szuka ochrony. No coś w tym jest, bo były wiceminister ma kłopoty z narkotykami w tle, a pan Krzysztof chce go z tego wyciągnąć. No i ja osobiście mam nadzieję i trzymam kciuki, że mu się uda, bo polityka strasznie podobno uzależnia.
1: SK2.
0: Tak jak w SC2, cały czas jesteśmy nakręceni od tych polskich hiciorów, Strachy na Lachy, Lady Punk. Oni nas wciągną jeszcze w tej godzinie w taką muzyczną zabawę w SC2.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
5: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda JQ. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
6: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
7: Jakie to jest dobre.
8: O, co chrupiesz?
7: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
8: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
7: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
9: A może twój wymarzony samochód już na ciebie?

0: czeka? Sprawdź szeroki wybór modeli Volkswagena. Teraz dostępne w wyjątkowej ofercie z korzyścią do 43 640 zł. Zapraszamy do salonów.
1: Sprawdź u dealera auto RUT. Stalowa Wola, ulica Komisji Edukacji Narodowej 49.
2: Volkswagen.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Dlaczego masz tyle okularów?
5: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
4: A nie możesz mieć jednych?
5: To tak można?
4: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
5: Pewnie kosztują fortunę.
4: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
5: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium. Stalowa Wola. Okulickiego 90. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys Spółka z o.o.
6: I po reklamie.

0: powody do radości i powody do tańczenia. Obyśmy takich mieli jak najwięcej. Lady Punk, Westy 2 i Tańcz Głupia Tańcz. A czy takie będzie miał nowy prezydent Krakowa? Tego to nie wiem, bo przed nim sporo wyzwań. Jakich? O tym w newsach Eski 2 o 17.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź szeroki wybór modeli Volkswagena. Teraz dostępne w wyjątkowej ofercie z korzyścią do 43 640 zł. Zapraszamy do salonów.
5: Sprawdź u dilera Auto Rud. Stalowa Wola, ulica Komisji Edukacji Narodowej 49.
6: Volkswagen.
7: Jakie to jest dobre.
6: O, co chrupiesz?
7: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
6: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
7: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
10: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: O, pieskie życie ma smak!
10: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Szukasz sprawdzonego rozwiązania do ogrzewania swojego domu? Wybierz certyfikowany pelet sosnowy Startaku Kuzio. Wysoka kaloryczność i niewielkie ilości popiołu zapewnią Ci wydajność i czyste ogrzewanie. Transport i rozładunek do 50 km w cenie. Odwiedź nas w Majdanie Sieniawskim lub zadzwoń pod numer telefonu 669 699 433. Startak Kuzio. Zapraszamy.
13: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Mamy wtorkowe, późne popołudnie, a można już powiedzieć nawet, że wieczór, bo w końcu mamy jesień, połowę października i też te wieczory mamy coraz chłodniejsze. Jeszcze w okolicach 19-20 będzie średnio 7 stopni, a nosą spadek w okolice 3, coraz chłodniej. A co jutro w prognozach dla Stołowej Woli? Aura podobna jak dziś, chmury, lekkie przejaśnienia, ale też niewykluczone przelotne opady deszczu i temperatura w okolicach 12 stopni w ciągu dnia.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz odpowiada na pytania śledczych. Od blisko 3 godzin trwa przesłuchanie mężczyzny podejrzewanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera, szefa MON, Władysława Kosiniaka-Kamysza. 66-latek został zatrzymany we Wrocławiu, a następnie przewieziony do Warszawy. Jego sprawą zajmuje się prokuratura okręgowa w Warszawie, a na miejscu jest Mateusz Gołębiewski.
16: Tak, jestem. Dzień dobry.
15: Co wiadomo o niedoszłym zamachowcu?
16: 66-letni Krzysztof N. został zatrzymany w niedzielę w swoim mieszkaniu we Wrocławiu. Mężczyzną zainteresowały się służby po tym, jak miał szukać w internecie snajpera, który pomógłby mu w zamachu na najważniejszych polityków. Był też założycielem nieformalnej organizacji Radykalny Polski Ruch Oporu. Służby otrzymały informację o jego planach od informatora. Zagrożenie potraktowano na tyle poważnie, że zwołano pilne spotkanie przedstawicieli ABW, Policji i Służby Ochrony Państwa. Śledczy analizują również zabezpieczone u mężczyzny nośniki danych elektronicznych.
15: Walka z rosnącym zadłużeniem oraz trudna współpraca z Radą Miasta to największe wyzwania nowego prezydenta Krakowa, podkreśla w rozmowie z nami politolog Łukasz Stach z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jak dodaje, problemem może być też zarządzanie miastem.
1: To może być trudne. Pamiętajmy o tym, że aparat urzędniczy ma swoją inercję i tchnięcie nowego życia czy nowego impulsu w niego może być dużym wyzwaniem.
15: A zaprzysiężenie nowego prezydenta Krakowa Łukasza Gibały odbędzie się za tydzień. Szykuje się rewolucja na torach, to przez nowy rozkład jazdy. Chodzi o odjazdy w powtarzalnych odstępach, jak w metrze, tłumaczy Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
17: W zależności od trasy pociągi będą kursować co pół godziny, godzinę, dwie lub cztery godziny.
15: A pociągi mają też kursować na stałych trasach, a przesiadki mają być lepiej skoordynowane.
18: Panie, widzę wpatrzone w bilet, tak, czyli planują panie podróż.
19: Nic z tego nie rozumiem, z tego biletu.
18: Ma być prościej, podobno.
20: Nie zaszkodzi, bo jak ktoś rzadziej jeździ, to może jakoś mu ułatwi.
15: Mówili pasażerowie naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi. Nowy rozkład zacznie obowiązywać od 13 grudnia.
2: SK2 News. Stalowa Wola.
14: Emanuela Kwaśniak. Na początek informacje dla mieszkańców Niska i okolic. Jutro od 8 do 14.30 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody i spadki ciśnienia. To w Nisku, Racławicach, Wolinie i Nowej Wsi. Powodem jest modernizacja sieci wodociągowej. Po pracach woda może mieć wyczuwalny zapach chloru ze względu na dezynfekcję sieci. Trwa ostatni w tym roku nabór do 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Szkolenie odbędzie się 28 listopada. A chętni mogą zgłaszać się do Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nisku.
21: Dobra, słuchajcie, już nam wystarczy. Czego nie zrobiliśmy dzisiaj, się zrobi jutro, a teraz kończymy razem pracę i słuchamy polskich hitów w Radiu SK2. Jeśli już wam się włącza pierwsze ziewanie, to dajcie mu 3 minuty, on was rozbuja. Krzysiek Krawczyk w duecie z Goranem Bregowiciem. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Szymon Wydra w Radiu SK2, a jeżeli wy, tak jak on, chcecie żyć życiem towarzyskim, no to zaglądajcie na sk2.pl, bo my was na takie wyjście towarzyskie zabieramy. Do loży VIP na PGE Narodowym w Warszawie. Już 7 listopada najbardziej polski obiad. Najpierw się najemy, a potem będziemy tańczyć. Będziecie wy, ekipa Radia SK2 i ekspertka kulinarna Daria Ładocha. W zakładce konkursy na sk2.pl są darmowe zgłoszenia. Tam wybieracie waszą ulubioną zupę, ulubione polskie danie główne, no i piszecie, dlaczego powinniście siąść razem z nami przy stole do wygrania 500 kieszonkowego, nocleg w hotelu w Warszawie i udział w najbardziej polskim obiedzie na PGE Narodowym w Warszawie.

0: Bajm w Radiu SK2 gramy 100% polskich hitów, a 50%, połowa dokładnie Polaków, narzeka na system kaucyjny. To wyszło z najnowszych badań. No słuchajcie, ciekawe dlaczego, prawda? Ja myślę, że w wielu polskich domach jest takie pomieszczenie, gdzie składujemy te pełne worki butelek i zawsze mówimy, a tam się przy okazji wywiezie i nie wywozimy w ogóle. A jak już się wywiezie, jak już spakujemy te wszystkie butelki na przykład do bagażnika, do samochodu i zaczniemy wrzucać do butelkomatu, to po trzech butelkach wyskakuje komunikat, że butelkomat jest pełny. Ale słuchajcie, to jest dobra informacja, bo się okazuje, że jest coś bardziej denerwującego niż to, jak nam się kasa samoobsługowa w sklepie zatnie i trzeba czekać na obsługę.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
4: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
5: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpa Me to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
7: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
8: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola, Agatówka, ulica Sandomierska 62.
9: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
12: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make Deals.
13: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym.

0: urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda Jayku. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
2: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku, Autoród w Stalowej Wodzie.

0: Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-grzeszów.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź szeroki wybór modeli Volkswagena. Teraz dostępne w wyjątkowej ofercie z korzyścią do 43 640 zł. Zapraszamy do salonów.
4: Sprawdź u dilera Autorut. Stalowa Wola, ulica Komisji Edukacji Narodowej 49.
5: Volkswagen. I po reklamie.

0: Natalia Schroeder i jej lustra na antenie Radia SK2. Mam nadzieję, że już wszyscy za chwilę staniemy przed lustrem w łazience. Się ręce umyję po wejściu do domu, dziewczyny zmyją makijaż, no i zaczynamy wolny wieczór. A w SK2 wieczorem są najlepsze nowości z gorącej polskiej dwudziestki. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
6: 15 zł.
5: Lepiej.
6: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
5: Z kuponami?
6: Cieplej.
5: W Orlen Witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Jakie to jest dobre.
9: O, co chrupiesz?
8: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
9: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
8: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Dlaczego masz tyle okularów?
14: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
13: A nie możesz mieć jednych?
14: To tak można?
13: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
14: Pewnie kosztują fortunę.
13: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
14: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium. Stalowa wola. Okulickiego 90. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys spółka z o.o.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
17: I po reklamie.
0: Jest 18, newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Usłyszał łącznie 9 zarzutów. 3 godziny trwało przesłuchanie 66-latka, który groził zamachem na premiera i szefa MON. Mamy do czynienia z przejściem z zamiaru do przygotowań, mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
1: Mężczyzna ten już pozyskał dodatkowe osoby posiadające broń oraz miał pozyskać adresy poszczególnych polityków.
0: Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura złożyła wniosek o areszt. Jedna osoba jest w szpitalu, kilkunastu udzielono pomocy medycznej i to po ewakuacji zespołu szkół zawodowych nr 2 w Mińsku Mazowieckim. Na terenie szkoły mogło dojść do rozpylenia niebezpiecznej substancji.
17: Na tę chwilę nie potwierdzamy, czy rzeczywiście doszło do jej rozpylenia. Policjanci prowadzą czynności.
0: Mówi Paula Antolak z policji w Mińsku Mazowieckim. Ze szkoły ewakuowano 346 osób. Walka o historyczny awans właśnie rusza. Reprezentacja polskiej kobiet w piłce nożnej rozpoczyna spotkanie z Belgią. To rewanżowy mecz półfinału baraży o awans na Mistrzostwa Świata w Brazylii.
18: Newsy zaliczone, wiemy co się dzieje, to teraz możecie się dowiedzieć, czego się będzie słuchało w najbliższym czasie. Jak co wieczór w ST2 mam najlepsze polskie nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. No i słuchajcie, pojawił się nowy Girls Band na polskiej scenie, takie modelki 2.0. Ekipa influencerek się zebrała i robi razem muzę. Jak im wyszło? Posłuchamy za chwilę. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Bracia w Radiu SK2, a teraz będziecie świadkami debiutu. Nowy zespół na polskiej scenie się pojawił. Ekipa pięknych dziewczyn z pięknymi głosami nazywają się Lale. Wśród nich influencerka Monika Kociołek, tancerka Maja Ciesielska, wicemis Polski Julia Czesak i finalistka pierwszej oceny The Voice Hits Oliwia Kopiec. Dziewczyny dorastały na początku lat 2000, no i właśnie w takim klimacie robią teraz razem muzykę i mają kawałek bardzo imprezkowy, dobrze bujający, żeby się dobrze nakręcić na wieczór. Lale, Ej Lala, gorąca nowość na antenie Radia SK2.

Rafał Brzozowski w Radiu SK2. Słuchajcie, karnawał w tym sezonie przyszedł szybciej. Zespół Enej nam to załatwił, bo już teraz ma dla nas ponad 3 minuty grubej imprezy. Enej już w przyszłym roku będzie obchodził 25-lecie swojej kariery. Z tej okazji ruszą w trasę koncertową, zagrają swoje kultowe hity i to świętowanie zaczynają już teraz nowością pod tytułem Bal. Już teraz na antenie SK2 Enej i Boom Boom Orkestar. Jeśli chcecie, żeby ten bal zdarzał się na naszej antenie częściej, no to wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na ten kawałek w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.

0: Oddział zamknięty w Radiu SK2, a za chwilę naszą antenę przejmie jesieniara. Jak sama pisze, przyznam, że jestem trochę jesieniarą, więc sezon na kocyk, herbatki i pisanie smutnych tekstów uważam za rozpoczęty. Tak pisze Marisa, której hit Będzie pięknie jest aktualnie na miejscu 5 gorącej polskiej dwudziestki. Jeżeli też w was drzemie jesieniarz, no to zostańcie z SK2.
1: Reklama.
2: Psst. Cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda JQ. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
11: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
12: Jakie to jest dobre.
13: O, co chrupiesz?
12: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
13: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
12: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim

0: Ladybug w Radiu SK2. Kultowy polski hit. Często śpiewają go sportowcy po zwycięstwie. Częściej siatkarze niż piłkarze. Zostańcie z Radiem SK2, bo po godzinie 19 gram wasz ulubiony hicior poprzedniego tygodnia, Sanach i Cichosza, z miejsca pierwszego gorącej polskiej dwudziestki.
1: Autopromocja.
2: Co było pierwsze? Jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
3: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie.
3: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
5: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
9: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tygpa Me to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
10: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
11: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola, Agatówka, ulica Sandomierska 62.
12: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
2: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
1: Czyli frosty kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
5: Jakie to jest dobre.
6: O, co chrupiesz?
5: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
6: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
5: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
15: Agnieszka Gazda, Muła. Zielone punkty czekają na odkrycie. 18 października w Stalowej Woli będzie ruch, zabawa i sportowa rywalizacja. Na stadionie lekkoatletycznym przy ulicy Staszica wystartuje gra terenowa Wkręć się w zielone punkty. O 11 ruszą łowcy punktów, a od 13.15 do 15 na trasy mogą wyruszyć całe rodziny. Zadaniem tropicieli będzie odnalezienie zaznaczonych na mapie punktów. Zaplanowano również rekreacyjny marsz z zawodnikiem trail runningu, a na najlepszych czekają medale. Szczegóły na stronie Stalowo-Wolskiego Klubu Biegacza.
16: I jak zawsze, na dobry wieczór w Radiu SK2 mam dla Was najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. No i w tej godzinie Natalia Nykiel, otwierająca nowy rozdział w swojej karierze i śpiewająca influencerka, którą trochę facet zdenerwował. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

uzupełniamy braki energii po całym wtorku. Wet Fingers na antenie Radia SK2. Gramy 100% polskich hitów. Był numer, który doskonale znacie. To teraz tak dla odmiany nowość od Natalii Nykiel. Ta artystka zaczyna nowy rozdział w swojej karierze. Jak pisze w mediach społecznościowych, zaczyna historię pod tytułem Czwarty polskojęzyczny album. I ten numer to jest pierwsza zapowiedź nowego krążka. No to gramy. Natalia Nykiel to tylko ciąg dalszy. Prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.

Wilki w Radiu SK2, a za chwilę na naszej antenie pojawi się dziewczyna, która świetnie sobie radzi zarówno przed mikrofonem, jak i przed kamerą. Ma prawie 500 000 obserwujących na Instagramie. To Nita, która wrzuca do internetu bardzo ciekawe przeróbki znanych hitów, ale swoje numery też tworzy i niebawem się nimi pochwali. W listopadzie i grudniu rusza w trasę koncertową, odwiedzi największe polskie miasta, a już teraz odwiedza antenę Radia SK2 ze swoją nowością. Nita i to zabolało z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.

0: Demono w Radiu SK2, a za chwilę zaglądamy do najnowszej płyty Wiktora Waligury. Ten artysta teraz promuje nowy krążek na trasie koncertowej. W najbliższy piątek można go łapać w Katowicach, w sobotę we Wrocławiu, potem w Zielonej Górze i na zakończenie 30 października w Krakowie. A jeszcze wcześniej, bo już za chwilę zagra na antenie Radia SK2 z hitem Nie umiem kochać.
1: Reklama.
2: Szukasz sprawdzonego rozwiązania do ogrzewania swojego domu? Wybierz certyfikowany pelet sosnowy Startaco Kuzio. Wysoka kaloryczność i niewielkie ilości popiołu zapewnią Ci wydajność i czyste ogrzewanie. Transport i rozładunek do 50 km w cenie. Odwiedź nas w Majdanie Sieniawskim lub zadzwoń pod numer telefonu 669 699 433. Startaco Kuzio. Zapraszamy!
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
8: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
5: I po reklamie.

0: Kobra Nocka, kocham cię jak Irlandię. No my w Radiu SK2 kochamy polską muzykę, bo gramy 100% hitów wyprodukowanych w Polsce. Pewne pochodzenie, także możecie słuchać bez obaw. A jeśli potrzebujecie czegoś romantycznego na wieczór we dwoje, no to polecam zostać z nami po 20. Zalia, tylko kochaj mnie. Już za kilka minut.
1: Reklama.
2: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
3: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
4: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
5: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Agnieszka Gazda, Muła. Zobacz przyrodę z zupełnie innej perspektywy. Przez obiektyw aparatu. Ruszył konkurs fotograficzny Karpaccy Strażnicy Przyrody. Obiektywem przez ekosystemy. Uczniowie i studenci między innymi z Podkarpacia, a więc także z powiatu stalowowolskiego, mogą pokazać na zdjęciach bogactwo lokalnej fauny i flory oraz wyjątkowe, cenne przyrodniczo miejsca. Na najlepszych czekają nagrody rzeczowe i dyplomy, a 12 wyróżnionych fotografii trafi do kalendarza na 2027 rok. Zgłoszenia można wysyłać do 31 października. Szczegóły na stronie internetowej zielonepodkarpacie.pl.
0: Żeby dobrze zakończyć wtorek, musi być dobra playlista. No i my ją mamy w Radiu SK2. 100% polskich hitów, a kalendarz pokazuje jasno, już jutro połowa tygodnia, także jesteśmy na dobrej drodze w kierunku piątku, w kierunku nowego notowania gorącej polskiej dwudziestki. Ja podrzucam najlepsze nowości z waszej listy hitów. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Sasza Strunin w Radiu SK2. No niektórym to ostatnio popłynęły łzy szczęścia, jak Dawid Kwiatkowski wydał nową płytę. Fani po prostu oszaleli. Wielki tłum przyszedł na premierę w Złotych Tarasach w Warszawie. A na nowym krążku Dawida jest wiele znanych hitów, m.in. Proszę tańcz z Kają, Później ci opowiem z Margaret. No i jest taka perełka, taka nowość, którą mamy dla was w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. Dawid Kwiatkowski, Tak bym chciał. Już teraz. To nie

Krzysztof Krawczyk. To jest SK2, tutaj kultowe polskie hity spotykają się z nowościami. No i teraz ze świeżym numerem przychodzi Natalia Grosiak, którą znacie z zespołu Micromusic. U niej bardzo duże zmiany w życiu. Po pierwsze ścięła włosy, a jak kobieta ścina włosy, to wiadomo, że coś się dzieje. Po drugie wydała solową płytę i mówi, że dawna Natalia odeszła na dobre. To posłuchajmy, jak brzmi nowa Natalia Grosiak. Teraz mam serce, to jej nowy numer. Jeśli wam się podoba, głosujcie w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki na sk2.pl.

0: Bajm, co mi panie dasz na antenie Radia SK2. My codziennie dajemy wam 100% polskich hitów i najlepsze sprawdzone nowości. Za chwilę bardzo ciekawa współpraca. Kaśka Sochacka i Cortez nagrali wspólny numer do filmu Nasza Rewolucja. Kinowa premiera dopiero 11 listopada, a numer mamy już teraz. Jak my, za kilka minut w SK2.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Szukasz sprawdzonego rozwiązania do ogrzewania swojego domu? Wybierz certyfikowany pelet sosnowy Startaco Kuzio. Wysoka kaloryczność i niewielkie ilości popiołu zapewnią Ci wydajność i czyste ogrzewanie. Transport i rozładunek do 50 km w cenie. Odwiedź nas w Majdanie Sieniawskim lub zadzwoń pod numer telefonu 669 699 433. Tartak Kuzio. Zapraszamy!
1: I po reklamie.

0: Rotary w Radiu SK2. No i zaczęło się, słuchajcie, wielkie granie. Wystartowała druga kolejka piłkarskiej Ligi Mistrzów. No i za chwilę ciekawe spotkania. O 21:00 punktualnie Galatasaray zacznie grać z FC Barceloną, a Atletico Madryt u siebie podejmie Manchester United.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
3: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
3: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Agnieszka Gazda, Muła. Czas na kolejną odsłonę Kafejki Historycznej. Tematem najbliższego spotkania będą przedwojenne stalowo-wolskie hotele i ich architektura. Mówi Beata Życzyńska, dyrektor Miejskiej Biblioteki.
11: Pani Anna Garbacz, która zawsze jest prelegentką, przybliża przeróżne wydarzenia czy biografie osób związanych z naszym regionem, ale też zaprasza bardzo ciekawych gości, którzy mają coś do powiedzenia na temat naszego regionu.
10: Spotkanie odbędzie się 21 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli. Start o 17:30. Nie obowiązują zapisy.
2: Magazyn lokalny.
10: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
12: Historia Stalowej Woli.
10: Pierwszy honorowy obywatel Stalowej Woli i dyrektor naczelny Huty Stalowa Wola. Mowa o Bronisławie Chudzyńskim. O jego życiu i działalności opowiedziała mi pani Joanna Rybak, edukatorka z Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego.
13: Postacią ważną w powstawaniu Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli i Zakładów Południowych był Bronisław Chudzyński. Jak właśnie opisałaby pani rolę, jego rolę w historii Stalowej Woli? Co najbardziej właśnie wyróżniało go spośród innych osób z tamtego okresu?
14: Bronisławowi Chudzyńskiemu zawdzięczamy bardzo dużo. Był przede wszystkim kierownikiem budowy Zakładów Południowych i dzięki jego talentowi takiemu organizacyjnemu w tak krótkim czasie zostały zbudowane Zakłady Południowe i osiedle Stalowa Wola, te 26 dni i 26 miesięcy. Urodził się on w ogóle w majątku ziemskim Zalesie, potem uczył się w gimnazjum w Warszawie, a następnie studiował znowu na dość renomowanym miejscu, jakim były studia na Politechnice w Rydze na Wydziale Mechanicznym. Tam uzyskał tytuł inżyniera technologa. W czasie studiów był członkiem korporacji Arkonia. To była taka specjalna organizacja, która miała chronić młodzież przed wpływami rusyfikacji i germanizacji. I zresztą tym członkiem pozostał przez całe swoje życie, był i bardzo identyfikował się właśnie z tą organizacją. Na samym początku swojej drogi zawodowej w Kramatorsku był konstruktorem w biurze technicznym budowy i przebudowy kolei żelaznej. Potem ze względu na swoją chorobę, bo zachorował na tyfus, wrócił na jakiś czas do Polski, tam pracował jako laborant i znowu wyjechał i później starał się o pracę między innymi przy montażu elektrowni w Petersburgu, a także brał udział przy montowaniu turbogeneratorów do nowo powstających pancerników floty czarnomorskiej, nowo budowanych. Przez jakiś czas działał w Polskim Związku Kupców i Przedsiębiorców i tutaj nawet napisał wówczas książkę o surowcach technicznych w Rosji, a później już w niepodległej Polski przyjeżdża do kraju i działa jako prezes Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa Pomocy Dzieciom.
13: To są lata 20, 30?
14: W 1919. To już jeszcze na razie ten 1919. Później Bronisław Chudzyński pracuje w biurze technicznym w Starachowicach. Starachowice prowadziły zakłady górnicze, nawet brał udział w projekcie elektrowni w Starachowicach, a potem jest szereg różnych przedsiębiorstw, fabryk, w których pracuje jako technik, jako konstruktor, jako szef techniczny. Są to m.in. przędzalnia bawełny w Ozorkowie, Huta Katarzyna w Sosnowcu, budowa maszyn i kotłów w Bydgoszczy, Huta Ferum czy Huta Pokój.
8: Czyli w zasadzie pracował w wielu miejscach w Polsce, w takich różnych częściach Polski.
14: W wielu miejscach i myślę, że tam nabywał to swoje doświadczenie, które tak bardzo potem się przydało w Stalowej Woli.
8: Jak właśnie zaangażował się w koncepcję budowy zakładów południowych?
14: Praca nad tworzeniem tej koncepcji zakładów południowych rozpoczęła się w 1936 roku i tutaj zaczął na początku pracować w biurze technicznym utworzonym w Hucie Baldon. Tutaj szefem był inżynier Roman Juszkiewicz. To był bardzo mały zespół, który pracował nad wielką koncepcją w bardzo krótkim czasie i faktycznie już Chudzyński został zatrudniony w 1937 roku w lutym w zakładach południowych. Przeniósł się wówczas, na początku mieszkał we wsi Pławo, a potem w willi już wybudowanej przy ulicy Epe, bo tak nazywane były ulice w Stalowej Woli przed wojną, literami późniejszej ulicy, obecnej ulicy Skoczyńskiego. I prócz tego, że pracował właśnie nad tą koncepcją zakładów, potem kierował całą budową zakładów południowych, to jeszcze bardzo mocno był zaangażowany w utworzenie Komitetu Budowy Kościoła. On był przewodniczącym tego komitetu, tam były zbierane pieniądze, kupowany materiał. No niestety stało się tak, że kościół przed wojną w Stalowej Woli nie powstał. Kiedy weszli Niemcy, zarekwirowali złożone na terenie zakładów południowych materiały budowlane, natomiast po prostu pieniądze przepadły. I Bronisław Chudzyński później niestety, ale musiał przenieść się ze Stalowej Woli. Przez jakiś czas mieszkał we wsi Stany w 1940 roku, a kiedy wieś Stany była wysiedlona, przeniósł się do Mińska Mazowieckiego. Dopiero po wyzwoleniu wrócił do Stalowej Woli i wiadomo było, że zakłady południowe obejmie osoba, która będzie z nakazu wyznaczona przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Był to wówczas Fryderyk Topolski i on zdawał sobie sprawę, że Chudzyński jest tym człowiekiem, który w zasadzie każdy kamień zna w zakładach południowych i powołał go wówczas na stanowisko swojego zastępcy, a po odejściu Topolskiego był Bronisław Chudzyński przez 5 miesięcy dyrektorem naczelnym. No niestety naraził się władzom, naraził się z kilku powodów. Bardzo głośno domagał się tego, żeby zakłady południowe były odpowiednio chronione. Zarówno pisał swoje pisma do władz polskich, jak i sowieckich wówczas. Również był przeciw temu wysysaniu inżynierów z zakładów południowych do innych terenów, zwłaszcza na Śląsk, do innych hut. Zdawał sobie sprawę, że tracimy dobrą kadrę techniczną. No, a chyba takim gwoździem do tego, żeby całkowicie go ze stanowiska znieść, był jego list w sprawie aresztowań inżynierów przez NKWD i zesłaniu ich do łagrów, którym właśnie Chudzyński się mocno sprzeciwił. Kiedy został zdjęty ze stanowiska, wtedy dyrektorem został Mikołaj Kowalewski i został on doradcą i referentem działu technicznego. Co można jeszcze powiedzieć o Bronisławie Chudzyńskim, to o jego wielkiej pasji malarskiej. Malował piękne pejzaże, akwarele i były to takie pejzaże industrialne, czyli ludzie pracy, hale produkcyjne, architektura ta przemysłowa Nowej Stalowej Woli, ale także i dzielnice tegoż osiedla.
8: Czyli w jego twórczości też odzwierciedlała się ta Huta Stalowa Wola, w zasadzie wtedy jeszcze zakłady południowe.
14: Niejednokrotnie wielokrotnie mieszkańcy, starsi mieszkańcy widzieli dyrektora Chudzyńskiego z przekrzywionym na bakier beretem, który malował te swoje akwarelki. Zachowanych zostało 50 akwarel i przez długie lata część akwarel wisiało w gabinecie dyrektora naczelnego Huty Stalowa Wola. W tej chwili są w zbiorach Muzeum Regionalnego. No niestety Bronisław Chudzyński zmarł bardzo wcześnie, bo 31 lipca 1946 roku został pochowany na stalowowolskim cmentarzu. Jego pomnik ma taki napis, że tu spoczywa świętej pamięci dyrektor inżynier Bronisław Chudzyński, filister korporacji Arkonia, budowniczy i pierwszy honorowy obywatel Stalowej Woli. Bo faktycznie Bronisław Chudzyński został pierwszym honorowym obywatelem. Ten tytuł nadano mu w czasie pierwszej sesji Rady Miejskiej, kiedy Stalowa Wola już otrzymała prawa miejskie. W sierpniu 1946 roku odbyła się owa sesja, której przewodniczył przewodniczący Rady Miejskiej ksiądz Józef Skoczyński i który uzasadniając tam nominację na tenże tytuł mówił o Bronisławie Chudzyńskim, że był to człowiek, który wszystkie swoje talenty, swoje doświadczenie poświęcił właśnie budowaniu Stalowej Woli.
8: W jaki sposób Stalowa Wola stała się całym życiem Bronisława Chudzyńskiego?
14: No, Bronisław Chudzyński bardzo był zaangażowany w budowę zakładów południowych. W zasadzie to było jego dziecko. Tworzył od całą koncepcję powstawania huty stali szlachetnych i zakładów mechanicznych od zera. To on nadzorował budowę. To on starał się, żeby to było zrobione w jak najszybszym tempie. No i to, że zamieszkał w tym mieście, spędził tu swoje ostatnie lata życia, więc był mocno związany, ale także i ta jego działalność właśnie społeczna, choćby w tym komitecie budowy kościoła, że dla tej Stalowej Woli chciał bardzo dużo zrobić.
10: Stalowowolska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza to ratownicy ochotnicy, którzy w razie zaginięć czy innych sytuacji kryzysowych ruszają w teren, by wspierać działania służb i pomagać ludziom w potrzebie. Ich działalność to jednak nie tylko poszukiwania, ale także akcje ratownicze, edukacja czy działania społeczne. O tym, jak wygląda ich praca i z jakimi sytuacjami spotykają się w regionie, z przedstawicielem grupy rozmawiała nasza reporterka Emanuela Kwaśniak.
15: Na początek porozmawiamy o poszukiwaniach, bo tutaj myślę, że głównie grupa też tym się zajmuje. Gdzie tak naprawdę najczęściej działacie tutaj w okolicach, tutaj w regionie?
16: Naszym głównym obszarem działania jest teren całego województwa podkarpackiego, ale z racji na naszą lokalizację siedziby w Stalowej Woli skupiamy się głównie na terenie gminy, miasta i powiatu stalowowolskiego, jak również na ościennych powiatach, czyli powiat niżański, powiat tarnobrzeski, czasami okolice Mielca.
15: Jakie miejsca są najtrudniejsze do poszukiwań? Czy to są jakieś obszary leśne, czy może stricte w miastach, jak to wygląda? Obszary miejskie mam na myśli.
16: Wbrew pozorom najtrudniejsze poszukiwania to poszukiwania na terenie miasta, gdzie mamy dużo zaułków, dużo ulic, wiele miejsc, w których osoba zaginiona może przebywać. Co nie znaczy, że poszukiwania w otwartym terenie, na przykład w terenie leśnym, są mniej wymagające. To wszystko zależy od sytuacji.
15: Proszę mi powiedzieć, z jakimi służbami Państwo działacie i jak ta współpraca wygląda?
16: Na terenie województwa podkarpackiego naszym głównym dysponentem jest Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie. Współpracujemy również z komendami powiatowymi, komendami miejskimi tutaj w okolicy, jeżeli chodzi o policję. Wspieramy w działaniach Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną. Przy czym należy pamiętać, że głównie za poszukiwania osób zaginionych odpowiada policja i to oni z ramienia Komendy Wojewódzkiej dysponują odpowiednie siły i środki na miejsce zdarzenia.
15: Ile lat już działacie tutaj?
16: Stalowolska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza jest dosyć nową instytucją na mapie Stalowej Woli. Działamy od maja zeszłego roku. Wcześniej działaliśmy pod szyldem Grupy Krośnieńskiej Legion Gerarda, gdzie ta współpraca się rozpoczęła. Potem postanowiliśmy utworzyć tutaj swoją grupę na terenie Stalowej Woli. Miało to za zadanie przyspieszyć i ułatwić organizację poszukiwań.
15: Później jeszcze powrócę do waszej grupy, porozmawiamy o ludziach, ale tutaj, tak jak pytałam o te poszukiwania, czy są jakieś takie miejsca, gdzie najczęściej szukacie? Czy są to właśnie na przykład lasy, gdzie ludzie wychodzą na grzybobranie, czy może jakieś inne miejsca tutaj w regionie?
16: Bardzo często zdarzają się w okresie jesiennym zaginięcia osób, które faktycznie wychodzą na grzyby do lasu. Błądzą po lesie, rozładuje im się telefon, zostanie ich noc, ale również dużą grupą poszukiwań tutaj na terenie Stalowej Woli są poszukiwania osób chorujących na przykład na demencję, gdzie osoba starsza często nieświadomie potrafi wyjść z domu niezauważona przez swoich domowników, i wtedy muszą ruszać poszukiwania.
15: Właśnie, co zrobić, kiedy ktoś z rodziny wyszedł z domu, nie wraca, gdzie, jak zgłosić i tak naprawdę po jakim czasie?
16: To wszystko zależy od tego, czy ta osoba choruje na jakieś choroby przewlekłe, czy znajduje się w tym momencie w kryzysie emocjonalnym. Mam tutaj na myśli różnego rodzaju schorzenia psychiatryczne. Niestety w obecnych czasach te choroby stanowią bardzo duży odsetek problemów zdrowotnych ludzi. Jeżeli chodzi o zaginięcie i o czas od zauważenia zaginięcia, to też zależy od tego, czy ta osoba choruje, czy ta osoba jest zdolna do samodzielnej egzystencji. Jeżeli osoba jest osobą starszą, schorowaną, na zewnątrz panują niekorzystne warunki atmosferyczne, na przykład miniona zima pokazała, że te temperatury potrafią bardzo szybko i bardzo gwałtownie spaść, wtedy nasz czas na reakcję jest bardzo ograniczony i tak naprawdę im szybciej zawiadomimy służby, tym lepiej. Podstawowym numerem, na jaki powinniśmy dzwonić w przypadku zaginięcia czy to osoby dorosłej, czy dziecka, to numer alarmowy 112. Wtedy zostaniemy przekierowani najprawdopodobniej do najbliższej jednostki policji z naszego terenu, która rozpocznie procedurę przyjęcia zgłoszenia i rozpocznie poszukiwania.
15: To tutaj mówimy stricte o działaniach policyjnych, że te działania ruszają. A kiedy wy tak naprawdę działacie, kiedy zaczynacie?
16: My stanowimy jako Stalowolska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza. Jesteśmy takim ogniwem wspierającym służby państwowe. Jeżeli teren do przeszukania jest rozległy, jeżeli istnieje zagrożenie życia, czyli tak zwana kategoria pierwsza poszukiwań, jeżeli siły i środki skierowane na miejsce działania są niebezpieczne, wystarczające, wtedy my jesteśmy proszeni o wsparcie takich poszukiwań.
15: A co może przyspieszyć taką akcję?
16: Warunki atmosferyczne na zewnątrz, historia chorobowa osoby. Generalnie jest to zależne od wielu, wielu czynników. Czasami przyjęcie zgłoszenia może wydawać się, że jest dosyć długą procedurą, ale tak naprawdę jest to bardzo szczegółowy wywiad, który pozwala zawęzić obszar poszukiwań, ewentualnie wytypować określone ścieżki i kierunki, w którym ta osoba mogła podążać.
15: Czyli tak naprawdę tutaj liczy się rozmowa i czym więcej informacji, tym służbom jest łatwiej.
16: Dokładnie tak.
15: Teraz sobie porozmawiamy o bezpieczeństwie w regionie i taki apel może od pana do mieszkańców, którzy wybierają się na spacery. Niedługo tych spacerów będzie coraz więcej, bo pogoda dopisuje. Jak bezpiecznie spacerować? Chociażby w lesie.
16: Przede wszystkim rozmawiajmy ze swoimi bliskimi, informujmy ich o swoich planach, przedstawmy im założenia planu wycieczki. To troszeczkę tak jak ratownicy górscy zawsze powtarzają o bezpieczeństwie w górach. Te zasady tutaj na nizinach, w okolicach Stalowej Woli będą bardzo zbliżone. Poinformujmy o tym, gdzie się wybieramy, z kim planujemy się spotkać, zabierajmy ze sobą zawsze z domu naładowany telefon. Jeżeli mamy problemy z utrzymaniem energii w telefonie, dobrym rozwiązaniem jest zabranie ze sobą do plecaka czy torebki jakiegoś powerbanka. Oczywiście źródło światła ja polecam osobiście latarkę czołową. Nie musi być to jakaś super technologicznie zaawansowana latarka, wystarczy zwykła latarka z marketu budowlanego za kilka złotych, która w sytuacji, kiedy zastanie nas zmrok, kiedy dojdzie do jakiegoś działania niepożądanego, do zdarzenia, które mogło wpłynąć na nasze bezpieczeństwo, pozwoli nam po ciemku zwrócić na siebie uwagę, oświetlić miejsce, wokół którego się znajdujemy, co zapewni nam większe bezpieczeństwo.
15: A czy pan z własnego doświadczenia wie, czy ludzie mają włączoną lokalizację w telefonie dla swoich bliskich?
16: Raczej nie. Raczej jest to coś, co zwłaszcza osoby starsze nie mają aktywowane. Jeżeli chodzi o samą lokalizację telefonu, oczywiście można tutaj wykorzystać stacje bazowe sieci komórkowych. Jest to obarczone dość dużym rozstrzałem terenowym, natomiast jeżeli policja uzyska taką informację, gdzie dany telefon się lokalizował, bardzo często pozwala to zawęzić obszar poszukiwań.
15: A czy wy jako ratownicy, jako taka grupa apelujecie, czy zachęcacie mieszkańców regionu, żeby taką lokalizację włączać sobie, że to jest właśnie bezpieczne, że to też w razie zagrożenia pomoże?
16: Na pewno to zawsze pomaga, jeżeli gdzieś spotykamy się z mieszkańcami regionu na różnego rodzaju akcjach, prelekcjach i pokazach, zawsze zwracamy na to uwagę, żeby faktycznie ten telefon był naładowany, żeby ta lokalizacja była włączona albo udostępniona dla bliskich. Tutaj aplikacja Google Maps pozwala wysłać czy pineskę, czy opcję śledzenia swojej lokalizacji na żywo, ale to wszystko nie zadziała, jeżeli ten telefon będzie rozładowany.
15: Wasza działalność to nie tylko poszukiwanie osób zaginionych, ale też wiele innych działań, jakby pan mógł tutaj o nich wspomnieć.
16: Poza nadrzędnym zadaniem, czyli poszukiwaniem osób zaginionych, Stalowolska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza wspiera w działaniach lokalne instytucje, na przykład Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. Tutaj mijająca zima dokładnie pokazała, że nasza pomoc kilkukrotnie była wręcz niezbędna przy monitorowaniu osób w kryzysie bezdomności, kiedy to udało się uchronić przed jakimiś poważnymi konsekwencjami, czy to zdrowotnymi, czy losowymi, osoby, które często nie potrafią sobie same poradzić lub są już w takim stanie, że to wychłodzenie jest dla nich bardzo dotkliwe. Również angażujemy się w działania edukacyjne, czyli różnego rodzaju warsztaty, pokazy z pierwszej pomocy, szkolenia, czy to mieszkańców, czy nauczycieli z lokalnych placówek oświatowych.
15: I jak to wygląda w przypadku szkoleń z pierwszej pomocy? Czy mieszkańcy potrafią udzielać pierwszej pomocy, czy jednak wciąż te szkolenia są bardzo potrzebne?
16: Te szkolenia zawsze były, są i będą potrzebne. Uważam, że świadomość mieszkańców Stalowej Woli i generalnie świadomość Polaków w tym momencie, jeżeli chodzi o udzielanie pierwszej pomocy, rośnie i to bardzo cieszy. Jest jeszcze wiele do zrobienia w tej kwestii. Jeszcze wiele wody w stanie upłynie, zanim będziemy umieli udzielać tej pierwszej pomocy. Najważniejsze w ratowaniu to nie bać się, wezwać pomoc i zabezpieczyć podstawowe stany zagrożenia życia.
15: A czy często pan się spotkał z tym, że ktoś bał się zareagować, czy to w przypadku jakiegoś wypadku, czy jeżeli ktoś widział osobę bezdomną, że boją się reagować, boją się podejść, zadzwonić, udzielić pomocy?
16: Niestety zdarza się to nadal nagminnie. Słynne akcje, gdzie ktoś zamiast udzielać pierwszej pomocy wyciąga telefon i nagrywa całą sytuację. Niestety osobie poszkodowanej one nie pomogą. Natomiast jeżeli chodzi o samo udzielanie pierwszej pomocy, zajmuję się tym tematem od wielu, wielu lat. Mogę śmiało powiedzieć, że kiedyś było dużo gorzej. W tym momencie ta świadomość i taka odwaga społeczna jest dużo lepsza niż jeszcze powiedzmy te 10 czy 15 lat temu.
15: Czytałam też, że angażujecie się w działania na rzecz ochrony środowiska i zwierząt. Na czym ta pomoc polega?
16: Tutaj akurat te działania nie są jakoś na tym etapie bardzo rozbudowane, natomiast mogę pochwalić kolegów za postawę, kiedy to podczas ostatniej dużej powodzi na południu Polski ze Stalowej Woli wyjechała grupa ratowników, którzy tworzą w tym momencie nasz zespół Stalowolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej w celu wsparcia Kasia, Powodzian w okolicach Głuchołaz.
15: A teraz porozmawiam tak naprawdę stricte o Was, czyli o całej grupie. Ilu Was jest? Kim jesteście na co dzień?
16: W tym momencie grupa się stale rozrasta. Zrzeszamy 15 członków. Jeżeli chodzi o nasze profesje, przyjmujemy wszystkich i tak naprawdę znajdziecie u nas i żołnierza, i strażaka ochotnika. Znajdziecie sprzedawcę ze sklepu, kierowcę autobusu, jak również weterynarza.
15: I co sprawia, że chcecie działać w tej profesji, w tym, żeby pomagać, w tym, żeby być tutaj lokalnie dla mieszkańców, nie tylko Stalowej Woli, ale całego regionu?
16: Chęć pomocy i wsparcia profesjonalnym służbom, chęć niesienia pomocy, chęć niesienia tej oświaty związanej z pierwszą pomocą, szeroko pojęta pomoc dla drugiej osoby.
15: A jeżeli chciałby ktoś do Was dołączyć, musi mieć jakieś, nie wiem, predyspozycje, jakieś umiejętności, jak to wygląda?
16: Taka osoba musi przede wszystkim być chętna i zaangażowana, musi mieć ukończone oczywiście 18 lat. W najbliższym czasie planujemy uruchomienie naboru na okres stażowy. Taki okres stażowy trwa od 3 do 6 miesięcy. W trakcie stażu takiego kandydackiego do grupy uczymy podstaw pierwszej pomocy, uczymy poruszania się w terenie, uczymy zasad współpracy ze służbami i zasad, jakimi kierujemy się przy poszukiwaniach. Należy przedstawić jakiś swój krótki dorobek życia, żebyśmy też wiedzieli, kim ta osoba jest. Jeżeli kandydat przejdzie cały okres tutaj stażowy, zostaje przyjęty do naszej grupy.
15: Wiadomo, że w takiej grupie trzeba mieć dobrą kondycję. Czy jakoś ćwiczycie, macie ćwiczenia, szkolenia?
16: Jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne, jest to indywidualna kwestia każdego z członków, każdego z ratowników. Tutaj akurat nie ma stricte narzuconych jakichś ram, które musimy spełnić, żeby kondycyjnie przystąpić do grupy. Natomiast każdy z nas we własnym zakresie jest osobą dosyć aktywną i no, cały czas dbamy o to, żeby gdzieś tam tej kondycji na wyprawie nie zabrakło. Jeżeli chodzi o ćwiczenia stricte ratownicze, tak, również regularnie organizujemy sobie takie spotkania, ćwiczymy czy stacjonarnie, na przykład zakres kwalifikowanej pierwszej pomocy, czy w terenie zasady transportu, zasady poszukiwania osób zaginionych, wykorzystywanie nowoczesnych technik i technologii w ratownictwie i w poszukiwaniach.
15: Jeszcze tak podpytam, żeby zobrazować komuś, kto by chciał do Was dołączyć, jakieś przykłady akcji, jakby Pan tutaj wspomniał, może takie z takich ciekawszych, żeby też ktoś zobaczył, że to nie jest chwila, moment, idziemy, szukamy, ktoś się znajdzie i tyle, tylko jak to wygląda?
16: No, taką dużą zakrojoną akcją tutaj w okolicach Stalowej Woli, bez wchodzenia w szczegóły, było poszukiwanie starszego mężczyzny końcem października, gdzie poza siłami policji, ochotniczych straży pożarnych, naszej grupy, byli też zaangażowani m.in. żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Akcja tak naprawdę rozpoczęła się w sobotę późnym wieczorem, a skończyła się w poniedziałek przed południem. Mężczyznę udało się odnaleźć całego i zdrowego.
15: Czyli to jest dużo pewnie marszu, poszukiwań. Czasami też nie zawsze jest ciepło, czasami są to miesiące chłodniejsze, czyli człowiek musi być nie tylko sprawny fizycznie, ale też psychicznie, żeby wytrzymać te kilka dni przy poszukiwaniach, tak?
16: Te działania takie długoterminowe są zazwyczaj bardzo wymagające i faktycznie i fizycznie, i psychicznie działamy na zasadzie wymiany, tak? Czyli część ratowników odpoczywa, część ratowników sprawdza sprzęt, przygotowuje się. Część ratowników działa zawsze w terenie. Nie można robić ratownictwa w pojedynkę, to zawsze jest praca zespołowa. Często przy poszukiwaniach poza tym czynnikiem ludzkim, gdzie jest zaangażowane czasami kilkadziesiąt osób, tak jak było w przypadku poszukiwań z października, czy przy zaangażowaniu zwierząt, gdzie wtedy w ciągu całego dnia kilka zespołów z psami tropiącymi, między innymi tutaj ze Storatu z Rzeszowa, brało udział w tych działaniach. Wykorzystujemy również również kamery termowizyjne, drony, kłady, które pozwalają nam szybciej i głębiej dotrzeć do tego lasu. No, technologia wspiera tutaj działania ludzi.
15: Tutaj wspomniał Pan o sprzęcie. Jak to wygląda w Waszej grupie? Jakie wsparcie macie tak naprawdę i skąd to wsparcie jest?
16: Jeżeli chodzi o wsparcie, no my jako ratownicy nie pobieramy żadnego wynagrodzenia za swoje działania. Robimy to całkowicie ochotniczo i tutaj żaden z nas nie pobiera za to żadnych pieniędzy. Wspierają nas lokalni przedsiębiorcy, wspierają nas sponsorzy. Taką formą wsparcia, którą można nas wesprzeć w tym momencie, jest przekazanie 1,5% podatku. Jest to akurat okres rozliczenia podatków, więc jak najbardziej zachęcamy do odwiedzenia naszej strony facebookowej, gdzie jest podany nasz numer KRS i tam można nam przekazać swoje 1,5%. Na pewno to bardzo pomoże.
15: Tak i na pewno na stronie, też na Facebooku widziałam, że dużo publikujecie tam wszystkie informacje i tam pewnie można się z Wami kontaktować, jeżeli ktoś by był zainteresowany działaniem w tej grupie.
16: Tak, oczywiście w najbliższym czasie, tak jak wspominałem wcześniej, będzie ruszał nabór do Stalowolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej. Tam będzie również wystawiony formularz zgłoszeniowy, który należy nam przesłać drogą elektroniczną.
15: A macie jakieś konkretne cele na ten rok, na ten najbliższy czas?
16: Rozwój i dalsze szkolenie ratowników, powiększanie grupy, no i doposażenie sprzętowe. Tutaj no, lista priorytetów, czy to sprzętowych, czy szkoleniowych, jest naprawdę bardzo długa. Jesteśmy dosyć młodą grupą i każda forma okazanego nam wsparcia będzie dla nas na wagę złota.
15: Dobrze, i jeszcze jakieś słowo na koniec od Pana dla mieszkańców Stalowej Woli. Tutaj już oddaję mikrofon Panu. Co będzie Pan chciał, żeby mieszkańcy usłyszeli, to jest ten moment.
16: Tak jak wspominałem wcześniej, rozmawiajcie, informujcie swoich bliskich o swoich planach wycieczkowych. Zawsze zabierajcie ze sobą latarkę, naładowany telefon, odpowiednią odzież dostosowaną do warunków atmosferycznych. A jeżeli ktoś z Państwa posiada w domu osobę starszą, często schorą, być może z demencją, zwracajcie uwagę na zachowanie tej osoby. Jeżeli zauważycie, że taka osoba mogła się oddalić gdzieś z miejsca zamieszkania, nie bójcie się, nie rozpoczynajcie poszukiwań na własną rękę, tylko polegajcie na zawodowych służbach.
15: Dziękuję bardzo za rozmowę.
16: Dziękuję również.
10: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

0: Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic. Rezerwaty przyrody to często niewielkie obszary, które kryją w sobie bezcenne bogactwo natury. W powiecie stalowowolskim jest ich kilka, a każdy z nich opowiada inną historię o relacji człowieka z przyrodą. Czym dokładnie jest rezerwat, dlaczego jedne można odwiedzać, a inne pozostają zamknięte i co tak naprawdę podlega w nich ochronie? O tym wszystkim rozmawiam z doktorem Łukaszem Lisem, rzecznikiem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
2: Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o rezerwatach w powiecie stalowowolskim. W studiu jest ze mną dr Łukasz Lis, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
3: Dzień dobry.
2: Dobrze, no to może na początek powiedz nam, czym w zasadzie jest rezerwat przyrody i jakie są główne cele jego ochrony?
3: Rezerwat przyrody jest takim małym parkiem narodowym. Dlaczego małym? Ponieważ ustawa o ochronie przyrody, czyli ten akt, który mówi o formach ochrony przyrody, jakie mamy w naszym kraju, definiuje go jako taki obszar cenny przyrodniczo i tak naprawdę rozróżnia tylko je powierzchnią, ponieważ park narodowy, żeby parkiem narodowym taki obszar był, musi mieć przynajmniej 1000 hektarów. Natomiast rezerwat przyrody to są zazwyczaj obiekty dużo, dużo mniejsze. Natomiast jeżeli chodzi o reżim ochronny, czyli tą siłę ochrony, jaką posiadają te obiekty, to zarówno park narodowy, jak i rezerwat przyrody, to można postawić tutaj znak równości. Jeżeli chodzi o te obiekty, mają one na celu zachowanie w stanie, no właśnie, niezmienionym najlepiej dla przyszłych pokoleń takich cennych fragmentów ekosystemów, siedlisk chronionych gatunków roślin, zwierząt, generalnie czegoś, co jest taką przyrodniczą perełką. Tak by można było popatrzeć na te obiekty. Natomiast prawdą jest, że no tutaj to kryterium powierzchni nie zawsze się odnosi do rezerwatów, bo w województwie podkarpackim mamy rezerwat Śródziska Jasiołki, które zajmują 1500 hektarów, więc zgodnie z definicją ustawową można by było tam już powołać park narodowy. Tylko z tą różnicą, że park narodowy jest to obiekt, który ma dyrektora, administrację i tak dalej, całą administrację, która zarządza tym obiektem, natomiast rezerwat przyrody podlega regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, no w tym wypadku w Rzeszowie, to my sprawujemy pieczę. Aktualnie rezerwatów przyrody mamy 106 i myślę, że końcem roku ta liczba wzrośnie przynajmniej o 10. Takie są mniej więcej nasze plany. Powierzchnia ich to jest ponad 12 tysięcy hektarów, więc mamy co robić.
2: Jakie są w takim razie dokładne kryteria powoływania takich rezerwatów przyrody?
3: Takim głównym kryterium to jest, ja przynajmniej tak określam, taka ponadprzeciętność, bo fajnie, gdyby to był taki teren, który wyróżnia się na tle otaczających, takie właśnie perełki przyrodnicze. Więc kryterium przede wszystkim jest to przyrodnicze, czyli powiedzmy jakiś cenny ekosystem, rzadki ekosystem, który stanowi przy okazji siedlisko rzadkich gatunków zwierząt, roślin czy grzybów. Ogólnie tworzymy rezerwaty przyrody oprócz tego, żeby zabezpieczyć te walory przyrodnicze dla nas, dla przyszłych pokoleń, ale też po to, żeby badać te procesy, które zachodzą, bo rezerwaty przyrody też służą nauce, żeby po prostu wiedzieć o tej przyrodzie więcej. To są zazwyczaj miejsca, bo w większości rezerwatów przyrody jest stosowana ochrona ścisła, czyli polegająca na dosłownie nic nie robieniu, czyli taka forma konserwatorska. Przede wszystkim to są rezerwaty leśne. Możemy obserwować te procesy, które zachodzą bez naszego udziału. No zazwyczaj człowiek ingeruje w swoje otoczenie, w środowisko, więc te ekosystemy, które są pod wpływem człowieka, mniej więcej te mechanizmy znamy. Natomiast tutaj dzięki tym obiektom, które chronią takie tereny no, przed działalnością człowieka, tutaj w rozumieniu tej bardziej negatywnej, dają nam możliwość poznawania tych procesów.
2: Jakie są właśnie te największe zagrożenia ze strony działalności człowieka?
3: Tu jest kwestia co jest przedmiotem ochrony, bo czasami ta działalność człowieka wręcz jest wymagana, bo jeżeli chronimy tereny, które są związane z działalnością człowieka, na przykład tereny otwarte, które powstały w wyniku właśnie działalności człowieka, to zagrożeniem jest zaniechanie tych działań, więc na przykład koszenie łąk. Gatunki łąkowe po długim okresie nieużytkowania takich terenów niestety ulegają deprecjacji, zanikają. Też rezerwaty stepowe, murawowe, one też są zagrożone z tytułu nierobienia tam działań, które były dotychczas, bo przede wszystkim te stepowe, te teksorotermiczne rezerwaty to są tereny dawnych pastwisk. No teraz już z tym wypasem jest coraz ciężej, zresztą wypas na zazwyczaj stromych stokach, no to nie jest to coś fajnego. Tak więc z jednej strony człowiek jest zagrożeniem dla niektórych ekosystemów, podkreślam niektórych, natomiast co do niektórych, to właśnie ta działalność człowieka powinna być utrzymywana. No służą temu działania z zakresu ochrony czynnej, które staramy się realizować w miarę posiadanych środków. Po prostu sami realizujemy te działania związane chociażby z wykaszaniem tych terenów otwartych.
2: A jak to wygląda ze strony mieszkańca okolicznych terenów? Czy taka osoba może wejść do takiego rezerwatu, żeby podziwiać właśnie tę przyrodę?
3: Tu kwestią istotną jest, czy rezerwat jest udostępniony, bo nie wszystkie rezerwaty w województwie podkarpackim są udostępnione, to znaczy nie wszystkie mają wyznaczone przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Rzeszowie szlaki, bo prawdą też jest, że przez wiele rezerwatów przebiegają historyczne jakieś dukty, szlaki, czy w ogóle są tam ścieżki leśne, które mogłyby kusić, żeby tam sobie pospacerować. No niemniej jednak nie wszystkie rezerwaty wyznaczone do tego ruchu pieszego czy rowerowego, jazdy konnej, nartami, bo takie mamy możliwości, nie wszystkie są. Tu warto by było sprawdzić sobie taki rezerwat, do którego chcielibyśmy się udać. Najlepiej na Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody. To jest taki rejestr ze wszystkimi formami ochrony przyrody, jakie w Polsce występują, ale też tam teraz staramy się na bieżąco aktualizować informacje o tym, czy rezerwat jest dostępny, czy nie.
2: A których jest więcej? Takich udostępnionych właśnie do odwiedzenia, czy...
3: Niestety dla odwiedzających więcej jest tych niedostępnych. To wynika też z faktu, że wyznaczenie szlaku ruchu pieszego pociąga ze sobą szereg konsekwencji związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa. Zazwyczaj większość naszych rezerwatów to są tereny leśne, więc nadal tam zarządcą jest właściwy miejscowo nadleśniczy, a jeżeli są drzewa, są gałęzie, są wiatry, może to powodować, no może to te poruszanie się tym szlakiem może powodować zagrożenie i to właśnie na tym nadleśniczym spoczywa obowiązek utrzymania tego szlaku w należytym stanie, w tym stanie niezagrażającym bezpieczeństwu osób korzystających. No niestety też ludzie jakoś ostatnio bardziej się boimy tej przyrody, coś taki proces następuje w społeczeństwie i jednak chcielibyśmy, żeby te szlaki były naprawdę w 100% bezpieczne. W związku z tym problemem jest to, że żeby wyznaczyć, udostępnić taki rezerwat do ruchu turystycznego, to musi być proces, w którym jedna strona w postaci nadleśniczego wyznacza taki szlak, który wiadomo musi spełnić jakieś też te elementy związane z bezpieczeństwem. Następnie musi zdeklarować się, że utrzymuje ten szlak, a następnie my jako ten organ sprawujący nadzór nad rezerwatami przyrody wyznaczamy w formie zarządzenia i wówczas można w takim rezerwacie spacerować.
2: Czyli nie możemy w takim razie wchodzić na tereny, na takie obszary chronione. A co jeśli nie wiemy, że to jest właśnie rezerwat, właśnie nie zauważyliśmy tej tabliczki i wejdziemy na taki teren, a ktoś nas zobaczy, co wtedy się dzieje? Czy będziemy mieli z tego tytułu jakieś problemy?
3: Kwestia szczęścia. Prawda jest taka, bo oczywiście to nie, że do każdego rezerwatu nie można wejść, tylko tak jak mówię, tylko do tych z wyznaczonych szlakiem ruchu pieszego. Nie każdy o tym wie, że coś takiego jest jak szlak ruchu pieszego, bo jeżeli jakaś ścieżka biegnie przez przez rezerwat, no to też się prosi. Jakie są konsekwencje? No, jest zakaz. Jest zakaz wymieniony w ustawie o ochronie przyrody, który mówi, że no, nie możemy poruszać się poza tymi szlakami wyznaczonymi. Więc jeżeli nie ma tam szlaku, to w ogóle nie powinniśmy wchodzić do tego rezerwatu. Ta czerwona tabliczka powinna być taką czerwoną lampką, nie wchodź tu. Natomiast szczególnie w okresie grzybobrania, to niekoniecznie patrzymy na taką wysokość, na jakiej znajduje się tabliczka. Możemy czasami przekroczyć granicę. No, nie zachęcamy do tego, odwodzimy od tego, ale no, zdarzają się takie przypadki. Oczywiście mogą być tutaj konsekwencje w postaci no, nawet mandaciku od Straży Leśnej, bo jeżeli właśnie zarządzający tym terenem spotka nas w miejscu, w którym nie powinien nas spotkać, może coś takiego nam podarować.
2: Chciałabym jeszcze na chwilę cofnąć się do początku naszej rozmowy, kiedy wspominałeś o tych kryteriach powołania takiego rezerwatu. Czy istnieją jakieś właśnie rodzaje rezerwatów pod względem tego, jaki obszar chronią, w sensie jakie ekosystemy chronią?
3: Tak, dokładnie. Bo to, co chronimy, definiujemy w jaki sposób i definiujemy to już w akcie tworzącym rezerwat przyrody, czyli w zarządzeniu regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Jest rozporządzenie, które no, jest takim powiedzmy kluczem do oznaczania rezerwatu, bo w pierwszej kolejności określamy rodzaj rezerwatu. I tutaj mamy, no, na przykład u nas najwięcej jest rezerwatów leśnych. Może być rezerwat krajobrazowy, może być krajobraz florystyczny, faunistyczny, przyrody nieożywionej, czyli tak naprawdę to, co możemy chronić, bo w rezerwacie mogą być chronione zarówno te elementy przyrody ożywionej, jak i nieożywionej. Czasami to i to, no to wtedy najczęściej robimy to rezerwatem krajobrazowym, bo tutaj to jest ten aspekt warty zachowania. Następnie określamy typ i podtyp. I tutaj znowu wyobraźmy sobie taka ścieżka jak w kluczach. Jest, że rozdziela się to na typ i podtyp ze względu na przedmiot ochrony. To jest jeden element, natomiast jeszcze patrzymy na to, jaki mamy ekosystem. Więc tak zdefiniowany rezerwat, ta definicja, czyli rodzaj, typ i podtyp rezerwatu znajduje się w tym akcie tworzącym i to już jest sygnałem, z jakim obiektem mamy do czynienia. Oczywiście tym najważniejszym elementem w akcie to jest cel ochrony, czyli dlaczego chronimy. No i zazwyczaj to tam on jest zdefiniowany jako najczęściej ze względów dydaktycznych, naukowych i tam możemy jeszcze jakieś inne elementy wymienić. Chronimy, no i dajmy na to, nie wiem, pozostałość puszczańska lasu, czy coś takiego, jakieś torfowisko. Tutaj już określamy ten przedmiot.
2: Dobrze, no to może teraz przejdźmy sobie do charakterystyki rezerwatów przyrody w powiecie stalowowolskim. I z tego, co wiem, to występuje ich 7 i chronią jakby różne ekosystemy. No i może zacznijmy sobie od rezerwatu przyrody Jastkowice. W jakiej miejscowości, gminie znajduje się ten rezerwat i właśnie od kiedy został utworzony?
3: W przypadku tego rezerwatu poszukiwanie go na mapie jest dość łatwe, bo jego nazwa wywodzi się z nazwy miejscowości, w której się znajduje, czyli Jastkowice. Jest to jeden ze starszych rezerwatów na terenie powiatu stalowolskiego, bo powstał w latach 50., dokładnie w roku 59. No i jest to jeden w ogóle ze starszych rezerwatów też w województwie podkarpackim. Jest to rezerwat leśny, rodzaju leśnego.
2: I to najczęstszy typ.
3: Tak. Najwięcej mamy właśnie rezerwatów leśnych. Jest takiej średniej wielkości rezerwatem przyrody, bo zajmuje ponad 45 hektarów. Przedmiotem ochrony jest, tak zdefiniowany został, wielogatunkowy las mieszany, stanowiący resztkę Puszczy Sandomierskiej. I rzeczywiście, on no, niestety nie jest udostępniony turystycznie, także jeżeli ktoś by chciał zobaczyć go tak naocznie, tutaj należałoby uzyskać zezwolenie od regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Rzeszowie. Jest taka możliwość, chociażby ze względów nawet turystycznych czy naukowych, nawet jakbyśmy chcieli coś uczknąć tej wspaniałości tego terenu, bo rzeczywiście no, ja miałem, z uwagi na funkcję, jaką pełnię, miałem możliwość spacerowania po tym rezerwacie, rzeczywiście robi wrażenie. To jest taki stary, taki puszczański, tak chyba tutaj ten przymiotnik pasuje, taki puszczański las. Mnóstwo takich starych, sędziwych, okazałych, wypruchniałych, rachitycznych drzew. Robi to wrażenie. Jest dużo właśnie takich egzemplarzy, które no, moglibyśmy definiować jako pomniki przyrody. W związku z tym, że to jest właśnie tego charakteru las, czyli takiego już no, wręcz rozkładającego się, rozpadającego lasu, mamy tam mnóstwo siedlisk, niszy ekologicznych dla wielu gatunków takich interesujących, no może nie wszystkich, bo tutaj przede wszystkim grzyby, mszaki, to są te elementy, powiedzmy, najciekawsze w tego typu lesie, ale oczywiście znajdziemy tam całą gamę gatunków ptaków, ssaków leśnych, no może troszeczkę więcej, bo tam mają spokój. Też te stare, wypruchniałe drzewa, to też siedlisko nietoperzy. To tutaj są dość sędziwe, nawet biorąc pod uwagę to, że ten rezerwat powstał w latach 50., no bliżej 60. ubiegłego wieku, już jako las sędziwy. Więc powiedzmy, te cechy, ten wiek drzew w tym okresie, kiedy on powstawał, to na pewno to było około 100 lat, więc teraz jeszcze musimy sobie dodać te lata, od kiedy rezerwatem ten teren jest. Także naprawdę to są stare, okazałe drzewa.
2: A czy mógłbyś tutaj tak na szybko przypomnieć i mnie, i słuchaczom, jak ocenia się właśnie wiek takiego drzewa?
3: Można to robić, znaczy zazwyczaj jest to inwazyjna metoda, tylko kwestia inwazyjności. Można to zrobić przy pomocy takiego specjalnego świdra, którym się nawierca, no bo tutaj wiek drzewa mierzy się jego przyrostem. Drzewo przyrasta, mamy w środku słoje, jeżeli ktoś widział ścięte drzewo, no to jest najprostszy sposób policzenia wieku, bo wtedy mamy wszystko jak na dłoni, możemy sobie przysiąść na takim pniaczku i liczyć. Zresztą zachęcam, jeżeli już będzie taka okazja zobaczyć pniaki, to spróbować swoich sił w liczeniu. W tych słojach można ocenić mniej więcej, jaki to był rok, bo jeżeli rok jest lepszy dla drzewa, to te przyrosty są większe, więc te odstępy między tymi poszczególnymi tymi kreskami, tak powiedzmy kolokwialnie, na pniu są większe. Jeżeli jest trudniej, te przyrosty są niewielkie, więc możemy sobie policzyć wiek tego drzewa. No ale tutaj tą taką metodą ciut mniej inwazyjną to chociażby ten świder, który robi to samo, czyli po prostu dowiercamy się do rdzenia drzewa i później liczymy sobie też właśnie te słoje.
2: A czy to w jakiś sposób może uszkodzić właśnie pień drzewa?
3: No, to jest uszkodzenie. No, tutaj problemem jest to, że w przypadku starych drzew, które są już no, mniej witalne, mniej żywotne, może to prowadzić do jakichś infekcji grzybowych.
2: Dobrze, to może teraz przejdźmy sobie do kolejnego rezerwatu, do rezerwatu przyrody Sochy. Z tego, co wiem, z tego, co pamiętam, to ma on za sobą no, taką burzliwą historię.
3: Tak, długą historię. My to nazwaliśmy roboczo do trzech razy sztuka, ponieważ teraz dokładnie 28 maja 2025 roku utworzyliśmy go na nowo po raz trzeci, ponieważ historia tego rezerwatu, tego terenu może i jego ochrony sięga jeszcze dawniej, jeszcze dużo, dużo, dużo wcześniej, w okresie przed II wojną światową, w latach 30. funkcjonował tam taki prywatny rezerwat księcia Jerzego Ignacego Lubomirskiego w ordynacji rozładowskiej. Taki obszar 10 hektarów był chroniony z uwagi na topole. I bardzo już okazałe wówczas topole, przede wszystkim topole czarną, która w tamtych terenach była nazywana, określana takim mianem, jako taką nazwą jabrzęć. Dziwna nazwa, przynajmniej dla mnie, ale tak to funkcjonowało i właśnie dla tych jabrzęci ten rezerwat powstał. No, jego koniec datuje się na wybuch II wojny światowej. Takim pełnoprawnym rezerwatem, czyli po prostu ustanowionym aktem w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody, funkcjonował on od lat 50. do 70. I tak jak mówię, funkcjonował, ponieważ w latach 70. został on zniesiony z uwagi na to, że te topole, to jest drzewo, które nie jest nadzwyczaj żywotne, zaczęły wypadać, jak to się mówi, z tego drzewostanu. Wówczas nie widziano możliwości ratowania tego przedmiotu ochrony, w związku z tym zniesiono ten rezerwat przyrody. Natomiast w świadomości lokalnej społeczności zawsze ten teren był rezerwatem. To był rezerwat Sochy. Pytając tam pierwszego lepszego mieszkańca tamtych okolic, to on mówił o tym obiekcie jako rezerwat. I koledzy z teraz fundacji, wcześniej z Towarzystwa Wolne Rzeki, wzięli to pod lupę, ten teren i tą historię tego terenu, bo zresztą tutaj polecam książkę księdza Łapińskiego pod tytułem Stare Królestwo Czarnej Topoli. Publikacja, która bardzo fajnie przedstawia całą historię, cały rys historyczny tego terenu i to nie tylko w tym aspekcie takim czysto przyrodniczym, ale też właśnie historycznym, także naprawdę fajna pozycja i właśnie koledzy z Wolnych Rzek, mając taką wiedzę, postanowili wskrzesić ten rezerwat, co jak widać im się udało. Wsparli ich w tym leśnicy z Nadleśnictwa Rozwadów i w ramach akcji, jaką organizowały Lasy Państwowe na swoje stulecie, czyli 100 rezerwatów na stulecie Lasów Państwowych, ten rezerwat trafił właśnie w tej puli do nas i utworzyliśmy go, dając mu po raz trzeci życie. Tylko już zabezpieczyliśmy się, jeżeli chodzi o ten przedmiot ochrony, bo tutaj podeszliśmy dość inaczej, inną koncepcją, mianowicie już w przedmiocie ochrony wpisaliśmy, że zachowujemy, znaczy, że chronimy dynamikę procesów, bo to kiedyś był bardziej łęgowy drzewostan, no, topola jest takim gatunkiem, natomiast teraz on ewidentnie grądowieje, ze względu na uwarunkowania hydrologiczne, to już nie jest taki łęgowy las, tylko bardziej grąd, więc on cały czas się zmienia. Cały czas ewoluuje, no, przyroda nie znosi próżni, więc ona cały czas tutaj działa, te procesy przyrodnicze zachodzą, więc tak naprawdę nie wiemy, co będzie za 10, za 20 lat z tym drzewostanem, ale właśnie to po to tu chronimy, żeby obserwować te przemiany. Ten proces.
2: Jeśli dobrze pamiętam, to w 2025 roku oprócz Soch powołano także dwa inne rezerwaty. Targowisko w Pysznicy i
3: Dolina Jodłówki. Tak. Wówczas w rezerwacie Sochy, bo on jest taką ciekawostką historyczną. Tam przebiegał proces podpisania, ten symboliczny proces podpisania, taki przy blasku fleszy. Pan dyrektor tutaj na jednym z takich wielkich, okazałych, zwalonych pni topolowych podpisał nie tylko akt powołujący rezerwat Sochy, ale też właśnie targowisko i Dolinę Jodłówki. Jeżeli chodzi o targowisko, to też jest obiekt, który był przedmiotem zainteresowania kolegów z Wolnych, z Towarzystwa Wolne Rzeki. Zrobili tam badania, dokumentacje. To jest ciekawy teren. On też nie jest jakimś dużym rezerwatem. To powiedzmy sobie szczerze, to jest taka, powiedzmy, enklawka leśna przy rzece Glinówka. Zresztą w obszarze tego rezerwatu zawarliśmy starorzecze tejże rzeki. W związku z tym jest ciekawe ukształtowanie. Ogólnie to jest obiekt, który ma na celu ochronę starodrzewu olchowego, czyli takiego związanego z wilgotnymi siedliskami i rzeczywiście tak tam jest. Te olsy, te drzewostany olchowe są takie naprawdę takie okazałe, takie bagienne, tak bym powiedział, bo ukształtowanie terenu sprzyja powstawaniu takich wysiąków, mułak. Ogólnie jest to teren wilgotny do roboty.
2: Występują tam jakieś mokradła, tarpowiska?
3: Dokładnie tak. Tutaj jeszcze poprawiają to wszystko bobry, które tam aktywnie działają, żeby te zasoby wodne jeszcze w jakiś sposób wzbogacać.
2: Dobrze, no to poznaliśmy już rezerwat przyrody Targowisko, a teraz przejdźmy sobie do Doliny Jodłówki.
3: Oj, to jest akurat fajny rezerwat, bo ogólnie patrząc na mapę Podkarpacia widzimy ewidentnie, że najwięcej rezerwatów przyrody koncentruje się na południu kraju. Tam mamy kraju, no i województwa. Tam mamy no przede wszystkim takie dość fajnie wykształcone buczyny i to głównie one są chronione w wielu tych rezerwatach. Natomiast północ województwa ewidentnie jest mniej pod tym względem reprezentowana, jeżeli chodzi o rezerwaty. Dolina Jodłówki jest dość sporym rezerwatem, bo ponad 100 hektarów zajmuje, ma jeszcze otulinę, to też jest ciekawe. No zazwyczaj powinny mieć rezerwaty otulinę, nie wszystkie to mają.
2: A czym jest właśnie taka otulina?
3: Otulina jest obszarem, który otula formę ochrony przyrody, tak dosłownie można to powiedzieć, ma na celu złagodzenie pewnych wpływów. W rzeczywistości jest to taka możliwość monitorowania pewnych działań, pewnych zjawisk, ponieważ to nie jest forma ochrony przyrody, to powiedzmy sobie jasno, to w żaden sposób nie ogranicza działalności ludzkiej, jeżeli chodzi o prawo, natomiast daje nam, jako nadzorcy rezerwatu, możliwość śledzenia ewentualnych działań, które mogą w jakiś sposób wpłynąć na ten rezerwat przyrody, bo jeżeli chodzi o plan urządzenia lasu, miejscowy plan urządzania, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, te dokumenty planistyczne podlegają opiniowaniu nam. W związku z tym, to jest tylko opinia, ale to już jest dla nas sygnał, czy coś się dzieje, możemy wtedy w jakiś sposób zaingerować, jakieś działania podjąć. Natomiast w realu, jeżeli chodzi tylko o element prawny, otulina jest tylko obszarem, który otacza rezerwat, nie jest formą ochrony przyrody. Natomiast jeżeli chodzi o Dolinę Jodłówki, ta otulina została niejako wymuszona tym, że składa się on z dwóch obszarów, no nawet z trzech, ale ten jeden to jest tylko taką drogą oddzielony. Jeden taki, taka enklawka, to jest bardzo fajne, pięknie zachowane, aż dziwne, że zachowało się tak fajne torfowisko, prawie 10-hektarowe, także naprawdę robi wrażenie, bardzo, bardzo piękne torfowisko. Natomiast reszta tego obszaru, czyli ta druga enklawa, to jest las, ale też taki wilgotnym charakterze. Dolina Jodłówki, zresztą ta rzeczka tam sobie fajnie meandruje i wytworzyły się głównie tam takie zbiorowiska borowe, bór bagienny, wilgotny. Ładnie to wygląda, bardzo ładnie to wygląda. Ewidentnie widać tą działalność wody, bo to wymusza na drzewach wytwarzanie pewnych, że tak powiem, forteli chroniących ich przed przyduszeniem. W związku z tym tutaj te systemy korzeniowe są dość ciekawe i wykształcone. No, zmartwię tutaj słuchaczy. Ten teren, nawet gdybyśmy chcieli, jest ograniczony do odwiedzenia tym, że tam działalność swoją ma wojsko. W związku z tym tutaj będzie trudniej do niego dotrzeć. Także to jest las, to jest Dolina Jodłówki, ale też w obrębie tego obiektu znalazły się stawy, stare stawy. Widać jeszcze te elementy, które świadczą o tym, że to są stawy. Natomiast bardzo fajnie widać tam proces sukcesji, wtórnego przysposabiania, zabierania tego tworu ludzkiego przez przyrodę. Więc te stawy są już naprawdę w bardzo silnym procesie naturalizacji. Niewprawne oko mogłoby tutaj przypisać tym obiektom już taki torfowiskowy, typowo torfowiskowy charakter. Natomiast były stawami, tylko teraz ładnie się to pło torfowe wykształca i zabiera to lustro wody.
2: Zanim jeszcze przejdziemy do pozostałych dwóch rezerwatów przyrody na terenie powiatu stalowo-wolskiego, to mam takie szybkie pytanie. Czy wszystkie te rezerwaty, które właśnie znajdują się właśnie w naszym regionie, w regionie stalowo-wolskim, są jakby zamknięte dla człowieka, dla odwiedzających, takich spacerowiczów?
3: Chwilowo tak. Za wyjątkiem rezerwatu Sochy, gdzie przez ten teren przebiega droga, którą można się poruszać, i jezioro Pniów. Ponieważ są to takie jeziorka, powiedzmy zbiorniki wodne, o tak, które są oddzielone groblami, one są pośród zabudowy, więc to jest niewielki obiekt, on ma niecałe 6 hektarów, spokojnie można sobie go obejść wokół, doświadczając tego, co w nim najlepsze, czyli właśnie widoku tej warstwy kotewki orzecha wodnego. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe rezerwaty, czyli Jastkowice, Imielty Łuk po naszej części, Łęka, Targowisko czy Dolina Jodłówki, nie są udostępnione turystycznie. Myślę, że z Targowiskiem to jest kwestia czasu. Jest tam możliwość udostępnienia i prawdopodobnie w najbliższym czasie tak też zrobimy. Natomiast w przypadku pozostałych rezerwatów na chwilę obecną nie ma takich planów.
2: No to skoro mówiłeś, że rezerwat przyrody Pniów można odwiedzić, to może powiedz więcej właśnie o tym rezerwacie, jakie gatunki drzew, roślin możemy tam znaleźć i gdzie w ogóle znajduje się ten rezerwat?
3: Rezerwat przyrody, i tutaj znów dość łatwo go znaleźć, znajduje się w miejscowości Pniów, nazywa się Pniów. Tak, żeby było prosto. Jest to niewielki obiekcik, bo no niecałe 5 hektarów, 4-6 dokładnie ma. Najstarszy w powiecie starowowolskim, bo powstał w 1956 roku. Jest to rezerwat florystyczny, bo przedmiotem ochrony jest kotewka orzech wodny. Taka dziwna trzyczęściowa nazwa roślinki, która pływa, unosi się, taka rozetka liści unosi się na powierzchni wody, natomiast to, co ciekawe, jest dużo, dużo głębiej w mule. No orzech, no niekoniecznie, nie wygląda to jak orzech, to co w mule jest, to jest taki dziwny twór, niczym kotwica, stąd też kotewka. Rzeczywiście, jeżeli ktoś ma możliwość wyszukania tego, to zachęcam zobaczyć, jak wygląda kotewka orzech wodny. Rzeczywiście jest to taka kotwica. A co ciekawe, w okresach głodu ludzie te orzechy zbierali i robili z nich mąkę. Więc to też taka ciekawa historia.
2: No to pewnie przyszła do głowy jakaś sałatka.
3: Z liści tak, ale no, powiedzmy w okresie, kiedy rozety liściowej nie ma, ta roślina zimuje właśnie w postaci tego orzecha, nazwijmy to tak. No to wtedy tylko to nam zostanie. Zresztą tam właśnie są te składniki wszystkie, dzięki którym ona przetrwa ten okres niekorzystny. Natomiast kiedyś, wtedy kiedy powstał ten rezerwat, rzeczywiście to była bardzo rzadka roślina. Bardzo trudno ją było spotkać w naszym terenie. Ona zazwyczaj swoje stanowiska miała w jakichś starorzeczach, w takich zastoiskach przy rzekach, ale rzeczywiście było jej mało. Teraz jest ewidentnie jej więcej. W wielu miejscach na terenie województwa podkarpackiego można ją zobaczyć, nie tylko w rezerwacie przyrody Pniów. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o rezerwat Pniów, tam są 3 takie zbiorniczki. W tym środkowym zbiorniku naprawdę jest tego sporo. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany taką roślinką, zachęcam do poczytania o niej. Można tam ją zobaczyć w dość dużej ilości, ale tak jak powiedziałem, również w jakichś takich starorzeczach, takich zbiornikach wodnych, gdzie gdzieś tam można ją spróbować znaleźć.
2: Na terenie powiatu starowowolskiego pozostały nam jeszcze do omówienia 2 inne rezerwaty. Są to rezerwat przyrody Łęka i Imielty Łuk. Jeden z nich, czyli Łęka, mieści się w jakiej miejscowości? Bo chyba podejrzewam, że tutaj już nie będzie tak łatwo.
3: No właśnie, tutaj nie jest tak łatwo. Tutaj akurat na terenie 2 miejscowości jest położony ten obiekt, na terenie miejscowości Gielnia i Goliszowiec, nadal gmina Zaklików. Jest to największy rezerwat przyrody na terenie powiatu stalowowolskiego, bo blisko 400 hektarów, dokładnie 376,83, także duży obiekt. Obiekt leśny, niestety nieudostępniony do ruchu turystycznego, a też ciekawy. Przede wszystkim dominuje tam las grądowy. On zajmuje tam większość terenu, ponad 1/3 terenu to jest las grądowy. dość stary las. Rezerwat powstał w 1998 roku i tutaj tak samo, ten sam schemat. No po prostu on już wówczas był dość okazały, dość ciekawy przyrodniczo, zazwyczaj pod kątem występowania tych dużych gabarytów drzew. No a teraz już powiedzmy po tym okresie jest jeszcze tego więcej, bo rzeczywiście tam mamy też nagromadzenie dużej ilości takich okazałych drzew wielu gatunków, bo no przede wszystkim jest to grunt, ale też tam są siedliska i łęgowe, bo przepływa tam rzeka Łukawica. No i w sąsiedztwie tej rzeki, oprócz tego, że fajnie meandruje, to też jest taki walor i krajobrazowy, i przyrodniczy ciekawy. To tam mamy fragmenty lasów łęgowych, ogólnie takich zbiorowisk związanych z wodami, ale też mamy tam takie siedliska typowo borowe, czyli sosną, no przede wszystkim sosną. No niestety czasami z uwagi na to sosnę mamy problemy, bo kornik lubi sobie tą sosenkę tam zaadoptować. No i tutaj jest problem. No. Tak jest, no chronimy rezerwat, ale wokół mamy drzewostany też sosnowe. No i ten nasz rezerwat może stać się takim zarzewiem jakiejś gradacji ewentualnej. Także tutaj mamy to na baczeniu w naszych zadaniach ochronnych. Też bierzemy pod uwagę występowanie tego wada.
1: No i na sam koniec pozostał nam imielty łuk. Z tego, co kojarzę, z tego, co pamiętam, znajduje się on na terenie dwóch województw, nie tylko województwa podkarpackiego.
3: Tak, jest to duży obiekt w ogólnym swoim wydaniu, natomiast na naszej części, w naszym województwie jest to dokładnie 72 hektary, jest to obiekt kochany. Znaczy znajduje się na terenie leśnictwa Kochany. Fajna nazwa, bardzo mi się podoba.
4: Bardzo przyjemnie.
3: Jeżeli chodzi o naszą część rezerwatu przyrody Imielty Łuk, jest to bór bagienny, całkiem nieźle wykształcony, natomiast po stronie lubelskiej jest ta właściwa część rezerwatu przyrody obejmująca kompleks torfowisk, zbiorników, no bo tam działalność ludzka mocno się zaznaczyła. Niemniej jednak ostatnie badania pokazują, że tam jest duży problem z poziomem wody. No po prostu ona ucieka, więc my, posiadając taki mały skrawek tego rezerwatu, bo jedynie jest 70 hektarów, problemów takich nie mamy. Ten nasz las jest w całkiem niezłym stanie. Co ciekawe, przynajmniej ja bardzo lubię tą roślinkę. Duży udział tam ma bagno zwyczajne. Roślinka, która niesamowicie pachnie. Zresztą była stosowana też w szafach babci, żeby mole zwalczać, ale rzeczywiście jest bardzo urokliwa i tam tego mamy sporo. Oczywiście rezerwat, jak już słuchacze się domyślą, nie jest udostępniony, przynajmniej w części województwa podkarpackiego, ale jest w otoczeniu lasu, który nie jest chroniony, w związku z tym spokojnie można tam jakąś ścieżką leśną podejść i zobaczyć ten rezerwat, zatrzymując się przed czerwoną tablicą.
2: A czy Imielty Łuk to jest jedyny taki rezerwat na Podkarpaciu, który współdzielimy z innym województwem?
3: Nie. Drugim takim rezerwatem jest Wisła pod Zawichostem i ten rezerwat dzielimy z dwoma jeszcze innymi województwami, bo on jest położony na trzech województwach, na podkarpackim, na świętokrzyskim i na małopolskim. To on się znajduje przy Zawichoście. Obejmuje fragment rzeki Wisły oraz otaczających ją terenów.
2: Dobrze, no to tak podsumowując naszą rozmowę, o czym powinniśmy pamiętać, wchodząc do lasu i do tych rezerwatów przyrody, do których możemy?
3: No akurat tutaj, jeżeli chodzi o te leśne rezerwaty, to powiedzmy tylko namiastkę lasu możemy poczuć w Sochach, wędrując sobie tą drogą. Natomiast generalnie, jeżeli chodzi o naszą obecność w lesie, pamiętać, że to jest też czyjś dom. To jest miejsce, w którym oczywiście się relaksujemy i tak dalej. Jednak jest to siedlisko, kolokwialnie rzecz mówiąc, właśnie dom wielu gatunków. zwierząt, no przede wszystkim, bo powiedzmy rośliny przed nami nie uciekną, natomiast zwierzęta, co niektóre, mogą się czuć zaniepokojone, jeżeli nasze zachowanie nie będzie wystarczająco godne do powagi tego miejsca. Przede wszystkim, co nie potrafię tego zrozumieć, bo jakoś z łatwością niesiemy napoje, po opróżnieniu butelek one nam zaczynają jeszcze bardziej ciążyć. To jest pewien ewenement, który jest dla mnie niezrozumiały, biorąc pod uwagę na tyle, ile rozumie prawa fizyki. Także nie zaśmiecajmy tych lasów, bo oczywiście później organizujemy akcje sprzątania świata. Jednak fajnie by było, gdybyśmy ich nie musieli organizować, bo jednak lasy po tych naszych wycieczkach nie wyglądają zbyt atrakcyjnie, szczególnie jeżeli chodzi o duże ilości tego plastiku w postaci butelek. No miejmy nadzieję, że system kolejny to zmieni.
1: Zanim porucznik Józef Sarna stał się symbolem odwagi na Skalnej Górze, jego życie kształtowały spokojne, ale pełne patriotyzmu lata w Pilchowie i Nisku. Tam narodziła się dyscyplina, poczucie odpowiedzialności i zamiłowanie do wychowania młodzieży, które później przeniósł na pole walki. W dzisiejszej rozmowie razem z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego wspominamy nie tylko heroizm porucznika Sarny, ale też misję, którą realizował w sercu Tarnobrzega.
2: Jak wyglądało życie Józefa Sarny przed wojną i co mogło właśnie ukształtować jego charakter i tę taką późniejszą postawę wojskową?
4: To znaczy, jak wyglądało? No na pewno możemy śmiało powiedzieć, że to było życie polskiego patrioty z pewnością. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że oczywiście jeśli musimy się cofnąć do początków, no to należy przywołać ziemię stalowowolską. Dlaczego? Dlatego, że urodził się on 21 września 1910 roku w Pilchowie koło Rozwadowa. No ta miejscowość do dzisiaj istnieje w powiecie stalowowolskim. Jakby ktoś był chętny, to oczywiście może zobaczyć. Później z kolei uczył się w Nisku, także widzimy, no, ten akurat ziemia bardzo mocno go ukształtowała, oczywiście zgodnie z tradycjami też wojskowymi, bo jakby nie patrzeć, no on ukończył później szkołę podchorążych rezerwy piechoty w Zambrowie. Także tutaj mamy kolejny taki punkt na mapie, nazwijmy to. Natomiast później, jak już skończył ten kurs wojskowy, no to odszedł w stopniu podporucznika. Także widzimy taki typowy oficerski stopień. Jednak, co jest istotne, jemu bardzo mocno zależało na wychowaniu młodzieży. Widać to było w sposobie jego życia, w funkcjach, które piastował, bo chociaż decydował się obrać karierę urzędnika, to było akurat wypełnienie w Harzewicach, to jednak nie zrezygnował do końca, jak mówię, z tych klimatów wojskowych. Dlaczego? Dlatego, że był instruktorem przysposobienia obronnego, działał też w Strzelcu, no to dość dobrze znanym, zresztą taki, można powiedzieć, to był symbol tamtych akurat czasów, jeśli chodzi o wychowanie. Także uczył on zresztą również młodzież tarnobrzeską, takiego właśnie musztry wojskowej, rzemiosła, no i przede wszystkim odpowiedzialności za kraj. No on to traktował jako taką swoją własną misję. Istnieje również teoria, że mógł ukończyć kurs dywersyjny, bo jak wiemy, mimo że nasza armia nie była do końca przygotowana na kampanię wrześniową, no to wiadomo, że dowództwo brało pod uwagę to, że ta wojna może wybuchnąć, więc organizowano między innymi właśnie kursy dywersyjne, które miały na celu też przygotowanie struktur na czas niemieckiej okupacji, bo brano oczywiście ten scenariusz również pod uwagę, nie tylko ten z pomocą z Zachodu, która jak wiadomo nie nadeszła, także no właśnie to jest taka teoria po prostu, czy tak było rzeczywiście, no trudno powiedzieć.
2: Skoro już jesteśmy przy wrześniu 1939 roku i przy kampanii wrześniowej, no to przejdźmy sobie właśnie do tych wydarzeń. Jak wyglądała organizacja obrony Tarnobrzega i jakie decyzje podejmował porucznik Sarna?
4: W zasadzie jego decyzje to tak naprawdę już powiedzmy ten późniejszy etap, czyli około 12 września, bo wcześniej, no to tak naprawdę, jak wiemy zresztą z innych rozmów na antenie Eski, no to z tym akurat było różnie, jeśli chodzi o samo przygotowanie. To często były decyzje spontaniczne, wymuszone przez różnego rodzaju działania wojsk agresora. Na pewno Tarnobrzeg, mimo że mogłoby nam się wydawać, że położony jednak bardziej ówczesnym centrum Polski, no to jednak już od 1 września tak naprawdę cierpiał między innymi przez bombardowania. No pamiętajmy, no w rejonie na przykład przy ulicy, jak dobrze pamiętam, chyba Kolejowej, tak ta ulica się nazywała, no w okresie bombardowań zginęło 11 osób, także no w zasadzie od samego początku ten Tarnobrzeg był jednak wystawiony na ataki. Także oczywiście początkowo to, co należało zrobić, to przygotować jakąś obronę przeciwlotniczą, sieć obserwacyjną. I tutaj zdecydowano, to był bodajże 3 września, że tymi działaniami zajmie się właśnie porucznik Sarna wraz ze swoim jeszcze zastępcą, tym sierżantem Markiewiczem. Oprócz tego też należy, no tutaj zawsze wspominam o tym, żeby pamiętać, że zawsze jak mówimy o pewnych postaciach tamtego okresu, no to należy zauważyć, że one jako jednostki nie byłyby w stanie

0: na tak zwanej Skalnej Górze i właśnie w tym rejonie przeprawy na Wiśle.
1: Generalnie ta Skalna Góra, o której mówimy, miała być w zamyśle obrońców takim dość istotnym punktem oporu, dlatego że ona miała za zadanie osłanianie Wisły, dzięki czemu polskie jednostki mogły się po prostu bezpiecznie wycofać na drugi brzeg, a jednocześnie to natarcie niemieckie zostałoby opóźnione w przypadku skutecznych działań obronnych. Zresztą podobną strategię zastosowano m.in. też w Rzeszowie, w innych miastach, prawda? Czyli chodziło o opóźnienie marszu Niemiec w głąb kraju.
0: No i co było dalej? Czy ten plan wypalił?
1: To znaczy tak, na pewno udało się niewątpliwie umożliwić części polskich oddziałów opuszczenie Tarnobrzega, to jest to na pewno. No i przede wszystkim udało się rzeczywiście na pewien czas, a przynajmniej na jeden dzień, opóźnić marsz wojsk niemieckich.
0: Czyli było kolejne natarcie.
1: Tak, oczywiście. Oni szturmowali w dwóch falach. O ile w pierwszym przypadku rzeczywiście możemy tu mówić o oddziałach porucznika Sarny, o tyle w drugim przypadku to jest to, dlaczego on właśnie czasami może być określany przydomkiem polski Leonidas. Z tego względu...
0: A może nawet Tarnobrzeski.
1: Tarnobrzeski, to racja, tak. Chociaż polski też w zasadzie, no bo Polakiem był. Ale oczywiście Tarnobrzeski Leonidas z tego względu, że później w tym drugim natarciu on bronił Skalnej Góry wyłącznie z piątką żołnierzy. To jest niewielka liczba i co więcej, wojskowi zastosowali tam pewien trik, to znaczy oni mając dwa CKM-y starali się regularnie zmieniać pozycję. To miało wytworzyć wśród Niemców takie wrażenie,
0: jakby
1: że...
0: Jakby było ich więcej.
1: Tak, jakby cała Skalna Góra była obsadzona w jakiś sposób. Niemcy nie mieli świadomości, że większość oddziału się już wycofała. Także to była taka, można powiedzieć, miała zmyłka, prawda? To była taka sprawa po prostu żołnierskiej przysięgi dla tych kilku osób. Natomiast w którym momencie tak naprawdę następuje przełamanie, bo to jest istotne? Tu mówimy o 13 września, kiedy tak naprawdę Niemcy już wzmagają ostrzał Skalnej Góry, natarcie ogniowe rośnie, spadają również bomby, no i tu już wiadomo, Sarna zostaje wtedy zraniony, śmiertelnie zraniony, co istotne, i ginie wtedy na stanowisku razem z drugim jeszcze żołnierzem, który był w obsłudze tamtego CKM-u, także no to jest też chyba, wydaje mi się, co, o czym należy wspomnieć, że Sarna był dowódcą wojskowym, który jednocześnie bezpośrednio walczył, co jest też, prawda, w jakiś sposób istotne. To nie jest tak, jak my czasem mamy wyobrażenie jakiegoś sztabu, prawda?
0: Że siedzi sobie w namiocie, a...
1: Tak, nie, to byli ludzie, którzy walczyli na pierwszej linii, także tak naprawdę ta śmierć była już takim momentem przełomowym, bo kilka godzin później zakończyła się obrona i jednocześnie obrona Tarnobrzega i, no można powiedzieć, początek okupacji niemieckiej na tych terenach.
0: W jaki sposób postać porucznika Sarny jest dzisiaj upamiętniana w Tarnobrzegu i w regionie?
1: Ja bym powiedział, że ona była już upamiętniana tak naprawdę już w momencie upadku Skalnej Góry. Chodzi o to, że już po tym, jak zginął, zorganizowano mu pogrzeb. Co jest ciekawe, no podobno Niemcy w uznaniu bohaterskiej obrony Skalnej Góry zaproponowali asystę wojskową. Czy tak było rzeczywiście, trudno mi powiedzieć, natomiast faktem jest, że w momencie, kiedy Niemcy znaleźli ciało Sarny, no to zasalutowali mu. Także widzimy jednak, to było to docenienie, prawda, przeciwnika, tego bohaterstwa i poświęcenia całego. Natomiast wiadomo, że Sarna jest patronem jednej ze szkół, to na pewno. No i z pewnością też przy różnego rodzaju uroczystościach też ludzie wspominają takie, można powiedzieć, tarnobrzeskie Termopile, prawda? W związku z czym no śmiało można powiedzieć, że stanowi on pewną taką inspirację zarówno dla czy to młodzieży tej szkoły, jak i generalnie powiedzmy, że dla wszystkich patriotów związanych z ziemią tarnobrzeską.
2: Historia Stalowej Woli.
3: Wojna to nie tylko front i wielkie bitwy, ale także odwaga ludzi, których działania przez lata pozostawały w cieniu. W tej rozmowie razem z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego odkrywamy niezwykłe historie mieszkańców Rozwadowa i okolic, pokazujące, że walka z okupantem mogła zaczęła przybierać zaskakujące formy.
1: Zdecydowanie najmocniej w historii polskiego ruchu oporu na tych obszarach zapisała się historia dwóch lekarzy, o których już miałem okazję napomknąć, czyli o doktora Eugeniusza Łazowskiego i doktora Stanisława Matulewicza, którzy wywołali słynną sztuczną epidemię tyfusu, prawda?
0: I na czym właśnie to polegało? Na czym polegała ta ich akcja właśnie ratunkowa, można powiedzieć?
1: Musimy pamiętać, jak już wcześniej wspomniałem, że Polacy na tych terenach, ale również i Żydzi, bardzo bali się łapanek, terroru niemieckiego. W pewnym momencie obydwaj lekarze odkryli coś ciekawego, to znaczy zauważyli, że jeśli wstrzyknie się pacjentowi niegroźną bakterię o nazwie, jak dobrze pamiętam, Proteus, tu pewnie osoby po medycynie mogłyby więcej powiedzieć na ten temat, w każdym razie jeśli odkryli, że tą bakterię wstrzyknie konkretnej osobie, to testy dadzą podobny wynik jak przy tyfusie plamistym. Zdecydowali się oni to wykorzystać i powiedzmy, że szczepić mieszkańców po to, aby wywołać właśnie taką sztuczną epidemię. Dlaczego? Bo kolejne badania pokazywały, że rzeczywiście te wyniki wskazują na tyfus. A pamiętajmy, tyfus był dla Niemców śmiertelnie poważnym zagrożeniem. Bali się go niekiedy nawet bardziej niż frontu, bo choroba mogła zdziesiątkować oddziały, prawda? Tu nie było możliwości wycofania się przed chorobą. I kiedy z laboratoriów wracały kolejne pozytywne wyniki badań z Rozkładowa i okolic, niemieckie władze uznały, że ten region to ognisko jakiejś pandemii. W takim przypadku uznano, że trzeba je otoczyć, te tereny, kordonem sanitarnym. Ograniczono ruchy wojsk, urzędników, nie organizowano w ogóle większych pacyfikacji i w zasadzie dość rzadko przeprowadzano jakiekolwiek łapanki, bo który żołnierz chciałby się narazić na kontakt z potencjalnym nosicielem bakterii?
0: A gdzie w takim razie przyjmowali ci lekarze? Czy to była jakaś przychodnia?
1: Oni działali generalnie na dość dużym obszarze, bo i Stalowa Wola, i Rozwadów. W związku z czym oczywiście mieli swoje gabinety, ale też bardzo często poruszali się po całym tym obszarze do chorych, prawda, którzy z różnych powodów nie mogli się przedostać, prawda?
0: I też się zastanawiam, na jakiej zasadzie generalnie robili ludziom te badania, w sensie, że jak upozorowywali właśnie przyczyny tych badań.
1: To znaczy, z tym akurat problemu nie było. Niemcy wiedzieli, że okej, jak lekarz, to się pewnie przemieszcza i tak dalej, więc ich puszczano, prawda, w trakcie ewentualnych kontrol, a później, kiedy już powiedzmy udało się pewnej grupie zaimplementować, prawda, tą bakterię, nie wiem, czy bakteria, czy wirus, raczej bakteria, tak mi się wydaje, nie jestem tutaj lekarzem. W każdym razie Niemcy stopniowo, prawda, zmniejszali te kontrole na tym obszarze, bo czuli, że jest to obszar zarażony i dzięki temu oni zyskali jeszcze większą swobodę i mogli docierać do jeszcze większej grupy ludności. Mało tego, to miało też dość duży wpływ na sytuację partyzantów na tym obszarze. Dlaczego? Dlatego, że skoro kontrole były mniejsze,
0: to mieli wolny teren.
1: Też, ale miałem na myśli, że pomoc partyzantom mogła być o wiele łatwiejsza, bo lekarze mogli też docierać do rannych, leczyć ich. W związku z czym tutaj akurat Łazowski i Matulewicz, zresztą oni sami podkreślali, że to jest ich taka prywatna wojna, prawda, wręcz, czyli to nie była tylko jakaś misja, próba ochrony, ale misja w znaczeniu wojskowym, ale po prostu takie, można powiedzieć, pewna wartość, którą oni manifestowali. Także rzeczywiście ta fałszywa epidemia doprowadziła, tutaj są różne wskaźniki, niekiedy się przesadza, jest to zawsze ta skłonność do przesady, natomiast faktem jest, że niektóre źródła mówią nawet 10-15 tysiącach uratowanych przed wywózkami, przed pracą przymusową w ten sposób, aczkolwiek wydaje się, że tu trzeba uważać, wydaje się, że może jakieś 8 tysięcy też mogło to być, także tu uważajmy z tymi liczbami, natomiast jak się powie tysiące osób uratowanych przez fikcyjną epidemię tyfusu, to nie będzie to przesada.
0: A czy wiemy, ilu mieszkańców właśnie liczył Rozwadów i Stalowa Wola przed wybuchem II wojny wojny światowej, czyli jeszcze przed tą okupacją, tak żeby po prostu porównać sobie te liczby.
1: Generalnie spis powszechny ostatni odbył się w 1931 roku. Tamte liczby w przypadku Rozwadowa, bo jak pamiętamy Stalowa Wola, to trochę późniejsze czasy. Natomiast 3000 około 300 w 1931 spis wykazał mieszkańców Rozwadowa, w związku z czym można przypuszczać, że w 1939 było ich około 3400, maksymalnie 500. I do tego należy jeszcze dodać drugie tyle, a może nawet i około 4000 w Stalowej Woli. Czyli już mamy prawie 8000, do tego jeszcze doliczamy ludność całych okolic. I wtedy rzeczywiście może wyjść liczba około 10-12 tysięcy osób.
0: Czyli tutaj mieliśmy dwóch lekarzy, Eugeniusza Łazowskiego i Stanisława Matulewicza, którzy wymyślili fałszywą epidemię tyfusa. A czy to byli tacy jedyni bohaterowie tamtych czasów, którzy ratowali po prostu Żydów, Polaków i innych mieszkańców tych terenów?
1: Oczywiście, że nie. Tutaj doskonałym tego przykładem jest postać Alfredy Markowskiej, która akurat znalazła się w okolicach Rozwadowa w 1941 roku. Jej historia jest nieco tragiczna, zważywszy, że wszystko zaczęło się w okolicach Białej Podlaski w 1941 roku. Wówczas Niemcy napadli na około 80-osobowy tabor, w którym znajdowała się jej rodzina. Większość z nich została zamordowana, a sama Markowska mogła przeżyć, dlatego że akurat wędrowała w tamtym czasie po okolicznych wioskach. I po pewnym czasie udało jej się przedostać, między innymi za pośrednictwem pobliskich lasów, do Rozwadowa, który wówczas pełnił rolę, zresztą pamiętamy Rozwadów kolejowe miasto, rolę takiego kluczowego węzła kolejowego, gdzie akurat znajdowało się obozowisko dla Romów zmuszonych przy pracy na kolei. Tam dołączyła do jej męża, który akurat znajdował się również w Rozwadowie. No i akurat oni zostali wtrąceni do getta po pewnym czasie lubelskiego, jak dobrze pamiętam. Później byli jeszcze przewożeni do kilku innych miast, ale ostatecznie udało im się uciec. No i wrócili do Rozwadowa, a tam zostali zatrudnieni na kolei, uzyskując tak zwaną kenkartę, która gwarantowała im możliwość pracy na rzecz III Rzeszy. Ona wykorzystała tę sytuację do tego, by nieść pomoc, bo pamiętamy, praca na kolei w tamtym okresie to nie była wdzięczna praca. To była praca nieraz i przy rozładunku ciał, przy podawaniu wody więźniom. Natomiast Markowska wykorzystała to do ratowania dzieci, które nieraz były podawane przez same matki z tych wagonów. Ona ratowała zarówno samych Romów, jak i też dzieci pochodzenia żydowskiego. Szukała też niekiedy młodych osób ocalałych po pogromach i egzekucjach, właśnie idąc w te miejsca. Natomiast o samej tej postaci wiemy niewiele, przynajmniej o okolicznościach, w jakich to robiła. Dlaczego? Dlatego, że ona nie prowadziła jakiejś dokumentacji, ona nie była częścią jakiejś komórki konspiracyjnej, przez co no tak naprawdę jej historia, poznanie tej jej historii jest utrudnione i zajęło naprawdę wiele lat. Co warto wspomnieć, takim głównym źródłem poznania w ogóle jej historii, to były tak naprawdę same relacje osób uratowanych, rodzin zastępczych, w których umieszczała ona te dzieci z fałszywymi dokumentami. W związku z czym no, tak naprawdę to jest z jednej strony powód, dla którego ta pamięć przetrwała, ale też jednocześnie dla którego zniknęła na wiele lat. Dlatego, że oczywiście ja tutaj wspomniałem o tym braku dokumentacji, ale był jeszcze jeden powód, dla którego postać Markowskiej przez lata była troszkę nieznana, no, czy by nie powiedzieć zepchnięta może i na margines. W każdym razie pamiętajmy o tym, że przez wiele lat po wojnie nie mówiło się o zagładzie Romów, o mordowaniu ich przez Niemców i o romskich bohaterach. No też, jak sami dobrze wiemy, Romowie mają specyficzną społeczność, są dość w niektórych aspektach zamkniętą grupą. No a sama Markowska też to, co robiła raczej po cichu. Tak naprawdę dopiero w momencie, kiedy w okresie już III RP w latach 2000 powstał film dokumentalny o niej, bo wtedy ta postać stała się nieco głośniejsza. No, otrzymała Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, została honorowym obywatelem jednego z polskich miast. Także no, dopiero pod koniec życia tak naprawdę, a ona urodziła się w 26 roku, można powiedzieć, że wtedy dopiero zyskała tą sławę, na którą zasługiwała.
3: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

wiecie co, mam nie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Blisty, chcę do kliniki pogonić. Fifi z

0: Jedynka, dwa.
1: Kiedy noc spłoszy dzień, zmieni imię swe, już czas.

oczy jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: SK2, stalowa wola.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.